destruction. Who knows? 'Cause time is slipping away.

0: Serce znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.

0: Reklama.
1: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
2: Nowe stylizacje w KIK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrapki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
10: Zapraszam teraz na magazyn podsumowujący wydarzenia w regionie. W tej części magazynu będzie rozmowa z Agatą Augustyn, wójtem gminy Tarnowiec. Zaczniemy jednak od relacji z podpisania listu intencyjnego w Komańczy.
11: Gmina Komańcza podpisała dokument pod koncepcją stworzenia skansenu w Nowym i Starym Łupkowie. Koncepcja utworzenia atrakcji w gminie Komańcza wpisuje się w inteligentną specjalizację podkarpackiego jakość życia i daje wymierne korzyści wynikające z realizacji projektu. O szczegółach mówi Roman Bzdyk, wójt gminy Komańcza.
12: W ramach tego porozumienia będziemy popierać Fundację Galicyjskich Dróg Żelaznych celem stworzenia skansenu w Nowym i Starym Łupkowie. Stąd staramy się wspólnie z powiatem sanockim i z Urzędem Marszałkowskim, aby PKP udostępniło infrastrukturę niezbędną na ten cel. Dla nas jest to o tyle ważne, że ta linia 107, no wiążemy z nią niejako taką nadzieję na obudowanie o produkty turystyczne, aby sama stała się takim swoistym produktem turystycznym, aby można było pociągiem i mieć również przy sobie rower, dojechać do destynacji w gminie Komańcza, między innymi do Łupkowa, do Starego Łupkowa, gdzie ten skansen ma powstawać. Pierwsze eksponaty są w tym momencie ściągane. Natomiast no, mamy też wokół tego inne produkty, które powstały, tak jak na przykład Ekomuzeum Wypału Węgla Drzewnego. I w tym momencie, gdyby tam powstała taka stacja, no, taki przystanek PKP, to można byłoby również ten produkt podciągnąć pod tą stację, która byłaby takim kręgosłupem, taką osią budowy tych ciekawych aspektów turystycznych. W tym bardzo nam zależałoby, gdyby zmodernizować leśną kolejkę wąskotorową na relacji Duszatyn-Smolnik, to jest blisko 7,5 kilometra, zagospodarować ten zabytek, bo jest to zabytek. No i aby do tego Duszatyna również dojeżdżać jakimś transportem zorganizowanym, aby odciążyć to miejsce od transportu, od no, po prostu samochodów, od prywatnych samochodów, które tam często no, korkują to miejsce i udostępnić zwiedzającym, jak i turystom, tak i też pielgrzymom, bo pamiętajmy o tym, że ta linia 107 biegnąca z Zagórza przez Komańcze do Łupkowa i na Słowację, no przebiega przez miejsce internowania Wyszyńskiego, gdzie w tym roku obchodzimy 70. rocznicę no, napisania i przyrzeczenia jasnogórskich ślubów narodu.
11: Mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.
13: Gmina Komańcza jest gminą aktywną, posiadającą wiele atrakcji, ale te atrakcje muszą być, że tak powiem, wzbogacone, wsparte, udoskonalone, doprowadzone do pewnej jakości, które bardzo dzisiaj lubi turysta. Turysta dzisiaj jest wymagający. Chcemy stworzyć swoisty szlak architektury i infrastruktury kolejowej. Przypomnę, że mamy wiele takich działań, które, no, że tak powiem, razem połączymy i damy entuzjastom kolei z całego kraju, też Europy, możliwość takich spotkań. Wiemy o tym, że też linia 107 połączy Muzeum Wendy Warhola i też Muzeum Beksińskiego w Sanoku. Myślę, że jest wielu, którzy będą chcieli to zobaczyć i przyjechać do tych muzeów koleją.
11: Mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
14: Podpisanie listu intencyjnego to jest początek. To jest początek tej drogi, którą zaczynamy wspólnie z gminą Komańcza, wspólnie z samorządami też okolicznymi, położonymi wzdłuż linii 107, ale też i ze stowarzyszeniami, fundacjami, które tutaj działają, rozwijają swoją działalność, mają atrakcje turystyczne. Cel mamy wspólny i cel mamy jeden. Bieszczady to nie tylko miejsca noclegowe, to nie tylko Solina, to nie tylko kilka takich atrakcji, które są tutaj bardzo ważne i cieszą się powodzeniem. To też ciągła troska o to, żeby tych atrakcji było coraz więcej, żeby turyści, którzy przyjeżdżają tutaj, mieli co robić, mieli różnorodność tych rzeczy, które mogą zobaczyć, z których mogą skorzystać. To jest taki główny cel, który chcemy dzisiaj rozpocząć, który chcemy uzyskać wspólnie właśnie z tymi podmiotami, które wymieniłem.
11: Mówi Paweł Ryż, wicewójt gminy Komańcza.
15: Staramy się cały czas przekonywać władze powiatowe, ale władze również samorządu województwa podkarpackiego, że należy inwestować w linię 107, tą właśnie linię, która przechodzi przez gminę Komańcza, a w szczególności przez miejscowość Nowy Łupków na Słowację. Chcemy marszałkowi przedstawić pewnego rodzaju koncepcję naszych turystycznych różnych pomysłów, które chcielibyśmy obudować tą całą linię 107 i między innymi dzisiejsze takie porozumienie, które chcielibyśmy podpisać, ma na celu przejęcie pewną infrastrukturę PKP, która pozwoli nam na rozwijanie tej turystyki w dalszym kierunku. Mówimy tutaj ewentualnie o drezynach, mówimy też o jakimś miniskansenie kolejowym, ale także również o przejazdach pasażerskich, o których tak mieszkańcy nas często pytają i turyści.
11: Kilka słów od siebie dodał również Robert Pieszczoch, starosta powiatu sanockiego.
16: To jest nie tylko ważny produkt i projekt dla gminy Komańcza, ale myślę, że jest to bardzo ważne dla całego powiatu sanockiego. To, jak ważna na mapie naszego powiatu jest gmina i jej atrakcje turystyczne, myślę, że nikogo nie muszę przekonywać. Dla nas niezmiernie ważna jest w ogóle rozmowa o kolei w tej, że tak powiem, w stronę pogranicza. Modernizacja linii 107 jest jednym z naszych priorytetów i myślę, że tego typu działania spowodują też, że jeszcze szybciej dojdzie do modernizacji tej linii.
11: Mówi Piotr Młodzian, wiceprezes Fundacji Galicyjskich Dróg Żelaznych.
17: W ramach tego chcemy dalej rozwijać kolejowy węzeł kultury jako wspaniałe miejsce do uprawiania turystyki, nie tylko kolejowej, ale ogólnie turystyki na terenie Bieszczad i Beskidu Niskiego. Przede wszystkim chcemy przejąć część dworca w Starym Łupkowie, zabytkowego dworca z elementami architektury austro-węgierskiej, ale też okresu międzywojennego, po to, żeby zaprezentować turystom, po to, żeby pokazać też poprzez funkcję tego dworca, czyli poczekalnię, zaprezentować galerię zdjęć historycznych związanych tutaj z Nowym Łupkowem, Starym Łupkowem, ale także chcielibyśmy pokazać typowo techniczne aspekty kolei, czyli na przykład wieże ciśnień, bramę do sprawdzania wagonów wjeżdżających dawniej z terytorium Słowacji. I tego typu akcenty kolejowe chcielibyśmy udostępnić turystom do zwiedzania.
11: Mówi Bartosz Wrona, przewodnik Ekomuzeum Węgla Drzewnego, ramię w ramię na Wypale.
18: Rozwój komunikacji kolejowej pomoże nie tylko lokalnym mieszkańcom, ale pomoże też wszelkim inicjatywom, które znajdują się wzdłuż linii 107. My jako muzeum prezentujące dziedzictwo węgla drzewnego, na przykład mamy bardzo dużo odwiedzających ze Słowacji, którzy dostaną dodatkową możliwość dostania się na nasz teren, jeżeli będziemy mieli stację kolejową tuż obok Wypału, bo na przykład już z Medzilaborec, no to będzie raptem pół godzinki, bardzo łatwy dojazd. Tak samo z innych części województwa. No i to też daje taką możliwość odwiedzenia wielu ciekawych miejsc wzdłuż Osławy. Najfajniejsze jest to, że my jako różne NGOs działające tutaj na terenie gminy Komańcza występujemy razem, dlatego że jest to wspólna inicjatywa i wspólna strategia gminy, województwa, powiatu i Fundacji organizacji pozarządowych z terenu, żeby wspólny produkt móc przedstawić.
11: Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice, jest dzisiaj gościem rozmowy. Dzień dobry.
19: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
11: Na jakim etapie są obecnie prace przy budowie bloku z 26 mieszkaniami na wynajem realizowanego przez SIM Małopolska?
19: W tej chwili mieliśmy miesięczne opóźnienie, prace stanęły, ponieważ okazało się, że grunt jest niestabilny, musieliśmy przeprojektować dodatkowe zabezpieczenia i umocnienia, tak? Mamy już dokumentację gotową i w przyszłym tygodniu te prace, czyli końcem kwietnia te prace ruszą od nowa z pełną parą, tak? I ten blok będzie wybudowany do końca, do września przyszłego roku bez opóźnienia, jak zapewnia nas wykonawca.
11: Kiedy planowane jest ogłoszenie szczegółowych kryteriów naboru dla rodzin zainteresowanych najmem z docelowym dojściem do własności?
19: My już zakończyliśmy pierwszy etap naboru. 26 mieszkań już zostało rozdysponowanych. W tej chwili prowadzimy nabór na drugą część bloku, bo teraz powstaje 26 mieszkań. One są już rozdysponowane, natomiast w drugiej części bloku, który zaczniemy budować w przyszłym roku, będzie też 26 mieszkań i można się już zapisywać.
11: Kiedy mieszkańcy i uczniowie będą mogli w pełni korzystać z budowanego centrum przesiadkowego obok remizy OSP w Ryglicach, wyposażonego w klimatyzowaną poczekalnię i tablice elektroniczne?
19: Tak, jest to jedyny dworzec przesiadkowy, biorąc pod uwagę miasto Tarnów i wszystkie samorządy, wszystkie gminy w powiecie tarnowskim, tak? Jest to dworzec na własności gminy Ryglice, tak, nowy dworzec. Właśnie wróciłem z dworca, bo montujemy już ostatnie elementy, tak. Ten dworzec za 2 tygodnie praktycznie będzie już do oddania. Elegancko ogrzewanie funkcjonuje, cieplutejko, tak, także że to, co zapowiedzieliśmy, że będzie klimatyzacja, będzie ogrzewanie, będzie piękny dworzec również z miejscem na rowery, z ładowarkami rowerowymi. Także naprawdę miejsce piękne, z szaletami, tak, no tego brakuje w samorządach też niejednokrotnie. I oczywiście będzie to tak na zasadzie automatu, że zamki się będą zamykać o godzinie 10 w nocy, a otwierać o godzinie 5 rano, tak żeby w nocy też to było to zamknięte, żeby nie dochodziło do dewastacji. Okamerowane, oświetlone, zegar, na piękny na dworcu zegar wisi, tak. Oczywiście dworzec wygląda jak dworzec rzeczywiście. I cieszę się, że mogliśmy tą inwestycję już praktycznie dokończyć i że będzie służyła naszym mieszkańcom. Jak powtarzam, jedyny dworzec, że tak powiem, w powiecie tarnowskim.
11: Przejdziemy sobie teraz do inwestycji związanych z infrastrukturą drogową. Jakie są terminy zakończenia kompleksowej przebudowy ulicy Piastowskiej w Ryglicach i czy planowane są kolejne etapy modernizacji dróg gminnych w ramach funduszy zewnętrznych?
19: Tak, mamy w tej chwili zakończoną, położyliśmy nakładkę już na ulicy Piastowskiej. W tej chwili położyliśmy już pobocza. Trwa akurat skrapianie poboczy, bo teren jest górzysty, jest na stoku ta droga położona, w związku z tym skrapiamy pobocza, żeby ten kamyk nie zsuwał się, nie zabierała go woda, tak? Oczywiście czeka droga z Funduszu Dróg Samorządowych, to jest ulica Tuchowska, gdzie mamy sieć sklepów, gdzie brakuje nam chodnika, żeby połączyć Ryglicę z Bistuszową i Uniszową, tak? I tutaj jest ponad kilometr nakładki asfaltowej i chodnika. Jesteśmy na 10. miejscu na liście rezerwowej, ale przetargi bardzo są jakby są oszczędności w przetargach, tak? Mamy informacje od pana wojewody, w związku z tym ta droga nasza prawdopodobnie będzie do zrealizowania i ulica Łokietka w Ryglicach, która też jest na 10. miejscu i też prawdopodobnie ją zrealizujemy. Czekamy na oszczędności po prostu. I 4 drogi z Funduszu Dróg Rolnych, i to są drogi w Uniszowej, w Bistuszowej, w Joninach i w Zalasowej. Także te odcinki będziemy realizować z Funduszu Dróg Rolnych od Marszałka Województwa Małopolskiego.
11: A na jakim etapie są rozmowy i prace koncepcyjne dotyczące nowej drogi Ryglice z Krzyszów DK94, biorąc pod uwagę wcześniejsze trudności projektowe?
19: Tak, no projektant niestety w trakcie projektowania zrezygnował z prac z przyczyn osobistych. Musieliśmy rozpisać nowy konkurs i te prace, przeznaczyliśmy środki i te prace trwają. Oczywiście chcemy tą koncepcję jak najszybciej uzyskać, aby móc później rozpocząć już składanie wniosku o wywłaszczanie z RID-em gruntów pod nową drogę. Ona skróci bardzo, bardzo dojazd do autostrady, bo z Lubczy, z Jonin, z Ryglis będzie można bezpośrednio dojechać do autostrady, do A4, do drogi A4, a później do autostrady A4, tak, przez tak zwaną Świnią Górę.
11: Jakie konkretne funkcje będzie pełniło nowe zielone targowisko i kiedy ruszą prace przy budowie muszli koncertowej oraz fontanny zasilanej deszczówką w nowym parku przy ulicy Łyczków?
19: Tak, ja o tym programie już mówiłem. Rozpoczęliśmy już pracę, mamy koncepcję wykonaną. W tej chwili rozpisujemy przetarg zaprojektuj i wybuduj. Oczywiście stare targowisko, tak, które tam pozostało, te wiaty tak zwane, to będzie taka przestrzeń zielona, oczywiście z fontanną, która będzie z deszczówki. To jest taki warunek, bo musimy dbać o środowisko, o wodę, o rośliny. I oczywiście na Łyczkowie będzie na hektarze, około hektara działka tam ma powierzchni. Tam będzie muszla koncertowa, tam będzie około 140 miejsc siedzących, ale wokół muszli koncertowej będą ogrody sensoryczne, będą krzewy, będą ławeczki, będą rośliny, będą kwiaty, tak żeby ci mieszkańcy mogli w tym miejscu się fajnie czuć, będą ławeczki, że można w tym ogrodach sensorycznych sobie usiąść i również posłuchać koncertu.
11: Miejsce wypoczynku tak zwane.
19: To jest takie miejsce wypoczynku i rekreacji w Ryglicach. To jest takie dopięcie już tych wszystkich inwestycji, które realizowaliśmy przez ostatnie 7 lat, tak? I jeżeli zakończymy w przyszłym roku właśnie tą infrastrukturę zieloną, tak? To Ryglice jako miasto będzie jakby spięte całościowo. Już będziemy mieli mieszkania, mamy centrum gospodarcze rozbudowane i to miejsce takie do wypoczynku, do rekreacji, którego brakowało, będzie w Ryglicach.
11: Jakie oszczędności dla budżetu gminy wygeneruje system monitorowania zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej realizowany w ramach funduszy unijnych do 2027 roku?
19: Tak, no my założyliśmy spółdzielnię, tak? Spółdzielnię, która wspólnie z miastem Tuchów i gminą Tuchów oraz Dorzeczem Białej, bo Dorzecze Białej, która dostarcza wody, odprowadza ścieki, zużywa prądu za około 3 miliony złotych, tak? Mamy już część fotowoltaiki właśnie w Dorzeczu wybudowane. Mamy na budynkach publicznych, u nas również w Tuchowie. Przeanalizowaliśmy, ile potrzebujemy energii, ile oddajemy energii, w jaki sposób ta spółdzielnia może nam pomóc i okazało się, że to, co już mamy, jakbyśmy wszystko wykorzystali poprzez spółdzielnię, czyli sprzedaż, odkup tej energii, zaoszczędzimy około 30%.
11: Jakie konkretne zadania inwestycyjne zostaną zrealizowane na terenie gminy Ryglice w ramach partnerstwa z miastem Tarnów w szwajcarsko-polskim programie rozwoju miasta?
19: Tak, my jesteśmy partnerem miasta Tarnów. Miasto Tarnów będzie inwestowało blisko 70 milionów złotych. My jako partner będziemy rozwijać takie życie społeczno-gospodarcze miejscowości, ale to ukierunkowane jest przede wszystkim na różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, sportowe. I tutaj to polega na tym, że te środki finansowe, które my otrzymaliśmy w ramach tego projektu, będą służyć zarówno naszym mieszkańcom, ale również mieszkańcy Tarnowa będą zapraszani, tak, żeby zapoznać się na przykład, jak dawne obrzędy dożynkowe wyglądają dziś, które jeszcze obchodzimy, tak, i będziemy na to zapraszać prezydenta Tarnowa, mieszkańców gminy Tarnów, tak, na różnego rodzaju wydarzenia i te środki finansowe będziemy realizować w tym roku już. 16 maja na rynku w Ryglicach będzie właśnie realizacja tego projektu, gdzie będzie Eno Majówka w Ryglicach na rynku z Kordianem, z Gwiazdą Wieczoru, także już dziś wszystkich zapraszam.
11: A jakie nowe udogodnienia oferuje obecnie punkt obsługi inwestora dla lokalnych firm oraz nowych inwestorów zainteresowanych terenami w gminie?
19: Tak, my zreformowaliśmy troszeczkę w ogóle wydawanie warunków zabudowy, bo to się teraz zmienia. Gminy muszą plany ogólne przyjmować, plany własne, które same gminy wykonywały, tak? My już 5 lat temu zreformowaliśmy nasze wydawanie warunków zabudowy w ten sposób, że podmiot gospodarczy, jeżeli jest zainteresowany, mieszkaniec gminy Ryglice czy spoza gminy Ryglice, zainteresowany budową jakiegoś podmiotu gospodarczego, jakichś budynków, budowy przedsiębiorstwa, tak, to pracownik zajmuje się od początku do końca. Ta osoba nie czeka w kolejce, przychodzi, dostaje telefon pracownika, bezpośrednio się kontaktuje, pracownik pomaga wypełnić dokumenty, pomaga złożyć dokumenty, na każdym etapie doradza, nawet jak te dokumenty są w powiecie czy w województwie, to konsultuje to po to, żeby poprowadzić tego przedsiębiorcę, bo ktoś to pierwszy, kto zakłada taką działalność i rozpoczyna, to zanim się zapozna z całą machiną biurokracji, to 15 razy do urzędu będzie jechał w jednej sprawie, tak? A my chcemy, że jak już jest u nas w urzędzie i wysyłamy go na przykład do Tarnowata, to już mówimy tak: proszę pana, już zadzwoniłam pracownik, pani to obsługuje, zadzwoniłam już do starostwa, na 14:30 jest pan umówiony, proszę tam jechać, już takie i takie dokumenty, pojedzie pan raz i pan to załatwi. Lub złoży i dostanie pan decyzję, tak? Także my dbamy bardzo o przedsiębiorców, stąd tych inwestycji jest coraz więcej, bo co jakiś czas inwestycje są oddawane nowe. W tej chwili rozpoczyna się budowa kiedyś zapowiadanego już centrum rehabilitacji. To miał ktoś inny wybudować centrum rehabilitacji razem z Domem Spokojnej Starości, ale niestety COVID spowodował i wojna w Ukrainie i COVID, że te ceny zwariowały i to się troszeczkę nam przesunęło, ale przedsiębiorca już dostał pozwolenie na budowę i w maju wbicie łopaty budowa centrum rehabilitacji w Ryglicach.
11: Na tym obecnie zakończymy. Tak tylko przypomnę, Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice, był gościem rozmowy. Dziękuję.
19: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
20: Dzisiaj gościem programu jest Agata Augustyn, wójt gminy Tarnowiec. Witam panią serdecznie.
21: Witam serdecznie panią redaktor.
20: W tym roku planowane są prace na drogach wewnętrznych we Wrocławcu. Jakie są kolejne etapy tej modernizacji sieci drogowej w gminie Tarnowiec i czy planowane są dalsze utrudnienia w ruchu?
21: Tak jak pani redaktor zauważyła, obecnie trwa remont skrzyżowania oraz przepustów centrum Wrocanki. W planach są również kolejne przebudowy dróg w miejscowościach na terenie gminy Tarnowiec. Przede wszystkim realizowane to będzie w ramach Funduszu Sołeckiego. Po to, aby sukcesywnie poprawiać komfort i bezpieczeństwo poruszania się na naszych drogach. Gmina otrzymała również środki rządowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i dzięki nim zostaną wyremontowane dwa mosty w Nowym Gliniku oraz na drodze gminnej Wrocanka-Umieszcz. To bardzo ważne inwestycje dla lokalnej infrastruktury. Równocześnie przy wsparciu środków rządowych będziemy wykonywać dokumentację dotyczącą osuwiska w Nowym Gliniku, a już w bieżącym roku podejmiemy działania zabezpieczające, aby zapobiec dalszemu osuwaniu się drogi. Przed nami również duże wyzwanie związane z remontem linii kolejowej numer 108. Wprawdzie inwestycja jest realizowana przez PKP, ale utrudnienia będą na terenie naszej gminy, przede wszystkim w okolicach Brzezówki, Dobrucowej, Tarnowca i Gliniczka. I za te utrudnienia już od razu z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość w tym czasie. Warto jednak podkreślić, że dzięki tej inwestycji powstanie nowy odcinek drogi powiatowej, a także nowy odcinek drogi gminnej w miejscowości Brzezówka, co w przyszłości znacząco poprawi komunikację. Niestety wniosek, o który ubiegaliśmy się na przebudowę drogi gminnej w Łubnie Szlacheckim i Łubnie Opacym, nie uzyskał dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale ten projekt znajduje się na liście rezerwowej, stąd też moja nadzieja na otrzymanie środków i remont tej bardzo ważnej drogi. Planujemy także wraz z powiatem jasielskim kolejne inwestycje chodnikowe zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. Chciałabym, aby w bieżącym roku udało się wybudować odcinek w Sądkowej, a także w Tarnowcu w kierunku Brzezówki. Dziękuję mieszkańcom za cierpliwość i zrozumienie. Wszystkie te działania mają na celu rozwój naszej gminy i poprawę jakości życia naszych mieszkańców.
22: Takie inwestycje, które są ważne, jeżeli chodzi właśnie o rozwój gminy, to też inwestycje związane z siecią wodno-kanalizacyjną. Czy w budżecie tegorocznym przewidziane są środki na modernizację tej sieci?
21: Pani redaktor, po zmianach budżetu w budżecie gminy Tarnowiec znajdzie się kwota ponad 6,5 miliona na modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej. Kończymy przebudowę wodociągów w Dobrucowej, Sądkowej i Tarnowcu, a kolejnym etapem będzie wykonywanie przyłączy. Realizujemy budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Roztokach i planujemy kolejny odcinek do budowy w tej miejscowości. Jesteśmy w trakcie wykonywania dokumentacji budowy sieci w miejscowości Czeluśnica i Gąsówka, a jeszcze w tym roku będziemy zlecać kolejne projekty dla Brzezówki, Potakówki i Wrocanki. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej ma ogromne znaczenie dla rozwoju naszej gminy oraz poprawy jakości życia nas wszystkich. To inwestycja, która nie tylko zwiększa komfort codziennego funkcjonowania, ale także wpływa ogromnie na ochronę środowiska naturalnego i podnosi atrakcyjność naszych mieszkańców. Dzięki realizacji tych działań kolejne gospodarstwa domowe zyskają dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury. Co jest szczególnie ważne z myślą o przyszłych pokoleniach, to także krok w stronę dalszego rozwoju i nowych możliwości dla naszej gminy. Dziękuję mieszkańcom za cierpliwość w trakcie prowadzonych prac oraz za wspólne zaangażowanie w budowanie lepszej przyszłości.
22: No właśnie, jeżeli chodzi o przyszłość, gmina aktywnie korzysta z funduszy unijnych. Na jakie kolejne nabory urząd przygotowuje obecnie wnioski, tak aby obciążyć ten budżet własny?
21: Proszę Państwa, cały czas korzystamy ze środków unijnych. Obecnie realizujemy termomodernizację dwóch obiektów w Gliniku Polskim i w Roztokach. Są to Dom Ludowy wraz z Gminną Biblioteką w Gliniku Polskim oraz budynek, w którym swoją siedzibę ma niepubliczna szkoła podstawowa w Roztokach. Z współudziałem środków unijnych również remontujemy Dom Ludowy w Gliniczku i w Brzezówce. Obecnie przygotowujemy się do tego, aby złożyć wniosek na remont dworu Pilińskich. Z zewnątrz nabrał on już wyrazu, natomiast przed nami wyremontowanie wnętrza i przekształcenie go w gminny ośrodek kultury.
22: Zakończył się remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łubnie Szlacheckim. Na czym polega i czy są planowane kolejne tego typu inwestycje?
21: Szanowni Państwo, remont w Szkole w Łubnie Szlacheckim to nie tylko remont sali gimnastycznej, ale także kompleksowa przebudowa sanitariatów, remont sieci elektrycznej, szatni dla uczniów i piłkarzy, a także remont korytarza. Kompleksowo w ubiegłym roku wymieniliśmy także nawierzchnię na boisku przyszkolnym w Tarnowcu. W roku bieżącym wymieniamy nawierzchnię na boisku przyszkolnym w Umieszczu i gmina złożyła właśnie w poprzednim miesiącu wniosek na wymianę nawierzchni na boisku w Łubnie Szlacheckim. Dzięki modernizacji szkół oraz obiektów sportowych tworzymy lepsze warunki do nauki, rozwijania pasji i aktywnego spędzania czasu. Chcemy, aby młodzi mieszkańcy mieli dostęp do nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni, która sprzyja zarówno edukacji, jak i integracji. Wierzę, że te działania przyłożą się na większe możliwości dla naszej młodzieży, a także będą służyć całej społeczności, stając się miejscem spotkań, aktywności i wspólnego budowania więzi.
22: I kolejny temat. Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Tarnowcu. Jakie takie kluczowe zmiany dla potencjalnych inwestorów i osób planujących budowę domów przewiduje ten dokument?
21: Przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich miejscowości w gminie Tarnowiec to działanie wyprzedzające, które ma kluczowe znaczenie w kontekście nadchodzącego wprowadzenia planu ogólnego. Chcemy już dziś zadbać o uporządkowany i przemyślany rozwój naszej gminy, tak aby w przyszłości uniknąć chaosu przestrzennego i niepewności inwestycyjnej. Dzięki opracowaniu planów miejscowych mieszkańcy zyskają jasne i czytelne zasady dotyczące co i gdzie może powstać. To nie tylko większe poczucie bezpieczeństwa, ale również ułatwienie przy planowaniu własnych inwestycji. Dla samorządu jest to z kolei narzędzie, które pozwala lepiej planować rozwój infrastruktury, chronić tereny cenne przyrodniczo i rolniczo oraz odpowiedzialnie kształtować przestrzeń. Nowy miejscowy plan zabezpiecza nam sporą rezerwę, jeżeli chodzi o tereny mieszkaniowe i to jest w nim najważniejsze. Nowy plan przestrzenny przewiduje też kilka nowych terenów przemysłowych dla potencjalnych inwestorów, a także kilka miejsc przewidzianych na odnawialne źródła energii w formie farm fotowoltaicznych. Należy podkreślić, że wybraliśmy takie rozwiązanie, aby maksymalnie wykorzystać możliwości, jeżeli chodzi o wyznaczenie terenów mieszkaniowych, mieszkaniowo-usługowych czy przemysłowych, jednocześnie nie zapominając o ważnych aspektach w planowaniu przestrzennym, czyli o ochronie środowiska, ochronie przyrody, a także tak ważnej dla naszej gminy przestrzeni dla produkcji rolnej. W miejscowościach, w których do tej pory nie było miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalenie tego dokumentu w znacznym stopniu przyspieszy proces inwestycyjny, zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla mieszkańców.
22: Będziemy się właśnie przyglądać temu, jak ten program powstaje. Agata Augustyn, wójt gminy Tarnowiec, była dzisiaj gościem. Dziękuję bardzo.
21: Dziękuję pięknie.
22: Strzyżowskie Forum Gospodarcze realizuje taki projekt Świadomy Obywatel. Jest to projekt edukacyjny realizowany w ramach projektu grantowego. Dziś o poranku Dawid Szczepankiewicz, koordynator tego projektu, opowie o szczegółach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
22: Więc może zacznijmy od celu projektu Świadomy Obywatel. Jakie są jego główne założenia?
1: Założeniem tego projektu jest dotarcie do szerokiej grupy przedszkolaków, minimum 90 przedszkolaków, którzy uczęszczają do przedszkoli niepublicznych placówek edukacyjnych Wesoły i Kreatywny Przedszkolak w Strzyżowie z tematyką szeroko pojętą obywatelską, tak mogę powiedzieć, ale też dotarcie do grupy minimum 10 uczniów szkoły podstawowej, minimum 30 rodziców z tą samą tematyką, wszystkich tych beneficjentów związanych z terenem gminy Strzyżów, pochodzących z tereny z gminy Strzyżów, żeby potraktować ten temat obywatelski w sposób taki lokalny, żeby połączyć przy jednym stole różne grupy wiekowe, przedszkolaków, wychowanków przedszkoli, uczniów i jednocześnie rodziców, ludzi w różnym wieku, ludzi różnych płci, różnego nastawienia do tematów obywatelskich, krajowych, regionalnych, lokalnych i przeprowadzić ich przez tą tematykę właśnie w tym kontekście lokalnym, przez taką nakładkę lokalną, tak? Po co? Po to, żeby pokazać im zasoby, jakie ma Polska lokalna, zasoby, jakie ma lokalnie gmina Strzyżów, po to, żeby pokazać te strony pozytywne, jak i zagrożenia, z którymi może wiązać się w pewien sposób przyszłość, o czym pewnie jeszcze powiemy. I tak naprawdę, żeby w gruncie rzeczy, patrząc też na to, których uczestników tego projektu jest najwięcej, patrząc na wychowanków przedszkoli, żeby ułożyć im pewną taką perspektywę myślenia o tej Polsce lokalnej, perspektywę myślenia o Strzyżowie, właśnie o tym środowisku, w którym mają już dzisiaj jako młodzi, mali obywatele i będą mieli coraz większą partycypację obywatelską, takie żywe i czyste uczestnictwo i możliwość wpływu i zmiany na to, co w tym środowisku się dzieje, ale też, żeby uświadamiać ich, że już w tym wieku, również w takim lokalnym środowisku, czekają na nich samych różnego rodzaju zagrożenia, takie jak chociażby hejt w internecie, jak wszelkiego rodzaju tematy związane z korzystaniem dzisiaj z narzędzi cyfrowych, z mediów, social mediów, internetu szeroko pojętego, co niestety dotyka już dzieci właśnie w takim wieku i w tym wydaniu ta rzeczywistość lokalna przenika się z tą rzeczywistością globalną.
22: No właśnie, to przejdźmy teraz na praktykę. Jak to wygląda? Jakie są działania realizowane?
1: W ramach tego projektu realizujemy właśnie warsztaty obywatelskie skierowane do przedszkolaków. Realizujemy także warsztaty zagrożeń internetowych skierowane do tej samej grupy odbiorców, ale także warsztaty rozpraw sądowych, warsztaty prawne dla uczniów i warsztaty obywatelskie dla rodziców, po to, żeby spiąć klamrą te wszystkie działania i dotrzeć do tych osób, które dzisiaj są odpowiedzialne za rozwój, za wychowanie tych młodych ludzi, młodych obywateli tego lokalnego terenu, jakim jest gmina Strzyżów. A na końcu będziemy chcieli spotkać się ze wszystkimi beneficjentami, z gośćmi, osobami zaangażowanymi do tego projektu w Baryczce, pomiędzy Strzyżowem a Rzeszowem, po to, żeby wyciągnąć troszkę tych ludzi do innego środowiska, do innego miejsca i niejako z perspektywy popatrzeć na właśnie na Strzyżów, na tą lokalną społeczność, lokalną strukturę, w której występują i młodsi, i starsi, i pomyśleć razem z nimi, co oni mogą robić, będąc tu i teraz w tych swoich rolach społecznych, zawodowych, w których są, co mogą robić dla tej społeczności, która jest niewątpliwie w dużej zmianie.
22: W projekcie biorą udział przedszkolaki, to jest taka dosyć wdzięczna grupa młodych ludzi. Jak się z nimi pracuje?
1: Temat jest poważny. Praca z

0: prosty język młodego człowieka, który wszystko jeszcze rozumie w sposób dość dosłowny, gdzie to myślenie abstrakcyjne nie jest jeszcze tak rozbudowane, gdzie te zagrożenia są dość duże, bo to dziecko jest jeszcze mocno łatwowierne. I tutaj zdecydowaną taką przewagą, którą my stosujemy od zawsze we wszystkich projektach, które realizujemy, jest praktyczne podejście, czyli narzędzia, które tworzymy stricte dla tego projektu, które tworzymy na każde kolejne zajęcia, po to, żeby właśnie przez praktyczne zaangażowanie młodych ludzi, przez takie proste narzędzia, jak pokazując społeczność i sieć społeczną, rozwijając włóczkę między dziećmi, pokazywać, jak właśnie działa społeczeństwo, jak działają organizacje pozarządowe, jak działa prawo w kraju, różne takie tematy, które są związane właśnie z tematyką obywatelską. I myślę, że z dużą łatwością też dzięki temu uda nam się zrealizować kolejne działania, zaprosić tych młodych ludzi na przedstawienie symulacji rozprawy sądowej, którą przygotowują dla nich uczniowie szkoły, uczennice szkoły podstawowej, ale także razem już z tymi przedszkolakami przygotować też materiał dotyczący właśnie hejtu, zagrożeń internetowych, który mam nadzieję, że na koniec tego projektu będziemy mogli opublikować, po to, żeby ci sami młodzi ludzie wypowiedzieli się swoim głosem o tym, jak widzą tego rodzaju problemy, i tym swoim głosem, dziecięcym głosem, ale jakże ważnym, właśnie trafili do rodziców, do uczniów albo do innych przedszkolaków, którzy stety, niestety, ale już też korzystają z sieci internet, z social mediów i z tych narzędzi cyfrowych, które mamy dostępne.
1: No właśnie podpytam, bo projekt już trwa. Jakie są takie pierwsze wnioski? Czy są jakieś pierwsze wnioski po tych kilku miesiącach, kiedy tych działań wszystkich?
0: Pierwsze wnioski, tak, jak najbardziej są. Tych wniosków jest dużo. My jeszcze nie doszliśmy do takiego etapu ewaluacyjnego, żeby podsumować te działania. To nas czeka w czerwcu. Natomiast już teraz zdecydowanie widzimy, że jest to bardzo wdzięczna grupa odbiorców, że te działania, które realizujemy, tak można by powiedzieć, na przełomie, na przestrzeni różnych grup wiekowych, społecznych, zawodowych, płciowych też, po to, żeby to działanie było jak najbardziej zróżnicowane i dostępne dla wszystkich zainteresowanych, buduje bardzo dużą wartość dodaną. I tak jak wcześniej wspominałem, właśnie też w takiej organizacji, w takim momencie, w którym jest teraz strzyżowska społeczność, dlatego że z jednej strony jest to środowisko lokalne, w pewien sposób można by było powiedzieć, że w pewnej stagnacji hermetyczne, zamknięte, funkcjonujące między gdzieś tam z jednej strony Jasłem i Krosnem, a z drugiej strony Rzeszowem, a więc takie miasto gminno-powiatowe, będące trochę pośrodku dużych miast, wszędzie jednakowo blisko i daleko, co myślę, że mieszkańcy Strzyżowa i gminy Strzyżów jak najbardziej zrozumieją jakby to stwierdzenie, bo jednocześnie 30 kilometrów do Jasła, Krosna czy Rzeszowa to niedaleko, ale i daleko, bo to godzina, tak? Więc niby blisko, niby daleko, więc odrębna struktura, odrębne środowisko, które przez rozbudowę dróg krajowych, przez rozbudowę drogi ekspresowej staje się dzisiaj już zapleczem Rzeszowa, które stanie się dużo bliższe dla Rzeszowa, dla Krosna w perspektywie najbliższych kilku, dwóch, trzech lat, kiedy zostanie oddana droga ekspresowa do użytku. I to już widać, że rozwija się budownictwo, a co za tym idzie, zwiększa się napływ nowych mieszkańców. I tutaj mamy ogromne wyzwanie. Ogromne wyzwanie, żeby ci młodzi ludzie, którzy mieszkają na terenie gminy Strzyżów, którzy dzisiaj chodzą, uczęszczają do szkoły podstawowej, do przedszkoli, żeby potrafili utrzymać, zatrzymać, pielęgnować tą tożsamość lokalną, żebyśmy w tej Polsce, w tym świecie globalnym, o którym mówimy, też w kontekście internetu, ale też tego życia tu i teraz na miejscu w Strzyżowie, w gminie Strzyżów, potrafili zadbać o to,

0: żeby to, co nas wyróżnia, to, co dobre, to, co piękne, to, co z dziada, pradziada nam towarzyszy i jest nasze, naszą kulturą, naszym zwyczajem, naszą tradycją, żeby to pozostało, żeby to było pielęgnowane, żebyśmy na pytanie o to, co nas wyróżnia, potrafili odpowiedzieć, tak? I żeby nie wiedziały o tym tylko babcie, dziadziowie, którzy gdzieś tam do koła gospodyń wiejskich czy lokalnej grupy folklorystycznej należą, ale żeby też wiedziały o tym dzieci na etapie szkoły podstawowej, te, które doskonale zdają świat, znają matematykę, języki obce, ale też żeby wiedziały właśnie skąd pochodzą i co ten ich teren w jakiś sposób wyróżnia.
1: Na koniec jeszcze takie formalności. Jaki to jest program i jak to wygląda też finansowo?
0: Tak, projekt Świadomy Obywatel jest realizowany, tak jak pani powiedziała, przez Strzyżowskie Forum Gospodarcze w Strzyżowie. W ramach takiego projektu grantowego Splot Wartości 2.0, współfinansowanego ze środków programu Komisji Europejskiej CERF, Obywatele Równość Prawa i Wartości na lata 2021-2027. Są to więc środki Unii Europejskiej, które pozwalają rozwijać wiedzę, umiejętności, to związanie z lokalną społecznością, różnym osobom w różnej właśnie strukturze wiekowej, społecznej, zawodowej w Polsce lokalnej, po to, żeby budować tą lokalną tożsamość, po to, żeby rozwijać organizacje pozarządowe i po to, żebyśmy mogli być dumni też właśnie ze swojej lokalnej ojczyzny.
1: I taką puentą zakończymy dzisiejszą rozmowę. Dawid Szczepankiewicz, koordynator projektu Świadomy Obywatel, był dzisiaj gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo serdecznie.
2: Budowę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Sanoku odwiedziła minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Obecnie wychowankowie kształceni są w jedynej tego typu placówce na terenie powiatu sanockiego, funkcjonującej w bardzo trudnych warunkach lokalowych, które nie spełniają obowiązujących standardów. Realizacja tego przedsięwzięcia stanowi ogromną szansę dla ponad 300 dzieci. Mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej.
3: Przyjechałam tutaj, żeby zobaczyć osobiście tę bardzo ważną inwestycję. My w Unii Europejskiej i ja osobiście już od 2 lat walczę o to, żeby wreszcie w Europie zrozumiano, że wsparcie instytucjonalne dla dzieci, dla osób dorosłych, które potrzebują specjalnej troski, nie jest zawsze złe. Przeciwnie, często jest bardzo potrzebne i jest dobrym rozwiązaniem. Na dzisiaj uczciwie muszę powiedzieć, że to jest ciągle przekonywanie, argumentowanie, bo fakty są po naszej stronie. Natomiast na takie inwestycje przede wszystkim dzisiaj musimy liczyć na polskie środki i te środki muszą się znaleźć, bo bardzo ważne jest, żeby tego rodzaju instytucje powstawały po to, żeby zwłaszcza dzieci, ale także osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami, dorosłe otrzymywały wsparcie. Na tym polega wspólnota. Nie rozrzucanie pieniędzy po prostu z helikoptera dla wszystkich, ale jak są ludzie, którzy od nas potrzebują, żebyśmy podali rękę, dlatego że od początku mają w życiu podgórkę, to takie inwestycje muszą być, takie wsparcie musi być i takie podanie ręki musi być. I moja obecność dzisiaj jest także po to, żeby pokazać, jak to jest ważne i jak to jest ważne nie tylko w Warszawie, nie tylko w Poznaniu, nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce, także tutaj na ziemi sanockiej, w Sanoku, żeby ludzie, którzy potrzebują wsparcia, czuli się zaopiekowani i mieli dostęp do najnowocześniejszej infrastruktury.
2: Mówi Robert Pieszczoch, starosta powiatu sanockiego.
4: Ja wierzę w to głęboko, że w najbliższym czasie znajdziemy tutaj, pani minister, takie rozwiązania, aby ta inwestycja znalazła dalsze finansowanie. Cieszę się i dziękuję za to, co już jest wybudowane do tej pory, bo to jest ten pierwszy ważny krok. Niemniej jednak, aby ta inwestycja, aby zostały spełnione to główne zadanie, o czym powiedziała pani minister, żeby te dzieci rzeczywiście mogły przebywać w godnych warunkach, no to jeszcze trochę tych pieniążków nam brakuje i niepokojące jest to, że tych dzieci nam nie ubywa, a przybywa. Cały czas tych dzieci nam przybywa, więc ta inwestycja jest na dzisiaj naprawdę taka bardzo, bardzo kluczowa, nie tylko dla powiatu sanockiego, ale dla wszystkich ościennych powiatów, bo tego typu jednostki na takim poziomie nie ma też w powiatach ościennych, na co trzeba popatrzeć. Dzisiaj infrastruktura drogowa jest coraz to lepsza, można dojeżdżać, więc ja wierzę w to, że ten specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Sanoku w niedługiej przyszłości będzie oddany i rzeczywiście dzieci będą mogły, tak jak pani powiedziała, te dzieci, które musimy to zauważyć, one od urodzenia mają podgórkę. Zróbmy wszyscy my, dorośli, aby ta inwestycja jak najszybciej była oddana.
2: Mówi Bartosz Romowicz, poseł RP.
5: Kilkanaście miesięcy temu byliśmy specjalnym szkolno-wychowawczym z panią wiceminister edukacji Izabelą Ziętką i wtedy tak naprawdę zobaczyliśmy, w jakich warunkach uczą się, ale przede wszystkim uczą się życia dzieci z niepełnosprawnościami na terenie powiatu sanockiego, nie tylko z powiatu sanockiego. Wiedzieliśmy, że są te ambitne plany budowy ośrodka na poziomie nie tylko XXI wieku, ale dużo dalej. Cieszymy się, że początek już jest, także ważne jest wsparcie rządu między innymi w zakresie budowy boiska przy tym obiekcie ze środków Ministerstwa Sportu, ale najważniejsze jest to, żebyśmy jednak wytłumaczyli całej Unii Europejskiej to, o czym mówiła pani minister, a ja wiem, że pani minister potrafi skutecznie działać w Unii Europejskiej, co udowadnia chociażby każdymi kolejnymi środkami z Krajowego Planu Odbudowy, żeśmy pokazali, że to jest dobre rozwiązanie i że nie można uogólniać, że są miejsca, gdzie to wsparcie instytucjonalne jest potrzebne, bo nie ma innej alternatywy. Jest przed nami walka o dwa tematy. Po to, żebyśmy mogli środki europejskie inwestować w takie miejsce i druga droga, to żebyśmy pozyskali środki, jeżeli nie z Unii Europejskiej, to z innych środków, środków krajowych, z różnych środków ministerialnych na dokończenie tego miejsca, a ja pani minister gwarantuję, że to będzie jeden z najbardziej modelowych ośrodków specjalnych szkolno-wychowawczych w Polsce, bo będzie tu wszystko, co sami zobaczymy. Przez halę, salę sportową, przez boiska, poprzez salę do nauki, stołówki i wiele innych aspektów w pięknym miejscu i myślę, że to będzie powód do dumy dla nas wszystkich, że my jako społeczeństwo, my jako dorośli, jako politycy, jako klasa polityczna zadbaliśmy o tych najsłabszych.
6: Reklama.
7: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
8: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Reklama.
9: Teraz w magazynie będzie relacja z konferencji poświęconej wsparciu dla straży pożarnych. Zaczniemy jednak od relacji z otwarcia okna życia w Korczynie.
2: W budynku Zgromadzenia Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Korczynie powstało 4. okno życia na Podkarpaciu. Okno życia to specjalnie przygotowane i ogrzewane miejsce, w którym matka znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej może pozostawić dziecko w sposób anonimowy i bezpieczny. Po otwarciu okna uruchamia się sygnał informujący opiekunów w budynku, dzięki czemu dziecko natychmiast otrzymuje potrzebną opiekę, a następnie pomoc medyczną. W ceremonii otwarcia 4. okna życia na Podkarpaciu uczestniczył metropolita przemyski, arcybiskup Adam Szal.
10: Patrząc na to, co wydarzyło się w Korczynie, na okna życia, zadajemy sobie pytanie, kiedy i kto wymyślił właśnie ten sposób ochrony życia najmniejszych. Najpierw trzeba powiedzieć, że Kościół Święty, Kościół Katolicki od samego początku swojego istnienia brał pod obronę ludzi potrzebujących, biednych, także i dzieci. W przeciwności do religii pogańskich, które czasami z góry skazywały dzieci, zwłaszcza niepełnosprawne, na śmierć. w XII, XIII wieku pojawiła się niezwykła inicjatywa, która jest jakby wydarzeniem rozpoczynającym to, co przeżywamy dzisiaj. Mianowicie błogosławiony Gwidon z Montpellier z Francji, człowiek majętny, wybudował w swoich posiadłościach szpital. Szpital, w którym opiekowano się chorymi, cierpiącymi, a opiece nad chorymi pomagali mu ludzie, wolontariusze, ludzie świeccy, normalni. Potem okazało się, że z grona tych ludzi uformował się zakon męski i żeński pod wezwaniem Ducha Świętego. Ten zakon składał śluby, podobnie jak w każdym zgromadzeniu, w każdym zakonie składano śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a duchacze, bo tak nazywano ten zakon, czy duchaczki, składali jeszcze dodatkowy ślub. Ślub opieki nad chorymi, cierpiącymi, ślub, który też zmierza do opieki nad dziećmi, zwłaszcza porzuconymi. Wiadomo, w kościele w starożytności, w średniowieczu istniały przytułki dla chorych, cierpiących, także dla dzieci, które znajdowano w różnych okolicznościach. I właśnie w tym szpitalu stworzonym przez błogosławionego Gwidona ktoś wymyślił takie urządzenie, bardzo proste, technicznie proste, mianowicie miało ono kształt wielkiej beczki przedzielonej na połowę. Z jednej strony wkładano dziecko, obracając tę beczkę, oczywiście to były specjalne urządzenia, i ten, który znajdował się w pomieszczeniu, w szpitalu, mógł odebrać, nawet nie patrząc, kto to dziecko zostawia. Potem zaopiekowano się tymi dziećmi, czy dawano do adopcji, czy też wychowywano w ramach różnych przytułków, czy domów, ówczesnych domów dziecka. Cieszę się, że ten pomysł, który już istnieje w różnych diecezjach, w różnych rejonach naszej ojczyzny, został także zrealizowany tutaj w Krośnie, i że siostry sercanki, które tutaj mają swój dom zakonny, założony przez świętego Józefa Sebastiana Peczara, będą miały pieczę nad tym miejscem, broniąc życia, przyjmując to życie, otaczając opieką. Oczywiście to wszystko ma swoje uwarunkowania związane ze służbą zdrowia, bo to dziecko musi być odpowiednio przebadane, potem zaopiekowane, i grono ludzi musi się zastanowić nad tym, co dalej. Oby ono służyło tym, którzy są w trudnej sytuacji i nie widzą jakiejś drogi wyjścia, dlatego myślę, że warto otoczyć opieką wszystkie mamy, które spodziewają się dziecka, żeby szanowały swoje życie, a gdy będzie trudny okres, trudny moment, żeby skorzystały z tego okna życia. Bardzo dziękuję także tym, którzy zainicjowali ten pomysł i doprowadzili do skutku.
2: Mówi ksiądz Paweł Konieczny, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
11: Caritas od początku swojego istnienia stara się otaczać troską wszystkie osoby potrzebujące na każdym etapie ich życia. Przemyska Caritas na terenie archidiecezji prowadzi kilkadziesiąt ośrodków dotyczących wsparcia osób starszych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami, młodzież, dzieci, chorych, cierpiących. I ta inicjatywa dotycząca okna życia jest pierwszą w naszej archidiecezji przemyskiej. Dzięki tutaj zaangażowaniu też pani Magdaleny Bugajskiej, dzięki jej takiej wrażliwości i inicjatywie, przemyska Caritas wzięła pod patronat właśnie to okno życia, które zostało otwarte 20 marca bieżącego roku w 6 tygodniu modlitw o ochronę życia, jaki właśnie trwa w Kościele katolickim. Ochrona życia dotyczy każdego etapu, także tego właśnie tych najmłodszych, noworodków, i Kościół stoi na straży życia, i Caritas wpisuje się w tą misję troski o życie każdego człowieka, tego noworodka, ale też i właśnie daje szansę matce, nieraz w trudnych decyzjach, która pozostaje po to, żeby wybrać życie. I to jest taki wyraz i świadectwo troski o życie. No tego bezbronnego, bo jednak dorośli mogą o siebie zadbać. Czy są bardziej, czy mniej chorzy, czy niepełnosprawni. Jest wiele ośrodków i systemowo też jest świadczona pomoc tego typu osobom, a jednak ci najbardziej bezbronni to są właśnie ci jeszcze nienarodzeni. I to okno życia na pewno będzie takim pięknym świadectwem i szansą dla tych najbardziej bezbronnych. I dla kobiet, czy dla rodziców, trzeba szerzej powiedzieć, nie tylko kobiet, ale i rodziców, by mieli szansę to życie ocalić. Pomimo różnych trudności, pomimo czasem dramatów, jakie muszą się w ich życiu rozgrywać, i sama ta decyzja na pewno jest dramatem, ale to okno, myślę, będzie takim świadkiem wielu czasem może trudnych decyzji i myślę, że lepiej, że ono jest i daje tą szansę, niż ktoś miałby dokonać czegoś dramatycznego dla siebie i dla tego bezbronnego dziecka.
2: Mówi Aneta Zwarik, działaczka ProLife z Fundacji Życie i Rodzina.
12: Chcemy przede wszystkim pomóc kobiety, pomóc rodzinom. Chcemy ocalić dzieci. Pomysłodawczynią Okna Życia właśnie tutaj w Krośnie, w okolicy Krosna, jest pani doktor, która założyła takie stowarzyszenie, Stowarzyszenie Skrzydła do Nieba. Jest to stowarzyszenie, które pomaga kobietom w trudnych sytuacjach, chociażby po poronieniu. W tym stowarzyszeniu właśnie mogą znaleźć wsparcie. Okno Życia funkcjonuje w ten sposób, że mama, która decyduje się, jest w trudnej sytuacji i decyduje się na oddanie dziecka, po prostu przychodzi, otwiera okno, wtedy uruchamiają się alarmy. Siostry, sercanki otrzymują nie tylko rozlega się dzwonek tutaj w zgromadzeniu w domu, ale również dostają powiadomienie na aplikację. Każda z sióstr, czyli dwie siostry, dostają powiadomienie na aplikację o tym, że dziecko zostało pozostawione, bo po prostu muszą w tym momencie pilnie podejść do okna i wyjąć dziecko, zabezpieczyć, wezwać służby.
2: Zadbaj o zdrowie przed sezonem w gminie Komańcza. Pod takim hasłem odbyła się akcja profilaktyczna przy Urzędzie Gminy. Mieszkańcy mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji kardiologicznych, fizjoterapii uroginekologicznej, fizjoterapii, porad dietetycznych czy zabiegów rehabilitacyjnych. O szczegółach mówi Paweł Ryż, zastępca wójta gminy Komańcza.
13: Cieszymy się jako tutaj gmina Komańcza, jako współorganizatorzy tej całej imprezy. Naprawdę tyle mieszkańców nas odwiedziło i skorzystało z tej, że jakże fajnej oferty, jeśli chodzi o profilaktykę. Jak wiemy, profilaktyka jest najważniejsza. Jeżeli zapobiegamy, jeżeli się badamy, no to później nie musimy się leczyć, prawda? Także chcemy, żeby jak największa grupa naszych mieszkańców skorzystała z tych badań. Oczywiście nie będzie to pierwsza taka akcja. Mamy nadzieję, że po sukcesie tej akcji będziemy ją kontynuować i coraz większe grono naszych mieszkańców będzie mogło z różnych form tej profilaktyki skorzystać. Także cieszymy się bardzo i mam nadzieję, że naprawdę i nasi słuchacze również, i nasi mieszkańcy będą z takiej profilaktyki korzystali.
14: Z jakich badań mogą dzisiaj korzystać mieszkańcy gminy?
13: Bardzo się cieszymy, że udało nam się wejść w współpracę z firmą Carint. Jest to placówka, która zajmuje się badaniami kardiologicznymi. Jak wiemy, dostęp do kardiologa jest ograniczony, jeśli chodzi o nasz teren. Także w pierwszej kolejności najważniejsze badania, jeśli chodzi o serduszko, ale również te takie podstawowe badania. Czasami naprawdę w tych podstawowych badaniach, jeśli chodzi nawet o samą krew, może coś się pojawić niepokojącego, także takie zwykłe badanie krwi może już nam wiele pokazać.
2: Mówi Konrad Ślazyk, kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy.
15: Ja bym chciał powiedzieć właśnie, że ta akcja jest bardzo ważna z tego względu, że profilaktyka jest kluczowa w ochronie zdrowia. W tym momencie liczymy na dużą frekwencję. Jak widać, już są tłumy. Liczymy, że będzie około 200 osób podczas tej akcji dzisiaj. A sama profilaktyka, tutaj mamy badania słuchu, mamy pobranie krwi, ważne badania, czyli witamina D, tak kluczowa w tym naszym klimacie. Mamy też fizjoterapeutkę uroginekologiczną, mamy też fizjoterapeutów, którzy przeprowadzają własne zabiegi, więc głównie chodzi o to, żeby utrzymać ludzi w zdrowiu, propagować ten zdrowy tryb życia, żeby uniknąć właśnie w długim terminie poważniejszych chorób.
2: Mówi Anna Nowakowska, założycielka Stowarzyszenia Onkologicznego Sanitas.
16: No przede wszystkim właśnie, żeby uczyć się samobadania, czy piersi, czy samobadania jąder, aby przekonać się, czy nasze zdrowie w obecnej chwili jest w porządku, czy wymaga dalszej diagnostyki. Przede wszystkim bardzo ważne są momenty, kiedy nic nam nie dolega i wtedy zgłaszamy się na badania profilaktyczne. profilaktyczne, aby właśnie utwierdzić się, czy jest ok, czy trzeba podjąć jakiekolwiek leczenie. I zwykle takie badania profilaktyczne, jeżeli nawet jest coś nie tak w naszym organizmie, pozwala na to, że wcześniej zostanie cokolwiek wykryte i wtedy całe leczenie jest dużo, dużo prostsze, mniej bolesne, krótsze i dużo, dużo mniej się jakby cierpi na tym wszystkim. Zwłaszcza takie akcje w miejscowościach małych, oddalonych od miast, mają ogromne znaczenie, dlatego że czasami dla niektórych osób, aby się przebadać profilaktycznie, to jest wyprawa tak naprawdę całodzienna i generuje czas, dni urlopu i problemy dla niektórych z samym dojazdem. I myślę, że też integruje całą społeczność, jeśli chodzi o samą świadomość dbania o siebie, co jest bardzo ważne.
2: Mówi Jan Urban, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Rzeszowie.
17: To już może zabrzmi jak slogan, bo najważniejsze nasze zdrówko, kiedyś były takie słowa piosenki. Warto się badać, bo jest to element, im wcześniej pewne rzeczy wyjdą, to łatwiej to leczyć. To jest generalnie jakby taki, powiem szczerze, trend, który należy uświadomić ludziom, że zapobiegasz odpowiednio wcześnie, bo ileś rzeczy wcześniej zdiagnozowanych na etapie wczesnym powodują, że istnieją duże szanse, żeby po prostu wyleczyć to ewentualne schorzenie, które się pojawia.
2: Mówi Gabriela Bałut, kierownik placówki terenowej KRUS w Sanoku.
18: Mamy szeroką ofertę dla mieszkańców gminy Komańcza, dla rolników przed rozpoczynającym się sezonem. Mamy konsultacje u kardiologa między innymi, badania podstawowe krwi. Oprócz tego tych takich konsultacji medycznych mamy też szereg działań edukacyjnych. Jest z nami Stowarzyszenie Onkologiczne Sanitas, które prowadzi warsztaty samobadania dla kobiet, dla mężczyzn, a my z KRUS-u prowadzimy takie zajęcia dla dzieci o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym i chcemy zwrócić już od najmłodszych lat uwagę, jak ważne jest zdrowie, jak ważne jest bezpieczeństwo. I jak ważna jest profilaktyka, bo bez tego nasze zdrowie może szwankować. A jeśli na czas zauważymy jakieś symptomy, wtedy będzie na pewno lepiej.
2: Dlaczego warto się badać? O tym powiedzieli mieszkańcy gminy Komańcza.
19: Żeby być zdrowym.
20: Wcześniej wykryte choroby można leczyć, skutecznie leczyć i myślę, że to jest najlepsza forma wybrania. W naszej tutaj gminie nie ma tak na co dzień takiej możliwości zbadania się, więc dzisiaj korzystamy z tej formy, która do nas przyjechała, z której możemy skorzystać. Jestem bardzo wdzięczni gminie, tutaj dyrektorowi, kierownikowi tej przychodni, że możemy te badania wykonać. Wcześniej wykryta choroba jest do wyleczenia i możemy sprawdzić swój stan zdrowia. Często tego nie czynimy, więc warto to robić i czynić.
21: No trzeba dbać o swoje zdrowie, zwłaszcza jak człowiek już jest starszy, to musi się jakoś zadbać. Co jakiś czas trzeba się przebadać.
22: Tak, to samo co żona.
23: A, dlaczego warto się badać? A, przede wszystkim, żeby dłużej żyć. Zdrowo się czuć, zdrowym być. No i zapobiegać właśnie wszelkiego rodzaju chorobom. To jest najważniejsze.
1: Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim, omówiono nową architekturę bezpieczeństwa województwa. Jednym z głównych tematów spotkania była prezentacja projektu mającego na celu wzmocnienie systemu ratowniczo-gaśniczego na Podkarpaciu, którego całkowita wartość wynosi blisko 32 miliony złotych, mówi Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.
24: Cieszymy się bardzo, bo to jak gdyby idzie w tej konwencji pokazywania, co samorząd robi na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, na rzecz też takiego nie tylko poczucia wzrostu bezpieczeństwa, ale na rzecz tych takich poważnych działań i wręcz można powiedzieć ważnych faktów, które to bezpieczeństwo budują. Nie tak dawno mówiliśmy o 1 200 000 000, który będzie trafiał z naszego funduszu, programu Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia na technologie, infrastrukturę podwójnego zastosowania. Jeszcze wcześniej był to projekt związany z ochotniczymi strażami pożarnymi, prawie 120, ponad 126 milionów na 93 jednostki otrzymały takie dofinansowanie. Dzisiaj mówimy o właśnie o systemie ratowniczo-gaśniczym i wzmocnieniu poprzez ten właśnie projekt, zakupy sprzętowe, bardzo ciekawe, interesujące. I to jest ważna sprawa, bo cały ten system ratownictwa jest jakby w gestii działaniach związanych, no to jest domena państwa, natomiast samorząd też bardzo sobie to ma to jako ważną rzecz na priorytetach, na działaniach i też czy środkami europejskimi, czy też środkami budżetowymi staramy się to oczywiście wspierać i wzmacniać. Postaramy się wypełniać te nasze założenia, które są w strategii, które też są pewnymi naszymi obowiązkami ustawowymi. Realizujemy to środkami europejskimi czy angażowaniem środków budżetowych i ja myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, trudnej sytuacji geopolitycznej, za granicą naszą toczy się regularna wojna, czy te działania są bliżej, czy dalej, to nie ma znaczenia. My po prostu myślimy o bezpieczeństwie naszych mieszkańców, myślimy o bezpieczeństwie też funkcjonowania naszego województwa w wymiarze i społecznym, i gospodarczym. I stąd właśnie te środki w wysokości 1,2 miliarda z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia, stąd środki na ochotnicze straże pożarne, też ten projekt dla Państwowej Straży Pożarnej, zakupy naprawdę specjalistycznego sprzętu. No i to wszystko też można powiedzieć, że wpisuje się w te działania, które są podejmowane przez panią wojewodę, przez rząd, jeżeli chodzi o przygotowanie poszczególnych samorządów do różnych trudnych sytuacji kryzysowych. Także ten kompleks działań myślę, że musi albo powinien dać ten efekt i bezpieczeństwa, no i wzrostu tej odporności gospodarki i systemów społecznych na wypadek różnego rodzaju zagrożeń.
1: Mówi podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Tomasz Baran.
0: Bardzo się cieszę, że możemy komunikować o tym ważnym elemencie, o tej umowie. Jest to już kolejna perspektywa, w której Urząd Marszałkowski zauważa potrzeby bezpieczeństwa. Jest już trzecia perspektywa, gdzie środki są przekazywane na doposażenie zarówno ochotnicze, jak i Państwowej Straży Pożarnej. Ten projekt, wzmocnienie systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Województwa Podkarpackiego przez doposażenie w sprzęt do działań związanych z zwalczaniem problemów związanych z ochroną środowiska, zmianami klimatycznymi, jest bardzo ważnym wzmocnieniem naszej formacji, zwłaszcza w ostatnim czasie daje się zauważyć duże problemy właśnie z takimi anomaliami pogodowymi, błyskawiczne powodzie, susze, pożary lasów, wichury. To jest znaczna część naszych interwencji, działań ratowniczych i tutaj w tym temacie staramy się odpowiadać na te zagrożenia poprzez realizowanie tego projektu. Za całkowita wartość tego projektu wynosi prawie 32 miliony, 31 milionów 700 i my postanowiliśmy wydatkować te środki w takich 12 filarach. Nazwaliśmy je filarami głównymi bezpieczeństwa. Pierwszy wsparcie w walce z ogniem. Chcemy dokonać zakupu 6 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych za kwotę prawie 12 milionów złotych. Drugim filarem będzie poprawa mobilności. W tym obszarze chcemy dokonać zakupu 4 samochodów średnich za kwotę ponad 7 milionów złotych. Kolejny filar, nazwaliśmy go ratunkiem z wysokości, gdzie chcemy wesprzeć nasze potrzeby zakupem 2 samochodów z podnośnikami hydraulicznymi. Kolejny obszar jest to działania w terenie o utrudnionym dostępie do zasilania wodnego i tutaj ten filar chcemy wesprzeć samochodem, który będzie dawał takie możliwości, samochodem wężowym. Kolejny filar to są działania rozpoznawcze i tutaj planujemy zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego. Filar 6 to jest poprawa logistyki. Te działania chcemy wesprzeć 2 samochodami kwatermistrzowskimi. Kolejny etap, kolejny filar to są działania w trudnym terenie i tutaj planujemy zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego, ale takiego o wzmocnionych właściwościach jezdnych. Ona będzie 4x4. Likwidacja skutków pożaru to jest kolejny filar i tutaj chcemy dokonać zakupu specjalistycznego wentylatora oddymiającego o dużych parametrach, pomagającego ratownikom w pożarach, gdzie w kubaturze jest bardzo dużo zadymienia, pomagających prowadzić działania ratownicze. Logistyka długotrwałych działań to jest kolejny filar i tutaj przy tych długotrwałych akcjach niezbędne jest też pomyślenie o wyżywieniu. Kontener gastronomiczny za kwotę około 700 tysięcy złotych jest kolejnym planem naszym zakupowym. Zwiększenie mobilności sprzętu poprzez dokonanie zakupu narzędzi akumulatorowych do dwóch komend. Filar 11 uzupełnienie systemu reagowania kryzysowego w pojazdy UTV o napędzie gąsienicowym. To też jest bardzo ważny element. I ostatnim, 12 filarem, zwiększenie innowacyjności przez dokonanie zakupu 10 kamer termowizyjnych. To jest jak gdyby sprzęt, który wyczerpuje nasze plany. Tak jak powiedziałem, odpowiadając na te zmiany, uważam, że to jest bardzo ważny element. Dziś także musimy myśleć o nowych zadaniach, nowych obowiązkach, ustawa o zarządzaniu kryzysowym, odpowiedzi na te potrzeby. Ten sprzęt tak samo się wpisze w te zadania. To jest bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Podkarpacia.
1: Mówi Jerzy Cypryś, radny województwa podkarpackiego, pełniący funkcję przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia.
3: To dostrzeganie przez samorząd województwa podkarpackiego potrzeb z zakresu bezpieczeństwa wynika z zadań samorządu województwa, które wynikają z ustawy o samorządzie województwa, ale także z przyjętej strategii rozwoju województwa, która w sposób jednoznaczny nakłada na samorząd województwa pewne zadania w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa naszych mieszkańców. I tutaj jest to wsparcie instytucjonalne poprzez infrastrukturę techniczne, szkoleniowe, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, modernizację bazy i rozbudowę bazy sprzętowej. I tutaj mamy do czynienia z pewnym projektem, ale jak Państwo zauważyli, jest on jednym z wielu, bardzo wielu działań samorządu województwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Te bieżące zadania podejmowane wynikają też z pracy Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia, która na bieżąco analizuje, jakie są potrzeby poszczególnych służb, poszczególnych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, poprzez odpowiednie wnioski, poprzez odpowiednie sugestie czy rekomendacje realizujemy pewne rozwiązania, które powodują, iż z jednej strony poprawia się infrastruktura i wyposażenie, z drugiej strony poprawiają się kompetencje osób i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także wzrasta świadomość w społeczeństwie poczucia pracy nad własnym bezpieczeństwem. Jest to dzisiaj zwłaszcza bardzo potrzebne w czasach, kiedy media też epatują poczuciem zagrożenia i to jest bardzo potrzebne, aby do społeczeństwa docierały informacje, że instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo realizują swoje zadanie po to, aby ludzie mieli poczucie bezpieczeństwa większe.
1: W ramach naboru dofinansowaniem objęto łącznie 113 projektów.
6: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: A dzisiaj gościem programu jest Mirosław Waląg, starosta Gorlicki. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Zaczniemy od inwestycji związanych z drogami. Na bieżący rok zaplanowano przebudowę drogi Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Libusza-Kryk. Na jakim etapie są prace przy obu tych inwestycjach i kiedy mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z nowej infrastruktury?
4: Jeśli chodzi o przebudowę drogi powiatowej Ciężkowice-Staszkówka-Moszczenica, zadanie to uzyskało już dofinansowanie rządowe Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja obejmuje budowę chodnika wraz z oświetleniem przejścia dla pieszych. Na pewno to wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowań do realizacji, a zakończenie prac planowane jest do 31 października obecnego roku. Oznacza to, że jeszcze w tym roku mieszkańcy będą już mogli w pełni korzystać z efektów tej inwestycji. Natomiast w przypadku budowy ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Libusza-Kryk, projekt ten został zgłoszony do dofinansowania i znalazł się na liście rezerwowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a więc oczekujemy na ewentualne przesunięcie środków, które umożliwią realizację tego projektu. Podkreślić należy, że to jest bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia takiej naszej infrastruktury rekreacyjnej, jej rozwoju. Dlatego będziemy podejmować dalsze starania, aby mogła zostać zrealizowana jeszcze w najbliższym możliwym terminie.
1: Niedawno oddano nowy most w gminie Sękowa, co było możliwe dzięki montażowi finansowemu powiatu, państwa i gminy. Jak ocenia pan model współpracy z lokalnymi samorządami przy tak kosztownych inwestycjach?
4: To jest na pewno bardzo dobry przykład tego, że skuteczna właśnie współpraca na różnych szczeblach, różnych szczebli samorządu oraz administracji rządowej przynosi wymierne już efekty dla mieszkańców. Przy tak kosztownych zadaniach jak budowa mostów czy modernizacja kluczowej infrastruktury drogowej, montaż taki finansowy oparty na partnerstwie jest nie tylko korzystny, ale w zasadzie wręcz niezbędny. Oceniam ten model współpracy bardzo wysoko. Pozwala on na łączenie potencjałów zarówno takich finansowych, jak i organizacyjnych, co znacząco zwiększa możliwości realizacyjne samorządów. Dzięki temu jesteśmy też w stanie podejmować inwestycje, które tak naprawdę w pojedynkę nie byłyby możliwe do zrealizowania. Ważne jest też, że współpraca opiera się na wspólnym celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców. Dlatego zawsze będziemy konsekwentnie kontynuować taki model działania oparty właśnie na partnerstwie, dialogu i odpowiedzialności za rozwój całego powiatu.
1: Powiat otrzymał prawie 1,5 miliona złotych na chodnik w Moszczenicy oraz doświetlenie przejść dla pieszych. Czy w planach na drugą połowę roku są kolejne działania zwiększające bezpieczeństwo najmłodszych w drodze do szkół?
4: Jeżeli mowa o bezpieczeństwie, to bezpieczeństwo mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży, jest dla nas jednym z absolutnych priorytetów. Otrzymane środki na budowę chodnika w Moszczenicy oraz doświetlenie przejść dla pieszych to bardzo ważny krok, ale traktujemy też go jako element szerszy konsekwentnie realizowanych działań, gdyż w drugiej połowie roku planujemy m.in. przeprowadzenie przeglądu bieżącej konserwacji oraz tam, gdzie będzie to konieczne, naprawy znaków aktywnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych. To rozwiązania, które w sposób na pewno taki realny wpływają na widoczność przejść dla pieszych i zwiększają czujność kierowców, zwłaszcza w rejonie szkół. Równocześnie jesteśmy przygotowani na składanie kolejnych wniosków o dofinansowanie inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w miarę oczywiście pojawiających się naborów, a więc uzależniamy tutaj składanie nowych projektów od tego, czy w ogóle takie nabory się będą pojawiać. Chcemy też konsekwentnie rozwijać infrastrukturę drogową w taki sposób, aby była ona jak najbardziej przyjazna i bezpieczna dla najmłodszych właśnie uczestników ruchu drogowego.
1: I kolejny temat też inwestycyjny, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo pieszych. Tutaj chodzi o chodnik w Wójtowej. Kiedy dokładnie mieszkańcy będą mogli z niego skorzystać?
4: Zacznę też od tego, że ta inwestycja Wójtowej to bardzo istotny krok też w kierunku poprawy bezpieczeństwa pieszych właśnie w tamtym rejonie, w miejscowości Wójtowa. Budowa chodnika przy drogach powiatowych numer 1482K oraz 1477K w sposób zdecydowany oddzieli ruch pieszy od ruchu samochodowego, co w praktyce na pewno ograniczy ryzyko niebezpiecznych zdarzeń. Oczywiście tamten teren Wójtowej, czyli zlokalizowany niedaleko, czyli w zasadzie obok cmentarza parafialnego, jest szczególnie ważny, gdyż tam jest wzmożony ruch w kierunku szkoły też, więc na pewno będzie szczególnie to ważne dla dzieci, czy też właśnie osób starszych, które należą do najbardziej narażonych uczestników ruchu drogowego. Dzięki tej inwestycji będą oni mogli w sposób bezpieczny, komfortowy dostrzec do ważnych miejsc właśnie tamtej przestrzeni publicznej, a zakończenie prac planowane jest na już 31 lipca 2026 roku, a więc naprawdę bardzo mamy krótki czas i szybko zrealizujemy tę inwestycję. Zakładam też, że już w okresie wakacyjnym właśnie mieszkańcy będą mogli w pełni korzystać z nowo wybudowanej infrastruktury.
1: I troszeczkę zmienimy temat. Tym razem kwestie szpitalne. Gorlicki Szpital otrzymał 1 750 000 zł na nowoczesne zaplecze kardiologiczne. Jak ten zakup wpłynie na oczekiwania na diagnostykę serca dla pacjentów z powiatu?
4: Zacznę też od tego, że szpital specjalistyczny pełni naprawdę ważną rolę w systemie ochrony zdrowia południowo-wschodniej Małopolski, obsługując pacjentów nie tylko z powiatu gorlickiego, ale również nowosądeckiego, tarnowskiego i jasielskiego. W związku z tym obciążenie oddziału internistyczno-kardiologicznego kardiologicznego oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej jest naprawdę bardzo duże. Dzięki doposażeniu udziału w nowoczesną aparaturę, taką jak ekokardiograf, przenośny aparat USG czy specjalistyczne urządzenia monitorujące, a także modernizacja już istniejącego, funkcjonującego tomografu komputerowego, wykorzystywanego w diagnostyce kardiologicznej, no na pewno będzie możliwe wykonywanie większej liczby badań w krótszym czasie i z większą precyzją. Bardzo ważnym elementem projektu jest również sama modernizacja tomografu. Zaplanowane prace nie tylko podniosą bezpieczeństwo i jakość wykonywanych badań, ale także zwiększą ich dostępność właśnie. Co istotne, wraz z modernizacją przewidziano utworzenie dodatkowych stanowisk opisowych bezpośrednio powiązanych z tomografem. Te działania pozwolą na sprawniejszą analizę wyników. Na pewno pozwolą też obsłużyć większą liczbę pacjentów. W praktyce oznacza to nie tylko skrócenie czasu oczekiwania na diagnostykę, ale i też i na zabiegi. Również to zwiększy liczbę wykonywanych badań kardiologicznych, co bardzo ważne. W tym badań tomografii komputerowej szybsza diagnostyka to szybsze wdrożenie leczenia, co w przypadku chorób układu krążenia ma naprawdę kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia pacjentów.
1: Pozyskano blisko 3 miliony złotych na modernizację lądowiska przy SOR. Kiedy ruszą prace budowlane i jak modernizacja zmieni możliwości ratowania życia w sytuacjach krytycznych?
4: Najważniejszą zmianą, która tutaj nastąpi, to będzie umożliwienie całodobowego, bezpiecznego przyjmowania śmigłowcu lotniczego pogotowia ratunkowego, także w porze nocnej i przy ograniczonej widoczności. To na pewno ogromny krok naprzód, ponieważ w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia każda minuta ma znaczenie. Dzięki tej inwestycji pacjenci będą mogli znacznie szybciej trafić do specjalistycznej pomocy medycznej, co bezpośrednio przełoży się na poprawę ich rokowań. Istotnym elementem modernizacji będzie również zwiększenie nośności płyty lądowiska z obecnych 3,7 tony do poziomu umożliwiające przyjmowanie śmigłowców w masie nawet do 12 ton. Otwiera to naprawdę możliwość przyjmowania szerszych jednostek, cięższych, w tym takich, które mogą transportować jednocześnie kilku pacjentów. Dodatkowo inwestycja ta znacząco poprawi bezpieczeństwo operacyjne dzięki nowemu oznakowaniu, oświetleniu oraz systemom zasilania awaryjnego. Usprawniona zostanie także logistyka medyczna, zarówno w zakresie transportu pacjentów, jak i materiałów medycznych drogą powietrzną. Prace budowlane rozpoczną się w drugim kwartale 2026 roku. No i w zasadzie bardzo szybko powinny być realizowane, gdyż zależy nam na pewno na terminie i czasie zakończenia tej inwestycji ważnej.
1: Kolejne takie działanie, wdrażanie e-usług w szpitalu, to taki duży krok naprzód. Jakie konkretne udogodnienia odczuje przeciętny pacjent przy rejestracji czy odbiorze wyników badań?
4: Dzięki e-rejestracji można samodzielnie umówić, przełożyć lub odwołać wizytę przez internet bez konieczności dzwonienia czy osobistego stania w kolejce. Dodatkowo system przypomnień SMS lub e-mail ogranicza ryzyko pominięcia wizyty po prostu, co usprawnia funkcjonowanie całej placówki. Dużym udogodnieniem jest również szybki dostęp do wyniku badań. Dzięki integracji z systemem Centrum E-Zdrowia wyniki badań laboratoryjnych czy obrazowych są dostępne na internetowym koncie pacjenta praktycznie od razu po ich zatwierdzeniu. Pacjent nie musi się już wracać do szpitala po papierowy wydruk, ani martwić o przechowywanie dokumentacji. Co istotne, no, cała dokumentacja medyczna jest zdigitalizowana i podąża za pacjentem. Na pewno jest to bardzo duże usprawnienie, szczególnie dla pacjentów, którzy cenią sobie szybką realizację badań czy też osiągania wyników z tych badań. No, oznacza to też, że lekarz ze zgodą pacjenta ma także dostęp do historii leczenia, wyników badań czy wypisów szpitalnych, niezależnie od miejsca udzielania świadczeń. To też na pewno znacząco poprawia ciągłość leczenia i eliminuje ryzyko błędów wynikających na przykład z nieczytelnej dokumentacji. Warto też podkreślić, że wdrożenie e-recept i e-skierowań to kolejny element, który upraszcza proces leczenia. Pacjent otrzymuje niezbędne kody do telefonów i w wielu przypadkach może kontynuować leczenie bez konieczności osobistej wizyty, korzystając na przykład z teleporady.
1: Do tematów szkolnictwa teraz przejdziemy. W zespole szkół nr 1 imienia Ignacego Łukasiewicza otwarto taką nowoczesną pracownię. Czy powiat planuje podobne inwestycje w pozostałych szkołach?
4: Otwarcie tej pracowni to element szerszych, właśnie konsekwentnie realizowanych działań powiatu gorlickiego na rzecz unowocześniania bazy dydaktycznej szkół ponadpodstawowych. Nie jest to inwestycja jednostkowa. Na pewno w ramach projektu Mój Zawód, Moja Przyszłość, rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w powiecie gorlickim, trzecia edycja. Nowe pracownie informatyczne powstały również w Zespole Szkół Technicznych w Gorlicach, w Zespole Szkół Zawodowych w Pieczu oraz w Zespole Szkół Zawodowych w Bobowej. Dodatkowo doposażono pracownie specjalistyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach, między innymi w obszarze motoryzacji i elektryki. Łączna wartość zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznej w ramach tego projektu to blisko, uwaga, 1 000 000 zł. Równolegle prowadzimy działania związane z cyfryzacją szkół przy wsparciu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Do placówek trafiło już ponad 900 nowoczesnych urządzeń, w tym laptopy i tablety, a w najbliższym czasie szkoły też zostaną doposażone w zestawy do zdalnego nauczania oraz nowoczesne laboratoria STEM rozwijające kompetencje w obszarach nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Zamierzamy ubiegać się o dalsze środki, między innymi w ramach programu Cyfrowy Uczeń, aby jeszcze szerzej wyposażyć nasze placówki w nowoczesny sprzęt i narzędzia dydaktyczne. Naszym celem jest to, aby młodzież z powiatu gorlickiego miała dostęp do edukacji na bardzo wysokim poziomie i była jak najlepiej przygotowana do wyzwań współczesnego rynku pracy.
1: I kolejny temat. Powiat gorlicki pozyskał ponad 2 miliony złotych na zadania z zakresu ochrony ludności. Na co dokładnie zostaną przeznaczone te środki w kontekście takiego bezpieczeństwa mieszkańców?
4: Dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2 132 tysiące złotych na zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej pozyskał faktycznie w zeszłym roku. Środki te zostały przekazane przez wojewodę małopolskiego i przeznaczone są na realizację zadań własnych powiatu oraz zadań wykonywanych przez Szpital Specjalistyczny imienia Henryka Klimontowicza w Gorlicach, a także przeznaczone są na Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach. Natomiast w 2026 roku powiat gorlicki w ramach obszaru pierwszego i drugiego programu złożył do wojewody małopolskiego łącznie 9 wniosków na kwotę ogółem 3 766 000 zł, w tym dotacji w wysokości 3 174 000 oraz stanowiące udział własny powiatu w kwocie 592 000 zł, a więc udział około 20% z ramienia powiatu. Z wyżej wymienionych wniosków dwa dotyczą zakupów niezbędnego do działań z zakresu OLIOC sprzętu, natomiast kolejne dwa zadania własne w zakresie budowy infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań i zostały 4, które są związane z realizacją zadań zleconych, polegających na budowie miejsc ukrycia w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat gorlicki. Dodatkowo też złożony został wniosek dotyczący zakupu zestawów łączności TETRA dla 10 gmin z terenu powiatu gorlickiego. To na pewno pozwoli na kompatybilność i spójne, bezproblemowe działanie wszystkich jednostek, a wniosek ten opiewa na kwotę dotacji w wysokości 265 tysięcy złotych. Skupiając się na wnioskach na zadania własne z powiatu w 2026 roku, należy wymienić, że złożyliśmy projekt doposażenia baz magazynowych w sumie na kwotę ogółem 284 tysiące złotych. Zostaną też przeznaczone środki pozyskane zadania własne powiatu na zakup w postaci samochodu typu pick-up, zestawu łączności TETRA, zbiornika na paliwo z dystrybutorem i zapasem paliw płynnych, a także zakup bieżące w postaci nagrzewnic olejowych, masek z filtropochłaniaczem, no i w każdym z tych przypadków udział własny powiatu to jest 20%, więc w zasadzie całkiem bardzo, no, można powiedzieć, dobre warunki. Poza zakupami niezbędnego sprzętu w ramach obszaru numer 2 złożone zostały dwa kolejne wnioski na zadania budowlane. A więc bardzo ważny wniosek, budowa magazynu ochrony cywilnej na kwotę około 1 990 000 zł. Poza wnioskiem na budowę magazynu ochrony cywilnej złożyliśmy wniosek na budowę przez szpital myjni samoobsługowej i jednostanowiskowej, stacjonarnej wraz z stacją dekontaminacji dla personelu z mobilnym systemem właśnie do tego systemu na kwotę ogółem około 750 000 zł.
1: Jeszcze jeden temat na koniec. Jakie jest zainteresowanie drugą partią ramek pod tablicę rejestracyjną i czy planuje powiat uczynić z tej akcji taki stały element promocji powiatu przy każdej rejestracji pojazdu?
4: Muszę przyznać, że pierwsza odsłona akcji w lutym bieżącego roku spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. Dlatego zdecydowaliśmy kontynuować i przygotować kolejne ramki dla kierowców, którzy chcą w ten sposób promować nasz piękny region. Ramki są już dostępne. Są dostępne w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gorlicach przy ulicy Michalusa 18. Wydawane są oczywiście nieodpłatne przy rejestracji pojazdu, jeśli mamy taką chęć. Wystarczy po prostu zgłosić chęć zabrania takiej ramki, a cały proces jest bardzo prosty, bez dodatkowych formalności. Osoby, które również są zainteresowane ramkami spoza terenu powiatu gorlickiego, a także osoby, które nie załatwiają spraw w przysłowiowym okienku, mogą po prostu podejść do naszego stanowiska w Wydziale Komunikacji, zamówić, poprosić o taką ramkę. Na pewno każdy po takim komplecie ramek otrzyma. Jeśli chodzi o przyszłość tej akcji, no, zainteresowanie mieszkańców pokazuje, że ma ona sens. Dobrze się przyjęła, dlatego będziemy analizować możliwość jej kontynuacji i uczynienia z niej stałego elementu działań promocyjnych powiatu. Na pewno raz przy okazji rejestracji pojazdów, dwa przy okazji odwiedzania naszego urzędu lub trzy każdy, kto tylko ma ochotę takie ramki założyć do swojego samochodu i promować nasz region, może podejść, zgłosić swoją chęć przy okienku. Na pewno, jeszcze raz podkreślam, za darmo otrzyma taki komplet ramek. Ramki są naprawdę wyjątkowe, mają piękny napis: Powiat Gorlicki, serce Beskidu Niskiego. Z tym hasłem wspólnie promujmy nasz piękny region.
1: Oczywiście zachęcamy do udziału w tej akcji. Mirosław Waląg, starosta Gorlicki, był dzisiaj gościem programu. Dziękuję.
4: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
6: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko twojego powiatu, twojego miasta, twojej gminy. Reklama.
5: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.

0: Majówka coraz bliżej, a to idealny moment, żeby przygotować swój ogród, taras i balkon na wiosenno-letni relaks. W najnowszej gazetce promocyjnej czeka na Was mnóstwo inspiracji i świetnych okazji. Na miłośników grillowania czeka grill węglowy z solidnym żeliwnym rusztem, teraz w cenie 333 zł z aplikacją. A jeśli preferujecie wygodę, sprawdźcie grille gazowe Brenner, dostępne już od 799 zł. Planujecie spotkania w ogrodzie? Zestaw tarasowy, stół o wymiarach 120 na 90 cm oraz aż 6 krzeseł zapewni komfort dla całej rodziny i gości w cenie z aplikacją 639 zł. Klimatu dodadzą gotowe zasłony ogrodowe Garden, dostępne w kilku kolorach, w cenie tylko 59 zł 99 groszy. Przygotuj się na majówkę z najlepszymi ofertami i ciesz się wiosną w pełni. Zapraszamy: Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121, Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Twój zwierzak to członek rodziny. Zasługuje na podróż w klasie premium. Poznaj JQ5, SUV-a stworzonego z myślą o pupilach. Posiada dedykowany tryb dla zwierząt, antybakteryjną tapicerkę EcoClean i wnętrze odporne na każde zadrapanie. Czysto, cicho i bezpiecznie. Tylko od 13 do 30 kwietnia w salonie Omoda JQ Globe Cars przy Podkarpackiej 32 w Krośnie. Za jazdę testową otrzymasz darmową konsultację z behawiorystką zwierzęcą. Odbierz rabat 16 tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za złotówkę. JQ5, bo komfort nie ma merdy, znaczy granic.
2: Mizeria? Cacyki do grilla? Kanapki? Sąsiedzie, ogórki szklarniowe z Tarnowca są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące ogórki kupisz w MPM po 5 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za kilogram.
3: Reklama.

Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę.

Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy.

0: To piosenka o Morlinach, czyli o tej kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
1: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: tylko w KFC.
1: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
2: Reklama.

0: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pico, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
0: Reklama.

0: let go.
1: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
2: Reklama.
3: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
4: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Globcars. Podkarpacka 32, Krosno. globcars.omodajayku.pl.
5: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
2: Reklama.

0: Trend Radio. Reklama.
1: Sąsiedzie, twoje ulubione pomidory malinowe z Krzeszowic są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko 9 zł za kilogram. Do środy. Tak, te pachnące, soczyste malinowe kupisz teraz w MPM po 9 zł za kilo. Tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
2: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Majówka coraz bliżej, a to idealny moment, żeby przygotować swój ogród, taras i balkon na wiosenno-letni relaks. W najnowszej gazetce promocyjnej czeka na Was mnóstwo inspiracji i świetnych okazji. Dla aktywnych trampolina 10FT, czyli o średnicy 3,05 metra. Teraz za 699 zł. Z aplikacją Moja Mrówka jeszcze taniej. Tylko 499 zł. Nie zapomnijmy o zieleni. Piękne kwiaty balkonowe, takie jak lobelia, aksamitka, begonia czy pelargonia. Dostępny już od 3 zł 33 groszy. A do ogrodu polecamy efektowną wierzbę plecioną w cenie 75 zł 99 groszy. Na koniec coś dla profesjonalistów. Obrotowe nożyce do trawy marki Fiskars w cenie 44 zł 99 groszy, a z aplikacją tylko 39 zł 99 groszy. Przygotuj się na majówkę z najlepszymi ofertami i ciesz się wiosną w pełni. Zapraszamy. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego Sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
2: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrani wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
1: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
1: Już teraz o poranku od 10 do 15 stopni i bardzo słonecznie, a maksymalnie dzisiaj od 20 na północnym wschodzie do 27 na zachodzie. O deszczu nie ma mowy, wiatr słaby, ciśnienie bardzo wysokie. Niedziela podobna, a w poniedziałek od północnego zachodu przyjdą ulewy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
4: Reklama.
0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śmiertelny wypadek na jeziorze Sternik był pod wpływem alkoholu. Trump zapowiada podniesienie ceł i wycofanie części żołnierzy z Niemiec. Dziś finał piłkarskiego Pucharu Polski o 16 na Narodowym Górnik Kraków. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dwie osoby zginęły w wyniku wywrócenia się łodzi na jeziorze Salińskim w powiecie wejherowskim na Pomorzu. Do tragicznego zdarzenia doszło późno wieczorem. Na łodzi miało być 5 osób. Po wypadku jedna dopłynęła do brzegu. Dwie osoby zostały uratowane przez ratowników, ale dwojga nie udało się uratować. Znaleźli ich potem nurkowie. Policja zatrzymała 33-letniego Sternika, który miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Donald Trump ogłosił w ciągu kilku godzin dwie decyzje wymierzone w Niemcy i Unię Europejską. Wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy oraz podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe do 25%. Wycofanie wojsk to według szefa Pentagonu Hexeta wynik analizy potrzeb USA, choć jak dodaje portal Politico, Pentagon był tym zaskoczony. Wcześniej Trump groził wycofaniem wojsk w odpowiedzi na krytykę wojny na Bliskim Wschodzie. Podniesienie ceł na samochody Trump tłumaczy łamaniem umowy handlowej przez Europę. Europejscy urzędnicy odpowiadają: to niedopuszczalne, mówią, my przestrzegamy umowy, Amerykanie ją łamią. Ceny wynajmu mieszkań spadły, ale koszty ponoszone przez najemców pozostały bez zmian, wynika z raportu grupy Morizon Gratka. Cena ofertowa wynajęcia kawalerki spadła w Polsce średnio o około 5%, a dwupokojowego mieszkania o 3%. Rośnie jednak czynsz dla administracji i rachunki, dlatego cena realnie utrzymuje się na tym samym poziomie. Górnik Zabrze i Raków Częstochowa zagrają dziś o piłkarski Puchar Polski. Mecz zapowie Przemysław Pozowski.
2: Zabrzanie w finale wystąpił po raz 14, a ekipa z Częstochowy po raz 5. W półfinałach Górnik ograł w Bydgoszczy trzecioligowego Zawisze 1-0, natomiast Raków pokonał GKS Katowice, ale dopiero po rzutach karnych. Zabrzanie wracają do finału po 25 latach, wtedy w dwumeczu przegrali z Polonią Warszawa. W sumie z 13 finałów wygrali 6, ale po raz ostatni ponad 50 lat temu. Z kolei Raków do decydującego spotkania po raz pierwszy awansował w 1967 roku. Pierwsze zwycięstwo to już jednak era Marka Papszuna i triumf w Lublinie w 2021 roku. Później był jeszcze triumf na Stadionie Narodowym, no i porażka w 2023 roku w finale w karnych z Legią.
1: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym o 16.
5: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
6: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
4: Reklama.
7: Trendy Radio. Przepis.

0: Dobry, mamy to, mamy najdłuższy, a z pewnością najbardziej wyczekiwany weekend tej wiosny. Jest sobota 2 maja, kilka minut po 9, a ja witam Was z ogromnym uśmiechem Trend Radio. Przed nami godziny wypełnione słońcem, najlepszą muzyką i spokojem, na który wszyscy zasłużyliśmy. W planach na dziś sprawdzimy, gdzie w naszym regionie dzieje się najwięcej, podpowiemy, jak nie przypalić pierwszego grilla w sezonie i po prostu będziemy się cieszyć tym wolniejszym tempem. Przygotowani na relaks? Zaczynamy, żeby ten dzień nabrał odpowiednich barw.
1: Trendy

0: Reklama. Mizeria, cacyki do grilla, kanapki, sąsiedzie. Ogórki szklarniowe Starnowca są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące ogórki kupisz w MPM po 5 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za kilogram.
1: Wielkie wyprzedaże w PSB Mrówka Jasło. To idealny moment, żeby wyposażyć ogród i warsztat w solidny sprzęt w świetnych cenach. Szukaj cen oznaczonych metką wyprzedaż. Na początek coś dla każdego ogrodnika. Kosiarki w super cenach od 239 zł. Do większych prac polecamy kosiarkę spalinową marki NAK. Dwa konie mechaniczne w cenie 479 zł. Oraz pilarkę elektryczną 2400 W. Oregon za 309 zł. Dbasz o detale? Nożyce elektryczne do żywopłotu 600 W, HE60, WRH-CH. Kupisz teraz za 219 zł. A do wykończenia przestrzeni wokół domu świetnie sprawdzi się płot ażurowy Excellent Max 180x180 w kolorze dąb. Tylko 199 zł. Nie przegapcie tej wyprzedaży i przygotujcie się na sezon w najlepszym stylu. Szukajcie cen oznaczonych metką wyprzedaż. Ograniczona ilość produktów. Mrówka Jasło. Floriańska 121.
0: Reklama.

Dzisiaj sobota, no długi weekend trwa, mamy 2 maja. W końcu to ten moment, kiedy dym z grilla staje się naszym dobrem narodowym, a zapach karkówki unosi się nawet nad osiedlami z wielkiej płyty. Dzisiaj już myślę, że większość z nas sprawdziła czystość rusztu. Swoją drogą, czy zauważyliście, że grillowanie to jedyna okazja, kiedy mężczyzna dobrowolnie przejmuje kuchnię, a my, kobiety, i tak musimy przygotować sałatkę, sosy, talerze, napoje i przynieść wszystko do ogrodu. Ale spokojnie, dzisiaj im to wybaczymy. W końcu bycie szefem rusztu to odpowiedzialna funkcja, zwłaszcza gdy trzeba pilnować, żeby kiełbaska była idealnie nacięta pod kątem, pamiętajcie, 45 stopni. Dajcie znać, jakie macie plany na dzisiaj, a może jakieś wyjątkowe przepisy na grillowanie. Chętnie się czegoś nowego dowiem. Zostańcie z Trendy Radiem, my dzisiaj sporo o czasie wolnym i o tych przyjemnościach związanych z długim majowym weekendem będziemy mówić.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Morliny są gorące.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na gryla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Kanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do Centrum

Ja dzisiejszego dnia oczywiście nie będę zapominać o serwowaniu hitów. No i tych hitów na naszej antenie Trendy Radia nie zabraknie. Mogę wam to zagwarantować. No i teraz właśnie moment na jeden z takich hitów, które są nieodzownym elementem weekendowego, można powiedzieć, chillu, a ten dzisiejszego dnia również będzie nam na pewno towarzyszył. Oh, Carol, tak, doskonały hit, a tym razem w wydaniu nieco odświeżonym, ale takim, który doskonale pomoże nam się poruszać właśnie przy takich pracach na zewnątrz, może również właśnie przy grillu. Dzisiejszego dnia właśnie z naszej strony taki serwis związany z najlepszą muzyką, który doskonale pasuje do każdej potrawy. Możecie na to liczyć. Trendy Radio dzisiejszego dnia nie zapomina o swoich słuchaczach. Gramy dla was. No i proponujemy najlepsze, najsmaczniejsze hity.

dzisiejszego dnia temat grillowania będzie się przewijał w większości naszych domów i w większości myśli. No i nie bez powodu właśnie do niego też będziemy wracać, bo jak już ustaliliśmy, grillowanie to nasz sport narodowy, to warto też zadbać o to, żeby na ruszcie wyglądało coś więcej niż tylko standardowa kiełbasa. Jeśli szukacie kulinarnych inspiracji, które rzucą waszych gości na kolana, to koniecznie zajrzyjcie na nasz profil na Facebooku Trendy Radio. Czeka tam na was ekspert w tej dziedzinie, pan Mariusz Biłas, który zdradza swoje patenty na idealne majówkowe menu. Podpowiada nie tylko, co powinno znaleźć się na grillu, ale też jak to przygotować, żeby smakowało obłędnie. Myślę, że propozycje pana Mariusza podczas wspólnego grillowania w Jasiu Wędrowniczku Trendy Radia będą tymi, które pomogą wam zrealizować takie bardzo wyszukane menu na dzisiejszy grillowy dzień. No to teraz przechodzimy od grilla do tego muzycznego rusztu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę, zapowiada rząd. Dzisiaj dzień flagi, w całym kraju zaplanowano szczególne atrakcje. Rosjanka Andriejewa zagra z Ukrainką Kostiuk w finale tenisowego turnieju w Madrycie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła w święto pracy minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Jednocześnie od początku maja obowiązują nowe zasady zaliczania w poczet stażu pracy innych form zatrudnienia niż etat. Szymon Kępka.
2: O ile od stycznia ta możliwość zaliczenia na przykład pracy na umowie zlecenie do stażu pracy była w sektorze publicznym, to od teraz dotyczy to także firm prywatnych, mówi ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
3: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
2: Przekształcenia śmieciówek w inne umowy mają ruszyć w lipcu, równo z ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy, dodaje ministra.
3: Zakładamy, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która wejdzie w życie już 8 lipca, uda się Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidować nawet ponad 400 tysięcy umów śmieciowych.
2: Wniosek o zaliczenie danego okresu pracy do swojego stażu można składać w ZUS-ie, a od początku roku ZUS w całej Polsce wydał już ponad 1 000 000 tak zwanych zaświadczeń stażowych.
1: 2 maja to uroczysty dzień flagi. W całej Polsce przygotowano atrakcje. Rozwinięcie najdłuższej flagi Polski o długości 3 km w Bornem-Sulinowie w zachodniopomorskim. W Warszawie odbędą się manewry łodzi wiślanych. Tradycyjne łodzie udekorowane biało-czerwonymi flagami wykonają na wodzie choreografię, która będzie można podziwiać na przykład z bulwarów w dół rzeki od Centrum Nauki Kopernik. Z kolei w Łodzi w samopołudnie najsłynniejsza ulica Piotrkowska zamieni się w 123-metrową biało-czerwoną flagę. Na dziś zaplanowano wręczenie nominacji generalskich przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nominację wskazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Rosjanka z Ukrainką w finale tenisowego turnieju w Madrycie. O 17:00 Mira Andriejewa zagra z Martą Kostiuk. Jutro w finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner z Niemcem Aleksandrem Zverevem. A w lidze NBA Los Angeles Lakers wygrali czwarty mecz z Houston Rockets i awansowali do drugiej rundy play-off. Zagrają w niej z aktualnymi mistrzami Oklahoma City Thunder.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlitz, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
5: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Dzisiejszego dnia zachmurzenie częściowe, ale chmur zdecydowanie nie będzie zbyt dużo. Na termometrach już w granicach 15 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia do 20 kreski, więc bardzo ciepła i bardzo przyjemna aura pogodowa dzisiejszego dnia jest z nami. Na barometrach natomiast 1023 hektopaskale. To ciśnienie atmosferyczne delikatnie dzisiejszego dnia będzie się obniżać, a jutro będziemy notować w granicach 1020. Wiatr wieje z kierunku wschodniego ze średnią prędkością 10 km na godzinę, więc nie robi krzywdy, jeżeli chodzi o odczuwalne temperatury. Bardzo przyjemna aura pogodowa, prawdziwa majówka i prawdziwie słoneczna, pogodna majówka. Takiej właśnie wszyscy oczekiwaliśmy i takiej chcieliśmy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlitz, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
5: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
7: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas z Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glass. Profesjonalizm w każdym detalu.
8: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Renew.
10: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług, możliwość odkupu poprzedniego pojazdu, gwarancja do 2 lat, całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.

0: pałku tylko w KFC.
1: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
2: Reklama.

0: My ciągle w pozytywnym nastroju, ale zmieniamy nieco klimat na kultowe lata 80. Przed nami ikona, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Madonna i jej nieśmiertelne Material Girl. Czy wiedzieliście, że Madonna wcale nie była fanką tego przydomka? Choć piosenka stała się jej znakiem rozpoznawczym, artystka po latach przyznała, że gdyby wiedziała, że ta etykieta przylgnie do niej na dekady, prawdopodobnie dwa razy zastanowiłaby się przed nagraniem tego utworu. Na szczęście dla nas nagrała go, a my możemy się dzisiaj przy nim bawić. Ciekawe, czy w waszych majówkowych planach też postawiliście na odrobinę luksusu, czy jednak wygrywa prostota i natura? Niezależnie od wyboru, ten numer zawsze dodaje pewności siebie. Słuchamy. Madonna przed nami.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: gra Trend Radio. Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
2: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Globcars. Podkarpacka 32, Krosno. globcars.omodajayku.pl. Wielkie wyprzedaże w PSB Mrówka Jasło. To idealny moment, żeby wyposażyć ogród i warsztat w solidny sprzęt w świetnych cenach. Szukaj cen oznaczonych metką wyprzedaż. Dla majsterkowiczów mamy prawdziwą perełkę. Bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę z udarem TECD18 LIBL Solo marki Enchel w cenie 469 zł. A jeśli marzycie się grillowanie w wyjątkowym stylu, sprawdź grill Lokomotywa. Teraz dostępny za 389 zł. I to nie wszystko. W PSB Mrówka Jasło czeka na Was znacznie więcej okazji. Nie przegapcie tej wyprzedaży i przygotujcie się na sezon w najlepszym stylu. Szukajcie cen oznaczonych metką wyprzedaż. Ograniczona ilość produktów. Mrówka Jasło. Floriańska 121.
3: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
0: Reklama.

0: Zaglądamy w Bieszczady. Tutaj rozpoczęto realizację wyjątkowego projektu upamiętniającego historię ochrony granic. To nowa atrakcja turystyczno-edukacyjna, której inauguracja planowana jest na maj w ramach obchodów 35. rocznicy powołania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Szlak obejmuje miejsca, które w okresie międzywojennym pełniły istotną rolę w systemie ochrony granicy polsko-czechosłowackiej. W wyznaczonych punktach pojawią się znaki oraz tablice informacyjne przybliżające historię tych obiektów. A o szczegółach Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
1: Szlak obejmie miejsca, które w okresie międzywojennym pełniły istotną rolę w systemie ochrony granicy polsko-czechosłowackiej. W wyznaczonych punktach pojawią się znaki oraz tablice informacyjne przybliżające historię tych obiektów. Projekt skierowany jest zarówno do turystów, jak i osób zainteresowanych historią regionu. Dodatkową atrakcją będzie możliwość zdobycia pamiątkowych odznak. Za zdobycie szlaku będzie to złota, srebrna oraz brązowa odznaka. Włodarzem tego projektu jest gmina Lutowiska, która przygotuje specjalny regulamin i do wyczerpania zapasów będzie wydawać właśnie te odznaki. To dobra okazja, aby przypomnieć historię formacji, jej rozwój oraz ludzi, którzy przez lata dbali o bezpieczeństwo granicy.
0: Uroczysta inauguracja szlaku odbędzie się w maju w Lutowiskach. Będzie to element tegorocznych obchodów 35-lecia powołania Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

0: Reklama.
1: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przejdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Światowej sławy jazz w samym sercu Brzozowa. Brytyjska legenda saksofonu Andy Shepard oraz wybitny gitarzysta Przemysław Strączek łączą siły. Zapraszamy na koncert promujący ich najnowszy album Endless Mystery. Na scenie towarzyszyć im będą Jakub Cywiński na kontrabasie oraz Patryk Dobosz na perkusji. To będzie wieczór pełen improwizacji i muzycznej magii. Spotkajmy się 7 maja o godzinie 19 w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury. Bilety w cenie 50 zł kupisz w sekretariacie BDK oraz online na ekobilet.pl.
0: Reklama.
5: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

języku. Przed nami Wes i kultowe Alany. Z tym utworem wiąże się chyba największy językowy żart w historii. Pamiętacie te wszystkie domowe teorie na temat tego, co on tam wyśpiewuje? Jedni słyszeli tam zaproszenie na tanie danie, inni instrukcje obsługi pralki, a prawda jest taka, że to język Duala, prosto z Kamerunu. Tekst opowiada o miłości i pojednaniu, ale umówmy się, dla nas to i tak zawsze będzie ten numer, przy którym każdy śpiewa własną, wymyśloną wersję po swojemu i robi to z pełną pewnością siebie. Idealny rytm, żeby podkręcić tempo przygotowań do popołudniowego relaksu. Głośniej, Wes, Alany.

0: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione pomidory malinowe z Krzeszowic są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko 9 zł za kilogram. Do środy. Tak, te pachnące, soczyste malinowe kupisz teraz w MPM po 9 zł za kilo. Tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
1: Reklama.
2: Trend Radio.
3: Trend Radio.
4: To trendy hity.
5: Wszechczas.

0: w weekendowym programie Trendy Radia zaglądamy do naszego regionu, tym razem do Jasła, bo tutaj miasto otrzymało 3,7 miliona złotych dofinansowania na realizację kolejnej inwestycji z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. To jedno z najwyższych na całym Podkarpaciu dofinansowań, dzięki któremu miasto będzie mogło zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Inwestycja obejmuje przygotowanie i przystosowanie miejsca doraźnego schronienia w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, a konkretnie w szkolnej szatni. Pomieszczenia będą zatem pełnić dwie funkcje, a o szczegółach Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
1: Chcielibyśmy tutaj przygotować miejsce zbiorowego ukrycia w budynku szkoły, Zespołu Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej, czyli mówiąc w skrócie dostosować istniejące szatnie, które spełniają praktycznie wszystkie wymagania, żeby móc je zaadoptować na takie, na miejsce schronienia poprzez przebudowę, czyli dostosowanie do tych parametrów wynikających z ustawy i z rozporządzeń odnośnie ochrony ludności, a przy okazji no to taki przyjemny skutek uboczny, wyremontujemy szatnie w szkole.
0: Dofinansowanie pokryje w 100% wszystkie koszty realizacji tego zadania.
2: Reality.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Amerykanie wycofają 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec, ogłosił Pentagon. Ratownicy z Mazur dostali pieniądze, nie muszą już sprzedawać łodzi ratunkowej. Miłośnicy parowozów z całej Polski mile widziani w Wolsztynie. Dziś wielka parada. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zmniejszą swoją obecność wojskową w Europie. Pentagon ogłosił wycofanie 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Co stoi za tą decyzją i jakie będą jej skutki? Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Redukcja ma zostać przeprowadzona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. To oznacza powrót do poziomu obecności amerykańskich wojsk sprzed pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Decyzja wpisuje się w linię polityczną Trumpa, który już wcześniej zapowiedział ograniczenie liczby żołnierzy w Niemczech. Według amerykańskich urzędników wpływ na nią miały napięcia z Berlinem i brak wsparcia części europejskich sojuszników dla działań USA. Z Niemiec wycofany zostanie m.in. zespół brygady bojowej, a planowany batalion artylerii dalekiego zasięgu nie zostanie tam w ogóle rozmieszczony. Mimo redukcji Niemcy pozostają największą bazą amerykańskiej armii w Europie. Stacjonuje tam około 35 tysięcy żołnierzy USA.
1: Trump sugerował też ostatnio wycofanie części wojsk z Hiszpanii i Włoch. Ratownicy z Mazur nie muszą już sprzedawać swoje łodzi, żeby mieć pieniądze na przetrwanie sezonu. Rząd znalazł dodatkowe 500 tysięcy złotych. Można już wycofać ofertę, zapewnia wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.
3: Środki jeszcze Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe miały jeszcze na kilka miesięcy, ale żeby poczuło się bezpiecznie, a przy okazji również mieszkańcy, żeby się poczuli bezpieczniej, to postanowiliśmy jeszcze przed sezonem żeglarskim dodatkowe środki uruchomić, żeby nie zabrakło nikomu ani paliwa, ani pieniędzy na dyżury.
1: W Giżycku wczoraj oficjalnie otwarto tegoroczny sezon żeglarski. 10 lokomotyw z Polski, Czech, Luksemburga, Niemiec i Belgii weźmie udział w paradzie parowozów w wielkopolskim Wolsztynie. Impreza od lat przyciąga tysiące miłośników kolei i turystów z całej Polski. Parada lokomotyw zacznie się o 13.45. Potrwa mniej więcej do 15.10. Gra też piłkarska ekstraklasa. Legia wygrała z Widzewem 1-0, strzeliła gola w doliczonym czasie gry, a Korona zremisowała z Piastem 1-1. Dziś Lech może zbliżyć się do obrony Mistrzostwa Polski. Wieczorem gra w Lublinie z Motorem, a o Puchar Polski zmierzą się o 16 na Stadionie Narodowym Górnik Zabrze i Raków Częstochowa.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlitz, ulica Biecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
5: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj zachmurzenie małe przez umiarkowane na barometrach 1024 hektopaskale. Co najważniejsze, na termometrach dzisiejszego dnia nawet do 20 stopni. Będzie wiatr, ale z kierunku wschodniego, bardzo delikatny, wiejący ze średnią prędkością poniżej 10 km na godzinę, więc zdecydowanie nie będzie nam przeszkadzał. Wilgotność powietrza w granicach 40%. Najbliższa noc z temperaturami na poziomie 7 stopni. O przymrozkach, wszystko na to wskazuje, możemy już powoli zapomnieć. Deszcz będzie, ale dopiero w przyszłym tygodniu. Jest na pewno mocno wyczekiwany przez wszystkich sadowników, rolników. Ten będzie w przyszłym tygodniu.
5: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlitz, ulica Biecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
7: Reklama. Legendarny głos, niesamowita energia i ponad pół wieku na scenie. 16 maja Arena Sanok zapłonie. Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów zapraszają na wyjątkowy koncert z trasy. Wiek to tylko liczba. To nie tylko hasło, to czysta charyzma i muzyczne rzemiosło w najlepszym wydaniu. Chcesz tam być? Ruszyła sprzedaż stacjonarna. Bilety czekają w biurze Mosir Sanok od poniedziałku do piątku między 15 a 16. Bilety znajdziesz również online na ebilet.pl. Biletyna.pl i kubbilecik.pl. Organizatorzy: Sorisci, Rock House, Mosir Sanok.
8: Partnerzy wydarzenia: Miasto Sanok i SPGK.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: W Action zawsze czekają na ciebie ekstra.

0: Niskie ceny, duży uśmiech.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
5: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Skoro mamy 2 maja, to poza świętowaniem długiego weekendu mamy też całą listę osób, którym warto dziś podrzucić kawałek grillowanej karkówki albo przynajmniej wysłać miłego SMS-a. A lista jubilatów jest dziś naprawdę imponująca. Swoje święto obchodzą Zygmunt, Anatol i Witomir, ale to nie koniec, bo życzenia przyjmują także Borys, Walenty, Walter, Zoe, Walentyn, Zygmunta, Anastazy, Gwalbert oraz Cyriak. Przyznajcie, zestaw imion jest tak oryginalny, że jeśli znacie jakiegoś Gwalberta albo Cyriaka, to jesteście prawdziwymi szczęściarzami. Wszystkim solenizantom, a zwłaszcza Zygmuntom, którzy królują w dzisiejszym kalendarzu, życzymy tyle słońca, ile mamy go dziś za oknem i samych trafionych prezentów. A skoro o świętowaniu mowa, to za chwilę w głośnikach pojawi się coś, co idealnie pasuje do radosnego nastroju.

0: Reklama. Mizeria, cacyki do grilla, kanapki, sąsiedzie. Ogórki szklarniowe z Tarnowca są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące ogórki kupisz w MPM po 5 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za kilogram.
1: Szukasz okazji, które naprawdę się opłacają? W PSB Mrówka Pilsno mamy coś specjalnego. Co tydzień przygotowujemy dla Was ofertę tygodnia. Wybrane produkty w super cenach. Materiały budowlane, wyposażenie domu i ogrodu. Wszystko, czego potrzebujesz teraz, jeszcze taniej. Nie przegap najlepszych okazji. Odwiedzaj nas regularnie i korzystaj z promocji, które zmieniają się co tydzień. A to nie wszystko. Sprawdzaj nasze hity cenowe, specjalne promocje na wybrane produkty. Jeszcze niższych, wyjątkowych cenach. Wszystko, czego potrzebujesz, kupisz jeszcze taniej. Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Tu dobre ceny spotykają się z najlepszymi okazjami.
0: Reklama.

0: Obecny weekend to zdecydowanie czas, kiedy wielu z nas zdecyduje się rozpalić ognisko. Należy jednak pamiętać o kilku podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Ognisko może być rozpalane w miejscu uniemożliwiającym zapalenie się materiałów palnych w odległości mniejszej niż 4 metry od granicy działki sąsiedniej, w odległości mniejszej niż 10 metrów od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych. A o szczegółach Anna Oleniacz, rzecznik prasowy sanockiej policji.
1: Zgodnie z ustawą o lasach, artykuł 30 punkt 3, na jego terenie oraz w odległości 100 metrów od granicy lasu nie można rozniecać ognia i korzystać z otwartego płomienia, jedynie w miejscu do tego przeznaczonym. Do rozpalania ognia nie używajmy spirytusu ani benzyny. Używajmy wyłącznie podpałek spełniających odpowiednie wymagania i normy. Nieustannie chrońmy dzieci i zwierzęta domowe przed dostępem do gorącego grilla lub ogniska.
0: Po zakończonym wydarzeniu palenisko należy zasypać dużą ilością piachu lub ziemi. Dbajmy o bezpieczeństwo.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Twój zwierzak to członek rodziny. Zasługuje na podróż w klasie premium. Poznaj JQ5, suwa stworzonego z myślą o pupilach. Posiada dedykowany tryb dla zwierząt, antybakteryjną tapicerkę EcoClean i wnętrze odporne na każde zadrapanie. Czysto, cicho i bezpiecznie. Tylko od 13 do 30 kwietnia w salonie Omoda JQ Globe Cars przy Podkarpackiej 32 w Krośnie. Za jazdę testową otrzymasz darmową konsultację z behawiorystką zwierzęcą. Odbierz rabat 16 tysięcy złotych oraz pakiet ubezpieczeń za złotówkę. JQ5. Bo komfort nie ma merdy. Znaczy granic.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu. Bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
0: Reklama.
5: Trend Radio.
6: To trendy, hity.
5: Wszechczasów.

Często mówimy o 2 maja jako o tym idealnym łączniku długiego weekendu, ale nie zapominajmy, że to przede wszystkim Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To jedno z naszych najmłodszych świąt państwowych, bo oficjalnie obchodzimy je od 2004 roku. Z tą datą wiąże się kilka ciekawostek, o których warto wspomnieć. Symboliczne zwycięstwo 2 maja 1945 roku polscy żołnierze zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa oraz na Reichstagu w Berlinie. W PRL-u władze nakazywały zdejmowanie flag zaraz po 1 maja, żeby broń Boże nie wisiały podczas zakazanego wtedy święta Konstytucji 3 maja.

0: Mamy wiosnę i to też czas porządków na działkach. Działkowcy pozbywają się teraz zeschłych liści, chorych gałęzi i drzew. Pozbywają, czyli najczęściej je palą. Straż pożarna przypomina, że palenie liści jest niezgodne z obowiązującą ustawą o odpadach, która zabrania spalania pozostałości roślinnych, chyba że nie są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Za spalanie odpadów roślinnych w ogrodzie czy na działce można dostać mandat. A o szczegółach brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta Straży Pożarnej w Gorlicach.
1: W większości miejscowości te gospodarstwa są objęte selektywną zbiórką, gdzie właśnie te odpady bio są przekazywane i później utylizowane. Ewentualnie zrobiony jest z tych materiałów kompost. Także jesteśmy zobowiązani do tego, żeby tych czynów nie realizować, że większość gmin ma dodatkowo jeszcze obowiązujące sankcje, które zabraniają spalania liści gałęzi na działkach i też możemy z tego tytułu niestety zostać ukarani, czyli spalanie liści gałęzi na własnej działce jest zabronione artykułem 144 kodeksu cywilnego.
0: Jeżeli ognisko spowoduje pożar i zagrożenie dla ludzi i środowiska, Straż Pożarna ma prawo ukarać sprawcę mandatem karnym w kwocie 500 zł. Jeżeli dzisiaj planujecie takie porządki, to pamiętajcie, mamy suszę i każde ognisko może być potencjalnie niebezpieczne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Mija właśnie połowa majówki. Polacy korzystają z pięknej pogody. Są też wypadki. Dwie osoby utonęły po wywrotce łódki z nietrzeźwym sternikiem. Węgry chcą odbudować relacje z Polską. W pierwszą wizytę nowy premier Modzior uda się do Warszawy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Majówka trwa, a pogoda dopisuje, dlatego wielu turystów ruszyło w Bieszczady, m.in. nad Zalew Soliński. Sezon tradycyjnie rozpoczęli wodniacy, ustawiają się kolejki do zwodowania łódek. W kolejce czeka pani Beata, turystka spod Bełchatowa.
2: Dzisiaj wodujemy łódkę, dzisiaj pewnie pierwszy raz wypłyniemy, popływać z dzieciakami i z dziadkami.
1: Na jeziorze od kilku dni trwają szkolenia żeglarskie. Tymczasem do tragedii doszło na jeziorze w Salinie koło Wejherowa. Dwie osoby zginęły po tym, jak w nocy wywróciła się łódka. Na pokładzie było 5 osób. Sternik pod wpływem alkoholu miał 1,5 promila. Mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
3: Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. Dwie pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. Trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas dalszej nocnej prowadzonej akcji z jeziora nurkowie wyłowili kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
1: 33-letni sternik został zatrzymany. Może usłyszeć zarzuty po tym, jak policja ustali szczegółowe okoliczności. Po zaprzysiężeniu na premiera Węgier, pierwszą zagraniczną podróżą Petera Modziora ma być wizyta w Polsce. Jak twierdzi profesor Miklós Mitrowicz z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ma to być sygnał odbudowy relacji między Warszawą a Budapesztem. Nowy węgierski rząd chce wrócić do współpracy w regionie.
4: I moim zdaniem, aby osiągnąć nasze cele, czyli węgierskie cele w polityce zagranicznej, musimy najpierw odbudować tradycyjną przyjaźń polsko-węgierską, ponieważ tylko na takim fundamencie można budować silność środkowoeuropejską.
1: Peter Modzior wygrał wybory na Węgrzech 12 kwietnia. Zastąpi na stanowisku premiera Viktora Orbana. Awaria elektrycznego busa pod Morskim Okiem. Zakupiony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska elektryk utknął w piątek na Włosienicy. Dzisiaj jest zabierany na lawecie. Elektryczne busy wróciły na trasę z początkiem majowego weekendu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlitz, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
6: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
7: Dzisiejsza aura pogodowa? Mało chmur, dużo słońca i wysokie temperatury. Chyba wszyscy czekaliśmy na właśnie takie zapowiedzi pogodowe na ten weekend i udało się. Mamy dużo słońca, no a temperatury dzisiejszego dnia miejscami nawet do 20 kreski. Tu w okolicach Tarnowa właśnie takie temperatury, natomiast w okolicach Jasła, Krosna, Gorlic 19 kresek, Sanok z 18, to bardzo dobre temperatury na majowy weekend i takie temperatury to teraz będą nasze standardy. Nie, bynajmniej jutro jeszcze cieplej i jeszcze pogodniej.
6: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlitz, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
8: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
9: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays. Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
17: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.

Przed nami utwór, który pachnie letnim powietrzem i wolnością. Szwedzki mistrz elektroniki Alesso, który połączył siły z gwiazdą country Nate'em Smithem. Efekt? Utwór I Like It, który jest tak chwytliwy, że prawdopodobnie za chwilę będziecie go bez końca podśpiewywać. To idealne połączenie nowoczesnego bitu z odrobiną surowego męskiego wokalu. Sam raz na sobotnie popołudnie 2 maja. Alesso i Nate Smith, I Like It. Ja też to lubię.

0: Reklama.
1: Sąsiedzie, twoje ulubione pomidory malinowe z Krzeszowic są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko 9 zł za kilogram. Do środy. Tak, te pachnące, soczyste malinowe kupisz teraz w MPM po 9 zł za kilo. Tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
0: Reklama.

0: Ruszenie społeczne.
1: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101.9, 95.2.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Zaglądamy teraz do gminy Sanok, która intensywnie modernizuje infrastrukturę dla dzieci obejmującą remonty i doposażenie placów zabaw w ramach budżetu na 2026 rok. Inwestycje dotyczą zarówno obszarów przy żłobkach samorządowych, jak i miejscowościach takich jak Bykowce, Palejówka, Jędruszowce czy Jurowce, obejmując nowe urządzenia i bezpieczne nawierzchnie, a o szczegółach Paweł Wdowiak, wójt gminy Sanok.
2: Planujemy wykonać częściowo, przenieść plac zabaw i doposażyć go w nowe elementy miejscowości Dobra. Mamy kompleks rekreacyjny w Strachocinie, ale to jest odrębna pula środków. No i to jest kwota około 250 tysięcy, żeby w ogóle zrewitalizować teren rekreacyjny. I to są te takie główne nasze place zabaw. Oprócz środków na te cele mamy zabezpieczoną kwotę około 400 tysięcy złotych po to, aby place już istniejące zarówno doposażyć, jak też te zabawki, które czy przyrządy, które tam są, utrzymać na odpowiednim poziomie i estetyki i bezpieczeństwa.
1: W 2026 roku planowane jest także oddanie nowego publicznego żłobka, przy którym powstanie nowoczesny plac zabaw.
0: Radio. Twoja fala dobrej energii.

0: Ruszenie społeczne.
1: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
0: Ogłoszenie społeczne. Reklama.
2: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
8: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Skoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas. Skoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
11: Majówka coraz bliżej, a to idealny moment, żeby przygotować swój ogród, taras i balkon na wiosenno-letni relaks. W najnowszej gazetce promocyjnej czeka na Was mnóstwo inspiracji i świetnych okazji. Na miłośników grillowania czeka grill węglowy z solidnym, żeliwnym rusztem, teraz w cenie 333 zł z aplikacją. A jeśli preferujecie wygodę, sprawdźcie grille gazowe Brenner, dostępne już od 799 zł. Planujecie spotkania w ogrodzie? Zestaw tarasowy, stół o wymiarze 120 na 90 cm oraz aż 6 krzeseł. Zapewni komfort dla całej rodziny i gości w cenie z aplikacją 639 zł. Klimatu dodadzą gotowe zasłony ogrodowe Garden, dostępne w kilku kolorach. W cenie tylko 59,99 zł. Przygotuj się na majówkę z najlepszymi ofertami i ciesz się wiosną w pełni. Zapraszamy. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121, Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Światowej sławy jazz w samym sercu Brzozowa. Brytyjska legenda saksofonu Andy Shepard oraz wybitny gitarzysta Przemysław Strączek łączą siły. Zapraszamy na koncert promujący ich najnowszy album Endless Mystery. Na scenie towarzyszyć im będą Jakub Cywiński na kontrabasie oraz Patryk Dobosz na perkusji. To będzie wieczór pełen improwizacji i muzycznej magii. Spotkajmy się 7 maja o godzinie 19 w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury. Bilety w cenie 50 zł kupisz w sekretariacie BDK oraz online na ekobilet.pl.
0: Reklama.

0: Światowej. Uroczystości rozpoczęły się od wspólnej modlitwy ekumenicznej. Po modlitwie rozpoczęło się główne widowisko. Na polu walki pojawiło się ponad 400 rekonstruktorów z różnych zakątków Europy. Widzowie mogli podziwiać nie tylko niezwykłą dbałość o detale w umundurowaniu, ale także rozmach inscenizacji. Scenografia powstała z materiałów pozyskanych u lokalnych przedsiębiorców. Oprócz domów, karczmy, powstał także kościół z dzwonnicą, w której zamontowano 100-letni dzwon, mówi Piotr Kamiński, prezes Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915.
1: Materiały zostały pozyskane od lokalnych przedsiębiorców. Kupiliśmy żerdzie, kupiliśmy oflisy, a następnie trzeba było zaprojektować całą scenografię, czyli rozmieszczenie budynków, co później wpływa na komunikację. W tym roku po raz pierwszy wybudowaliśmy kościół i dzwonnicę, na której wisi oryginalny ponad 100-letni dzwon. Scenografia wymagała dużych nakładów pracy. Praktycznie od początku marca przystąpiliśmy do budowy, do wytyczenia chałup, następnie do ich budowy. Konstrukcja jest uproszczona, no ale mimo wszystko to wygląda dość solidnie. Do tego stopnia, że można tam siedzieć, można tam wykonywać swoje role, które zostały wyznaczone przez scenariusz.
0: Wydarzenie zorganizowane zostało przez gminę Sękowa oraz Grupę Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915. Jest to ogromna promocja dla gminy, a poza tym sama inscenizacja stała się swoistą marką, mówił Mateusz Ślęzak, sekretarz gminy Sękowa.
2: Ta inscenizacja jest ogromną promocją dla naszej gminy. Co roku liczba osób, które do nas przyjeżdżają w związku z tą rekonstrukcją historyczną, jest coraz większa. Widzów mamy około kilku tysięcy tak naprawdę, a rekonstruktorów w tym roku też gościmy rekordową liczbę, bo jest to ponad 410 osób, z czego 9 grup spoza granic Polski, między innymi z Czech, Słowacji, Austrii, Holandii. Zrobiła się z tego swoista marka. My zaczynamy nazywać to widowisko teatrem historii, nie tylko rekonstrukcją historyczną, typowo wydarzeniem batalistycznym, ale na przykład już tytuł tegoroczny, ponieważ tutaj warto wspomnieć, że co roku ta inscenizacja ma inny tytuł, w tym roku on brzmi Tu i Tam – Odrodzenie, nawiązuje do tego, co chcemy przekazać w scenariuszu widowiska. W tym roku chcemy pokazać życie mieszkańców, jakie toczyło się na tych terenach przed 111 laty, jeszcze przed przejściem frontu, i jak ono zostało zmienione przez te nagłe działania wojenne, przez przejście frontu, przez odebranie im tego życia, do którego byli przyzwyczajeni, i jak trwałe piętno to na nich odcisnęło. Wyzwanie logistyczne jest naprawdę ogromne. Tak jak powiedziałem wcześniej, z roku na rok gromadzimy coraz większą rzeszę widzów, więc wiadomo, wiąże się to z niesamowitym przedsięwzięciem logistycznym. Tutaj trzeba przyznać, że nie tylko gmina Sękowa i główny organizator, którym jest Grupa Rekonstrukcji Historycznej Gorlice 1915, ale i Starostwo Powiatowe w Gorlicach, miasto Gorlice, liczni sponsorzy, województwo małopolskie. Także tutaj naprawdę jest całe grono ludzi zaangażowanych już od początku tego roku. Parę miesięcy trwają same przygotowania.
0: A jak się podobało uczestnikom?
3: Nie pierwszy raz, dlatego że nasz zięć jest jednym z rekonstruktorów. Tutaj na zaproszenie akurat, no można powiedzieć, uczestniczy, występuje. Mieliśmy też okazję oglądać taką rekonstrukcję, gdzie uczestniczyły konie. Jest co oglądać, jest to bardzo realistyczne. Można się wystraszyć. Kawałek historii. Dzięki temu jest też syn najmłodszy z nami. Może zobaczyć, może się coś dowiedzieć. Flagi rozpoznaje, mundury troszeczkę rozpoznaje. Trzeba tak trzymać. Jesteśmy pierwsi w tym miejscu. Ja osobiście jestem zachwycony w sensie takim organizacji tego miejsca. Telebimy po raz pierwszy na rekonstrukcji widzimy.
4: No przede wszystkim to chcemy poznać, bo my jesteśmy z innych okolic Polski i chcemy poznać tutaj, jak to było naprawdę, że dużo nam tutaj ktoś mówili przewodnicy, ale no chcemy zobaczyć to na własne oczy, tą rekonstrukcję, to przybliżyć nam to wszystko. Wasze regiony, wasze przede wszystkim zwyczaje, jak to było. Nie mamy pojęcia w ogóle, tylko z historii, z książek, a to zobaczymy na własne oczy.
5: Naprawdę super inscenizacja, bardzo polecam. To jest naprawdę coś, co każdy powinien chociaż raz w życiu zobaczyć.
0: Patronat nad widowiskiem sprawował minister kultury i dziedzictwa narodowego. Relacje z wydarzenia znajdziecie również na naszych mediach społecznościowych.
6: Czarny głos, niesamowita energia i ponad pół wieku na scenie. 16 maja Arena Sanok zapłonie. Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów zapraszają na wyjątkowy koncert z trasy. Wiek to tylko liczba. To nie tylko hasło.

0: To czysta charyzma i muzyczne rzemiosło w najlepszym wydaniu. Chcesz tam być? Ruszyła sprzedaż stacjonarna. Bilety czekają w biurze Mosir Sanok od poniedziałku do piątku między 15 a 16. Bilety znajdziesz również online na ebilet.pl, biletyna.pl i kubbilecik.pl. Organizatorzy: Sorisi, Rock House, Mosir Sanok.
1: Partnerzy wydarzenia: Miasto Sanok i SPGK.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Donald Trump zapowiedział 25% cła na europejskie samochody. Rosyjski dron uderzył w autobus na Ukrainie. Zginęły dwie osoby. Oba zespoły gotowe do finału.
2: Najważniejszy jest ten mecz.
3: Jak nie teraz, to kiedy?
1: O 16:00 na Stadionie Narodowym. Górnik Raków w finale Pucharu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Donald Trump zaczyna kolejną wojnę handlową z Europą. Amerykański prezydent zapowiedział, że w przyszłym tygodniu podwyższy cła na samochody do 25%. Jednocześnie zarzucił Unii, że nie przestrzega obecnej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi.
4: Zawarliśmy wszyscy świetną umowę handlową, ale Unia Europejska jej nie przestrzegała, więc zwiększyliśmy cła na wszystkie samochody osobowe i ciężarowe importowane do Stanów Zjednoczonych o 25%.
1: Szef Komisji Handlu Parlamentu Europejskiego mówi, że to USA, a nie Europa, łamie porozumienie. Rosyjski dron uderzył w autobus w Chersoniu na południu Ukrainy. Zginęły co najmniej dwie osoby, a 7 zostało rannych, przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowe Centrum Onkologiczne powstanie w Gdańsku. Będzie wykrywać nowotwory najnowocześniejszymi metodami, mówi Dariusz Kostrzewa ze spółki Copernicus, zarządzającej grupą szpitali na Pomorzu.
5: Obiekt ma służyć głównie diagnostyce onkologicznej zaawansowanej. Chcemy tam uruchomić pozytronowy tomograf emisyjny i urządzenie służące do scyntygrafii, czyli SPECT. Chcemy to zrobić w taki sposób, w jaki w Polsce jeszcze nikt się do tego zadania nie przymierzył, czyli połączenia możliwości tych dwóch metod diagnostycznych i leczniczych.
1: Ta ostatnia metoda na razie nie jest finansowana w polskiej ochronie zdrowia, ale jak dodaje prezes, niedługo powinna być. Centrum będzie otwarte jeszcze w tym roku. W stolicy już chodzą kibice w niebiesko-czerwonych szalikach. O 16:00 finał piłkarskiego Pucharu Polski. Górnik Zabrze, Raków Częstochowa. Jesteśmy gotowi, mówi obrońca Górnika Erik Janża.
3: Jak nie teraz, to kiedy, nie wiem. Musimy podejść do tego meczu z głową, zimną głową, z gorącym sercem i z dużą ilością naszych kibiców, którzy na pewno nam pomogą. Jesteśmy w stanie ten mecz wygrać.
1: A zwycięstwo zapewni udział w europejskich pucharach. O stawce pamięta trener Rakowa Łukasz Tomczyk.
2: Najważniejszy jest ten mecz. Nie liga, nie mecz wcześniejszy, nie mecz następny, tylko i wyłącznie ten mecz. Zdobycie tego trofeum i myślenie o tym.
1: Mecz o 16:00 na Stadionie Narodowym. Warszawianie muszą już liczyć się z utrudnieniami w okolicy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlitz, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
7: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
8: Jakie pogodowe doniesienia na dzisiejszy dzień dla naszego regionu? Dzisiejszy dzień bardzo dobry pogodowo. Będzie przede wszystkim dużo słońca i dużo dobrych informacji, jeżeli chodzi o małą ilość chmur. Do tego wysokie ciśnienie atmosferyczne 1023 hektopaskali, wilgotność powietrza na poziomie 40%. No i co najważniejsze również, najbliższa noc z temperaturami dodatnimi na poziomie 7 kresek. Teraz będziemy się już przyzwyczajać do tylko wyższych temperatur, do ogromnej ilości słońca, która również będzie z nami jutrzejszego dnia.
7: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlitz, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz niesamowita energia i ponad pół wieku na scenie. 16 maja Arena Sanok zapłonie. Krzysztof Cugowski z zespołem mistrzów zapraszają na wyjątkowy koncert z trasy. Wiek to tylko liczba. To nie tylko hasło, to czysta charyzma i muzyczne rzemiosło w najlepszym wydaniu. Chcesz tam być? Ruszyła sprzedaż stacjonarna. Bilety czekają w biurze Mosir Sanok od poniedziałku do piątku między 15 a 16. Bilety znajdziesz również online na ebilet.pl, biletyna.pl i kupbilecik.pl. Organizatorzy: Sorisci, Rock House, Mosir Sanok.
9: Partnerzy wydarzenia: Miasto Sanok i SPGK.
10: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Majówka coraz bliżej, a to idealny moment, żeby przygotować swój ogród, taras i balkon na wiosenno-letni relaks. W najnowszej gazetce promocyjnej czeka na Was mnóstwo inspiracji i świetnych okazji. Dla aktywnych trampolina 10FT, czyli o średnicy 3,05 metra. Teraz za 699 zł. Z aplikacją Moja Mrówka jeszcze taniej. Tylko 499 zł. Nie zapomnijmy o zieleni. Piękne kwiaty balkonowe, takie jak lobelia, aksamitka, begonia czy pelargonia. Dostępny już od 3 zł 33 groszy. A do ogrodu polecamy efektowną wierzbę plecioną w cenie 75 zł 99 groszy. Na koniec coś dla profesjonalistów. Obrotowe nożyce do trawy marki Fiskars w cenie 44 zł 99 groszy, a z aplikacją tylko 39 zł 99 groszy. Przygotuj się na majówkę z najlepszymi ofertami i ciesz się wiosną w pełni. Zapraszamy. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121, Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A.
11: Sąsiedzie, twoje ulubione pomidory malinowe z Krzeszowic są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko 9 zł za kilogram, do środy. Tak, te pachnące, soczyste malinowe kupisz teraz w MPM po 9 zł za kilo, tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram.
12: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap. Szczegóły na vivo-krosno.pl.
13: Reklama. Ogłoszenie społeczne.
14: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
13: Ogłoszenie społeczne.
0: Trendy Radio.

Zanim na dobre odlecimy w stronę popołudniowego relaksu, mam coś, co postawi na nogi nawet najbardziej zaspanych majówkowiczów. Cofamy się do gorących lat 80., ale w wersji, która nie bierze jeńców. Przed nami Sabrina i jej nieśmiertelny hymn Boys, Boys, Boys. Ale uwaga, zapomnijcie o spokojnym rytmie z basenu. Serwujemy wam ten hit w potężnym hard dance remixie. To jest ten moment, kiedy sąsiedzi dowiedzą się, jakiej stacji słuchacie, a grillowe sztućce same zaczną wybijać rytm o talerze. Idealny numer, żeby spalić te wszystkie kalorie z karkówki jeszcze zanim trafią na ruszt. Gotowi na konkretne uderzenie? Sabrina wjeżdża na pełnej energii.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
0: Ogłoszenie społeczne. Reklama.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Globcars. Podkarpacka 32, Krosno. globcars.omodajq.pl.
4: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
0: Reklama.

0: Gminny ośrodek kultury w Bezku zostanie przebudowany. Inwestycja obejmuje kompleksowe roboty budowlane, w tym przebudowę istniejącej struktury, rozbudowę oraz nadbudowę budynku. Modernizacja ta jest kluczowym elementem aktualnych planów rozwoju lokalnej infrastruktury kulturalnej. A o szczegółach Mariusz Bałaban, wójt gminy Bezko.
1: Budynek, który funkcjonuje już od 15 lat, no ale te 15 lat pokazało, że te potrzeby są w Bezku, w gminie Bezko są jednak na tyle duże, że no, ten GOK trzeba rozbudować i to się będzie w tym roku już działo. Nie jestem w stanie teraz określić, w którym momencie roku rozpoczniemy, ale na pewno w tym roku tą rozbudowę będziemy rozpoczynać.
0: Całkowita wartość zadania wynosi ponad 4 miliony złotych.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.

0: Za nami krośnieńska noc klubowa, która odbyła się w tym roku na parkingu Mosir. O dobrą zabawę zadbali DJ Bray, Alex Light, Danny White, Kerry oraz Slavik. Jakich hitów mogli spodziewać się majówkowicze, mówi Paweł, DJ Kary Bożentka.
1: Cześć, witajcie z tej strony. Bożentka, Paweł, DJ Kary. Witam was wszystkich serdecznie. Dzisiaj przygotowaliśmy dla was, myślę, że jedną z najlepszych imprez w naszym regionie. Na scenie już dzieje się dość dużo pod sceną. Wszyscy zainteresowani powolutku się schodzą. Gwiazdą dzisiejszego wieczoru, przejdźmy do sedna, będzie Ola Ciupa, która jest już w drodze na teren naszej dzisiejszej wielkiej imprezy. Jako support zagra, myślę, że czołówka regionalnych DJ, między innymi Alex Light, DJ B-Ray, Paweł Bray, DJ Zygar, Danny White ze Słowacji i moja skromna osoba. Każdy ma open deck, czyli otwartą, wolną rękę, jak zwykle, jak co roku na każdej imprezie, którą organizujemy podczas majówki w Krośnie. Więc nie wiem, nie powiem wam, bo każdy przygotował na pewno coś innego. Wiem tylko tyle, że z mojej strony będzie na pewno troszeczkę standardowo mocniej, jeżeli chodzi o mocną, dobrą muzykę.
0: Krośnieńska noc klubowa zgromadziła tłumy nie tylko mieszkańców Krosna, ale okolicznych miejscowości, mówi DJ Paweł Bray.
2: Cześć, z tej strony DJ Bray. Paweł Bray, po prostu. Ja dzisiaj zagram wyjątkowo bardzo komercyjnie. Zagram troszeczkę swoich autorskich mashupów. Myślę, że komercyjnie, nowocześnie, na czasie. No i sprawdzone utwory sprzed kilkunastu lat. Na pewno Explosion, na pewno Ikona Pop.
0: Z głośników płynęły największe hity wszechczasów, od nieśmiertelnych klasyków, które każdy zna i pamięta, po energetyczne bangery, które nie pozwalały ustać w miejscu.

Reklama. Mizeria, cacyki do grilla, kanapki, sąsiedzie, ogórki szklarniowe z Tarnowca są teraz w MPM w promocji tylko do środy, 5 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące ogórki kupisz w MPM po 5 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za kilogram. Reklama.

Ja powoli kończę swoją zmianę. Mam nadzieję, że te wspólne godziny nastroiły Was idealnie na resztę tego wyjątkowego sobotniego dnia. Pamiętajcie, pogoda dopisuje, flagi dumnie powiewają, a ruszt na pewno jest już gorący. Więc korzystajcie z tej majówki najlepiej jak się da. Ja powoli odkładam mikrofon, ale Wy absolutnie nie zmieniajcie fali, bo na naszej antenie wciąż czeka na Was sporo najlepszej muzyki w regionie i sporo ciekawostek. Dziękuję Wam za każdą wiadomość, każdy uśmiech i wspólnie spędzony czas. Ja melduję się tutaj ponownie już jutro, zaraz po 11. Mam nadzieję, że spotkamy się w równie wybornych humorach. Cudownego dnia flagi i smacznego grillowania. Do usłyszenia!

0: Reklama. Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
3: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
4: Audycja zawiera lokowanie produktu.
5: Bo dzisiaj jesteśmy w wyjątkowym miejscu.
6: Tak jest, w Jasiu Wędrowniczku, w Rymanowie Malowniczym. Cieszymy się, że możemy być tutaj właśnie w majówkę. No chociaż Marcin, powiem ci szczerze, że myślałam, że chociaż dzień wolnego będę mieć od ciebie.
5: No nie będziesz miała, niestety. Dlatego, że dzisiaj jest majówka, ale my na roboczo, nie tylko my na roboczo, ale tutaj mamy też osoby, które dzisiaj wrzucają coś na ruszt. Co będzie wrzucone?
7: Będzie rzucona karkóweczka, kiełbaska, warzywka. Może polecimy jeszcze z czymś nietypowym w postaci jakiegoś owoca.
5: A co polecić komuś, kto teraz rozpala grilla, ale jeszcze nie wie, jak do końca to zrobić szybko?
7: Najważniejsze jest to, żeby ustawić pod odpowiedni kierunek wiatru.
5: Ale musi mieć zapalniczkę też, tak?
7: Zapalniczkę albo krzesiwo.
5: Dwa kamienie. Ja właśnie myślałem o krzesiwie, tak.
8: Tak. I później?
7: Później wystarczy po prostu, żeby ten ogień zarozpalić. Używamy odpowiednich albo brykietu, drewna.
5: Ja zauważyłem takie specjalne dmuchawy ręczne, które bardzo pomagają, prawda?
6: O, tak, jest oczywiście. Chyba ciężej.
7: Są ręczne, ale dla leniwych są w wersji na baterie albo ładowane elektrycznie.
5: Jesteśmy dzisiaj w Jasiu Wędrowniczku.
6: Z nami szef kuchni Mariusz Biłas.
5: Co szef kuchni najbardziej lubi, ale sam zjeść?
7: Sam? Poleciłbym steka z kalafiora.
5: To na bogato. A
6: jak
5: pani?
6: Jak przyrządzić takiego steka?
9: Szczerze powiedziawszy, ja jestem tradycjonalistką. Najbardziej lubię pierogi w każdej postaci.
6: Grillowane też?
9: Nie, grillowane nie. Powiem szczerze, najbardziej lubię pierogi gotowane z wody. No ale pytanie było nie o potrawy grillowe, tylko co najbardziej lubię zjeść. Dlatego...
5: A tak, uściślając jak najbardziej. 90 na godzinę, moi drodzy. Zostańcie z nami, a na początek zagramy bardzo słonecznie, wyjątkowo. Aleksja, ulalala.
6: Idealny hit jak na majówkę oczywiście. Vibe. All the people

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przy Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście świętowano Dzień Flagi. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski. Majówka w najlepsze grille i ogniska, byle daleko od lasu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzisiaj Dzień Flagi Państwowej. Z tej okazji podniesiono flagę na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Odegrano hymn Polski, a także hejnał warszawski ku pamięci powstańców warszawskich. W uroczystości wzięła udział para prezydencka. Wojna z Iranem opóźni dostawy amerykańskiej broni do Polski i innych sojuszników. Wyczerpują się amerykańskie zapasy, pisze gazeta Financial Times. W przyszłym roku miały się zacząć dostawy do Polski 6 baterii przeciwlotniczych Patriot. Polska czeka też na pociski powietrze-powietrze Amra i artylerię rakietową HIMARS. Tymczasem prezydent USA Donald Trump poinformował Kongres, że działania wojenne z Iranem zakończyły się. Według komentatorów chce tak uniknąć konieczności otrzymania zgody kongresmenów na kontynuację operacji zbrojnej. Majówka w najlepsze, piękna pogoda przyciągnęła turystów na Podhale. Z mikrofonem na dolnej stacji kolejki na Kasprowy pojawił się też nasz reporter.
2: Majóweczka?
3: Majóweczka.
4: Pogoda nam sprzyja, no, jest okej. Okay.
3: Każdego roku robimy tak, że przed całą majóweczką wybieramy się zawsze.
4: Wie pan co, dla dzieci to jest bardzo dużo atrakcji. Dla dorosłych, jeżeli lubią spacerować po górach, no to rewelacyjny czas.
1: Teraz w Zakopanem jest 15 stopni, co najmniej do poniedziałku ma być ciepło i słonecznie, ale na przyszły tydzień zapowiadane są w Polsce wędrujące ulewy. Warto sprawdzać prognozy. Na razie pogoda sprzyja biesiadom na świeżym powietrzu. Pamiętajmy tylko, że nie wszędzie można rozpalać grilla. Mówi o tym Wojciech Swinarski ze Straży Miejskiej w Toruniu.
5: Wielu administratorów nieruchomości wprowadza własne regulaminy utrzymania czystości porządku na terenie danego budynku czy danej wspólnoty. Oczywiście najważniejsze to zachowanie dobrosąsiedzkich stosunków, żeby sąsiedzi nie mieli do nas pretensji.
1: Całkowity zakaz grillowania obowiązuje w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Na terenach leśnych można rozpalać ogień, ale nie bliżej niż 100 metrów od granicy lasu. W Plus Lidze siatkarzy dziś trzeci mecz o Mistrzostwo Polskim w Zawierciu, a Luron CMC Warta podejmie Bogdankę Luk Lublin. Gra toczy się do 3 zwycięstw. Na razie jest 1-1. Początek meczu o 14:45.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Biecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
7: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
8: Na termometrach w regionie dzisiaj do 20 stopni, wiatr z kierunku wschodniego, który wieje ze średnią prędkością dochodzącą do 10 km na godzinę. Zachmurzenie na poziomie 20-30%, czyli małe. Na barometrach 1023 hektopaskale, wilgotność powietrza na poziomie 40%.
7: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Biecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu ksiądz Gerard Stanulan serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
9: Ogłoszenie społeczne.
11: Trendy Radio. Przepis na dobrą sobotę.

0: Reklama.
1: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przejdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
2: Światowej sławy jazz w samym sercu Brzozowa. Brytyjska legenda saksofonu Andy Shepard oraz wybitny gitarzysta Przemysław Strączek łączą siły. Zapraszamy na koncert promujący ich najnowszy album Endless Mystery. Na scenie towarzyszyć im będą Jakub Cywiński na kontrabasie oraz Patryk Dobosz na perkusji. To będzie wieczór pełen improwizacji i muzycznej magii. Spotkajmy się 7 maja o godzinie 19 w sali widowiskowej Brzozowskiego Domu Kultury. Bilety w cenie 50 zł kupisz w sekretariacie BDK oraz online na ekobilet.pl.
0: Reklama.
3: Trend Radio. Trend Radio. To

0: 90 na godzinę w Trendy Radio i oczywiście wielkie hity dzisiaj specjalnie dla was, tak na majówkę. Słuchajcie, no ważna informacja, Ania, bo ty jesteś podobno bardzo mięsożerna.
1: No jestem, jestem, Marcinie.
0: A najbardziej to słodkożerna.
1: To tym bardziej.
0: Tak, no,
1: no pewnie, no
0: to...
1: Marcin, no nie widzisz?
0: No to co, my tutaj placka nie upieczemy, nie jesteśmy tutaj po
1: mój
0: to
1: drogi, ale powiedziałeś mi, że dzisiaj to ty jesteś.
0: Pan placki
1: razem
0: też
1: z panem
0: piecze?
1: Mariuszem, szefem kuchni, ja się tu nie wtrącam.
2: Mamy tutaj odpowiednie też osoby od pieczenia placków, ale bardziej wolę grilla.
0: Koleżanka lubi takie placki, no, wszelkiego rodzaju, ale najbardziej z truskawkami.
2: Damy radę zrobić coś i na słodko z grilla, bo możemy użyć słodkich marynat, słodkich bejc, możemy zgrillować owoce, gruszki, brzoskwinie czy ananasa.
0: Piękna sprawa, pięknie to wygląda, jeszcze lepiej brzmi.
1: Panie Mariuszu, no właśnie, wspomniał pan o tych grillowanych owocach. To jest też coraz częstszy wybór Polaków na grilla?
2: Przełamujemy się w tym, żeby w końcu też przebyć do dań, które używają w innych krajach. W Ameryce często stosuje się gruszki czy brzoskwinie, ale wchodzi to do nas pomału, opornie, ale zaczynamy się do tego przyzwyczajać.
0: Piękna sprawa. Piękna sprawa, no, mi się
1: jaka
0: już podoba.
1: Pyszna.
0: Naprawdę.
1: No zjadłby taką gruszkę,
0: no,
1: zjadłby.
0: No oczywiście, że tak. Słuchajcie, no mamy już przygotowane wszystko w zasadzie, żeby wrzucić na ruszt. No i co, Aniu?
1: No jeszcze trzeba muzycznie coś przysmażyć.
0: Tak, przysmażymy.
1: Mr. Vain i Carter Beat.
0: Zna pan taki hit?
1: Na
0: Mr. Vain, Carter Beat?
2: Oczywiście, słucha się radia, to się zna.
1: A, to nam się podoba. No to podkręcamy temperaturę.
0: I podkręcamy grilla.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Majówka 2026 trwa, ale przed nami jeszcze...
2: Myślałem, że pomyliłaś, bo powiedziałaś 2025.
1: A wiesz, czasem nadal się tak czuję.
2: No, ale dlaczego? Przecież no to nie już wiem, czwarty, piąty miesiąc idzie.
1: Jak ktoś mnie pyta, ile mam lat, tak? To ja dalej mówię, że
2: ja
1: tyle samo,
2: pytam,
1: co 5 lat temu.
2: Ile ty masz lat? Dziewczynach się zapytałem raz, ile ty masz lat, to dowiedziałem
1: Marcin,
2: się...
1: bo kobiet się o wiek nie pyta.
2: Panie Mariuszu, na ile wygląda?
3: Ja bym dał 16.
1: O,
3: ja
1: też. No, to mi się podoba, bo... niech tak zostanie.
2: Czyli gdyby ją pan zobaczył teraz w ławce szkolnej, nie byłoby jakieś zdziwienie.
3: Nie, zdziwienia ja nie by nie było, ale energetyka też by nie kupiła.
1: O, no właśnie, dokładnie.
2: Moi
1: i
2: drodzy, wracając do naszej majówki, wracając do meritum, jesteśmy teraz oczywiście przy grillu, który już jest rozpalony, ale mamy kilka pytań do fachowca. Jakie grille występują w zasadzie w Polsce?
1: Które są najbardziej popularne,
2: ale które też są zdrowe.
1: I czy ma to znaczenie?
3: Oczywiście, rodzaj grilla ma znaczenie. Rozróżniamy węglowe, czyli które ma spalanie na, możemy tam rzucić węgiel drzewny, brykiet, czy na przykład drewno, ale to już zależy od, no to oczywiście od państwa. Mamy też grill gazowy, elektryczny, czy też grille ceramiczne, które rozgrzewają danie, ale mamy wtedy problem z uzyskaniem smaku dymu.
2: A który według pana jest najlepszy?
3: Najlepszy. No to zależy.
2: Czy zdania podzielone.
3: Zdania są podzielone. Zależy, czy weźmiemy pod uwagę smak, czy tradycję, czy też nowoczesność i podejście do zdrowia.
1: A przykładowo jeśli
2: chodzi,
1: smak.
2: Jeśli chodzi o mnie, to tylko smak.
1: Czy ma to znaczenie, który grill wybieramy, jeżeli chcemy, by to mięso było jak najbardziej sycące pod względem przypraw?
3: Tak, oczywiście. Jeżeli chcemy, żeby to mięso było jak najbardziej przyprawowe, a nie zależy nam koniecznie na dymie, możemy wybrać grill elektryczny. Wtedy te przyprawy nam pozostają, aromat wchodzi w głąb mięsa, ale nie mamy goryczki, która lubi wystąpić podczas grillowania na tradycyjnym piecu węglowym, gdzie jeżeli podwyższymy za bardzo temperaturę, możemy uzyskać nieprzyjemny posmak.
2: A takie grille, które są beztłuszczowe, które można powiedzieć nie wymagają za bardzo tłuszczu, jakichś innych właśnie olejów?
3: Wiemy wszyscy, przynajmniej my kucharze, że tłuszcz jest nośnikiem smaku. Jeżeli nie użyjemy właśnie takich tłuszczy, nie skropimy choć troszeczkę, będzie nam ciężko właśnie, żeby te przyprawy rozpłynęły się po naszym mięsku bądź warzywach.
2: Ale czy są zdrowsze?
3: No tak, zdrowsze. Ograniczanie tłuszczu jest teraz w modzie.
2: I tak właśnie, moi drodzy, kończymy kolejne wejście w trendy radio. Majówka, słuchajcie, jak wygląda sytuacja u was? Jak wygląda wasze grillowanie? Piszcie do nas, bo to jest istotne i bardzo ważne.
1: I pamiętajcie, że możecie podsyłać wasze foty na naszego fanpage'a na fejsie. To trendy radio, tak tylko przypomnę. A już teraz Le Click i Tonight is the Night.
2: Ho, ale pięknie zagramy
1: no
2: teraz,
1: pewnie,
2: nie?
1: Lecimy.
2: To my tutaj w kuchni chyba zatańczymy. Mi się wydaje, że chyba taniec tu będzie odpowiedni na chwilę obecną.
3: Oczywiście, jeżeli jest dobra muzyka, dobry taniec, to i praca idzie szybciej.
1: Marcin, to jak ty jeszcze nie jadłeś, to się poruszaj, bo później może być problem.
2: No tak zamierzam.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polska jest zjednoczona, zapewniają w Dzień Flagi prezydent i minister obrony. Na chwilę przed maturą lepiej powtarzać niż uczyć się nowego, mówi psycholog. Humbug Timi uratowany, wrócił do Morza Północnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wysyłamy sygnał o jedności narodowej, oświadczył prezydent w Dzień Flagi Państwowej. Wręczył dziś nominacje generalskie i admiralskie oficerom Wojska Polskiego. To efekt porozumienia z rządem, mówią prezydent Karol Nawrocki i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu. My naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach.
3: To współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Niektórzy dzisiejszy świat próbują tylko do tych emocji sprowadzić, czasem jednodniowej polityki.
1: Nominacje generalskie i admiralskie otrzymało 12 oficerów. NATO współpracuje z USA w celu zrozumienia decyzji o wycofaniu części żołnierzy z Niemiec, napisała rzeczniczka sojuszu Alison Hart. Pentagon ogłosił, że wycofa z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. W poniedziałek zaczynają się matury, to wielki stres. Co jeszcze warto zrobić, mówi psycholog i pedagog dr Klaudia Królewiak-Decy.
4: Jeśli chodzi o tę naukę na ostatnią chwilę, to w większości przypadków już nie ma sensu, bo faktycznie ten stres jest tak wysoki, że niewiele już przyswajamy. Lepiej jest w tych ostatnich dniach powtarzać te nasze ślady pamięciowe, czyli jak już się czegoś nauczyliśmy, to żebyśmy mieli do tego lepszy dostęp.
1: A na sam koniec jeszcze warto odrobinę odpocząć, by się zregenerować. Szczęśliwy koniec tej historii. Humbug Timi uratowany. Wieloryb przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku, osiadał na mieliznach. Jego losy śledziły codziennie media. Niemieckie służby, bo leżał głównie przy niemieckim wybrzeżu, wielokrotnie próbowały mu pomóc, nie dawały rady. Ogłoszono, że nie ma nadziei już dla humbaka, a jednak udało się go podnieść na wypełnioną wodą i piachem barkę i wyprowadzić na Morze Północne. Operację sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Timi został wypuszczony do Morza Północnego, ma drobne obrażenia, ale pływa swobodnie o własnych siłach. Ma też nadajnik GPS, by dalej śledzić jego położenie. Bałtyk nie nadaje się do życia dla wielorybów, ale zdarza się, że tu wpływają.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
6: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
7: Spoglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Te bez zmian, przede wszystkim o dużej ilości słońca informują meteorolodzy i o dobrej aurze, jeżeli chodzi o wysokość temperatur, bo te dzisiaj na poziomie w granicach 20 stopni, a jutro nawet 23-24 kreski w regionie. To wszystko będzie towarzyszyć również temu, że niemal bezchmurne niebo w naszym regionie się dla nas na ten majówkowy weekend przygotowało. Na barometrach 1023 hektopaskale. Dzisiaj wiatr z kierunku zachodniego, ale będzie delikatnie zmieniał swój kierunek na południowy. Cały czas będzie wiał ze średnią prędkością dochodzącą do 10 km na godzinę. Jutro nieco mocniejszy, do 15 km na godzinę. Wilgotność powietrza dzisiaj 40%, jutro w granicach 30%.
6: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Reklama.
11: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
10: Reklama.
6: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
18: I już, moi drodzy, jesteśmy przy naszym wspaniałym grillu. Ten grill jest węglowy, oczywiście z węgla drzewnego. No, tutaj nie ma chyba dyskusji, prawda?
19: Prawda, węgiel drzewny. Ewentualnie Marcin, możemy dobrą opcją wybrać brykiet. Jest też dobrym zastępstwem, który nie...
18: Kamiennego nie polecamy.
19: Węgiel kamienny? Nie. Myślę, że nie.
18: Moi drodzy,
20: Marcin,
18: właśnie.
20: Marcin, może ty spróbujesz coś na kamiennym, co?
18: My tutaj wszystko mamy przygotowane tak, jak trzeba. Słuchajcie, kamiennego nie, tak jak mówiliśmy. Ale wracając do, słuchajcie, karkówki, bo często są zdania podzielone. Jak to zrobić, żeby ta karkówka była taka właśnie, no, nie ciągnąca się.
20: Ale
18: taka,
20: przy okazji krucha.
18: Raczej taka krucha. No, jak zrobić karkówkę, żeby to po prostu w ten sposób później wyszło?
19: Wcześniej musimy ją zamarynować, żeby nam wszystkie przyprawy weszły. Ona wtedy przez kwasowość dodatków do marynaty, takie jak na przykład właśnie wcześniej wspomniana musztarda czy cytryna, sprawi nam, że będzie szybciej dochodzić. Kładziemy ją na rozgrzany, ale nie za gorący ruszt i wtedy jak najmniej staramy się nią obracać, żeby jak najmniej soków z niej uciekało, żeby skórka była chrupiąca. Tworzą się związki Maillarda, które są nośnikiem smaku. A w środku zostanie nam wtedy soczysta. Nie grillujemy ją za długo, żeby struktura nie wyschła.
20: Ale jakość mięsa też ma znaczenie, prawda?
19: Oczywiście, jak zawsze.
18: Jeśli chodzi o kiełbasę, no tutaj zdania są też podzielone, w sensie czy nacinać,
20: czy jednak
18: jak sama pęknie, to będzie lepiej.
19: Zdania, tak jak pan mówi, są podzielone, ale my jesteśmy zwolennikami nacinania. Wygląda to bardzo estetycznie i przy podawaniu gościom wygląda ładniej. Ważne, żeby po prostu za bardzo nam tusz nie skapywał. Te nacięcia muszą być drobne, nie głębokie, żeby tego tłuszczu i wody z kiełbaski za dużo nie wyciekło, bo wtedy będzie sucha.
18: Jeśli chodzi o kiełbasę, niektórzy posypują różnymi rodzajami przypraw. Czy to się robi na jeszcze poza grillem, czy już na grillu, kiedy ten tłuszcz wychodzi z kiełbasy?
19: Robimy to już na grillu, ale w momencie końcowym grillowania kiełbaski, żeby te przyprawy mogły się nam przyczepić do kiełbaski i pójść z nią na talerz.
18: Na talerz! I to nam, słuchajcie, jak najbardziej pasuje. Kawałki, bo my oczywiście tutaj muzycznie też podchodzimy do sprawy, bo jak majówka, to też największe hity, prawda?
20: Tak.
18: Proszę
20: jest.
18: Bardzo.
20: Da Bass i Alive.
18: No to coś więcej o tym utworze powiedz, moja
20: szwedzka
18: droga.
20: Szwedzka grupa muzyczna, która wykonuje muzykę i popową, i eurodensową w skład zespołu.
18: Jeśli ktoś był na imprezie w latach 90., dajmy na to,
20: na pewno
18: Rymanowie
20: zna.
18: Pewnie takie hity, słuchajcie, kojarzy.
20: No trzeba znaleźć, jakie to kluby wtedy były, nie?
18: No właśnie, to już kupę lat temu. A tutaj szef kuchni do jakichś klubów często się wybierał w okresie piątkowo-sobotnim.
19: Ja polecam Jasia Wędrowniczka. Mamy tutaj potańcówki. Dancing.
18: Ale my mówimy o imprezach z lat 90.
19: A to nie powiem państwu, jestem zbyt młody na takie rzeczy.
18: To chyba, że tak. No ale jeśli chodzi o imprezy takie typowo dance'owe, eurodance'owe, to chyba panu odpowiadają.
19: Tak, jak najbardziej.
20: No to w takim razie lecimy.

0: Trend Weekend w Trend Radio.
1: Dzień dobry, witamy serdecznie. Z tej strony Ania.
2: I z drugiej Marcin.
1: Dzisiaj wyjątkowo, bo plenerowo, moi drodzy. Tak, z racji tego...
2: Dawno tak nie było, także cieszymy się.
1: Ale dużo ja lubię fajnych... na wyjeździe z tobą pracować.
2: Ja z tobą
1: szczerze.
2: Też.
1: Dlatego
2: tak.
1: Miło nam powitać was z pleneru, konkretnie z Rymanowa, konkretnie z Jasia Wędrowniczka. No i oczywiście mamy nadzieję, że teraz grillujecie, a my również będziemy grillować. Największe hity też
2: dokładnie.
1: Pogrillujemy.
2: Lat 90. i... No na odwrót, 80. i 90.
1: Witajcie, zostańcie z nami, to oczywiście majówka z trendy.
2: Tak, Abba i Gimme Gimme może zagramy, co Marcin?
1: No pewnie, że tak, no to pewnie. Bo lata 70. muszą rządzić.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Reklama. Mizeria? Cacyki do grilla? Kanapki? Sąsiedzie, ogórki szklarniowe z Tarnowca są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za kilogram. Tak, świeże, chrupiące ogórki kupisz w MPM po 5 zł za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł za kilogram.
2: Wielkie wyprzedaże w PSB Mrówka Jasło. To idealny moment, żeby wyposażyć ogród i warsztat w solidny sprzęt w świetnych cenach. Szukaj cen oznaczonych metką wyprzedaż. Dla majsterkowiczów mamy prawdziwą perełkę. Bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę z udarem. TECD18 LIBL Solo marki Enchel w cenie 469 zł. A jeśli marzy Ci się grillowanie w wyjątkowym stylu, sprawdź grill Lokomotywa. Teraz dostępny za 389 zł. I to nie wszystko. W PSB Mrówka Jasło czeka na Was znacznie więcej okazji. Nie przegapcie tej wyprzedaży i przygotujcie się na sezon w najlepszym stylu. Szukajcie cen oznaczonych metką wyprzedaż. Ograniczona ilość produktów. Mrówka Jasło. Floriańska 121.
1: Reklama. Tak gra Trend Radio.
3: Największe hity na 101.9, 95 i 2 FM. Słuchajcie, wiemy, że mamy informacje od Was, na przykład od Kasi, która rozpala, zainspirowana przez nas, bo w ogóle w tego w planach nie miała, ale
4: Marcin,
3: zainspirowana
4: ale
3: przez nas.
4: Słuchaj, jak Ty słyszysz o jedzeniu, to co nagle chcesz?
3: No, no jest, oczywiście, tak. Moja droga, więc tym bardziej nam miło, że przyczyniamy się do tego, że Twoja rodzina dzisiaj grilla rozpali i będzie...
4: Pięknie, cieszymy się, że w taki super czas jak majówka spędzacie, no właśnie.
3: Ale moja droga, możesz podgłosić radioodbiornik, bo dzisiaj za chwilę będziemy mieli, no, przed mikrofonem osobę, która jest bardzo kompetentna, jak co się, jak
4: oj,
3: i co wykonać,
4: Mariusza,
3: może tak, jak
4: się
3: i co wykonać.
4: Grillować.
3: No dokładnie. Właśnie, żeby później na grillu fajnie się smażyło, a później jeszcze lepiej smakowało.
4: Oj, tak, tak.

0: 90 na godzinę, drodzy Państwo, to program dzisiaj wyjątkowy, bo z, no, nie powiem, że z pleneru, bo jesteśmy w takim wyjątkowym domku, który znajduje się blisko głównej siedziby Jasia Wędrowniczka, prawda?
1: Zgadza się. Ta chatka nazywa się Mały Jaś.
0: Mały Jaś, więc jeśli jedziecie
1: tak jest.
0: Od strony Krosna, to po lewej stronie, a od strony Sanoka po prawej stronie, ta mniejsza chatka to.
1: Tak, dawniej tutaj była burgerownia, która podobno też się cieszyła bardzo, może
2: ja
1: nie
2: pamiętam,
1: to,
2: rzeczywiście,
1: no,
2: tak.
1: Się cieszyła bardzo dużym powodzeniem. Teraz ta chatka służy nam głównie na imprezy okolicznościowe, najczęściej osiemnastki, bo jest to jakby
0: stworzone miejsce.
1: Dokładnie tak. Jest tutaj, że tak powiem, miejsce na właśnie grilla.
2: Dedykowane,
1: tak. Mamy stoliki, tutaj można sobie normalnie usiąść, zorganizować imprezkę. I nikomu tutaj nie przeszkadza, bo tak naprawdę nie mamy w tym miejscu gości hotelowych, czyli nie zakłócamy nikomu ciszy nocnej, także myślę, że jest to idealne miejsce na takie huczniejsze.
2: Pan Mariusz mówi, że miejsce jest przeszklone i wiadomo, ta estetyka wnętrz też jest ważna.
0: Pani kierownik, ja mam jeszcze jedno pytanie. Aniu, przepraszam.
2: No,
0: jeśli
2: tak,
0: chodzi o grillowanie,
2: mężczyźni.
0: Co pani z grilla najbardziej poleca, bądź sama po prostu lubi konsumować?
1: Powiem szczerze, ja chyba to jak pani Ania jestem również mięsożerna, więc ja też wybieram głównie mięsne rzeczy, właśnie karkóweczki, kiełbaski, nawet drób jakiegoś filecika marynowanego. No.
0: A już myślałem, że powie pani, że gruszkę. No niestety nie, idę dalej.
2: Chociaż no, na pizzę też jest to coraz częstsze,
1: kolegę Mariusza,
2: nie?
1: Myślę, że również byłoby to przepyszne doznanie kulinarne, ale jednak będę tutaj stanowczo oponować za mięskiem.

0: Głos. Niesamowita energia i ponad pół wieku na scenie. 16 maja Arena Sanok zapłonie. Krzysztof Cugowski z zespołem mistrzów zapraszają na wyjątkowy koncert z trasy. Wiek to tylko liczba. To nie tylko hasło. To czysta charyzma i muzyczne rzemiosło w najlepszym wydaniu. Chcesz tam być? Ruszyła sprzedaż stacjonarna. Bilety czekają w biurze Mosir Sanok od poniedziałku do piątku między 15 a 16. Bilety znajdziesz również online na ebilet.pl. Biletyna.pl i kubbilecik.pl. Organizatorzy: Sorisci, Rock House, Mosir Sanok.
1: Partnerzy wydarzenia: Miasto Sanok i SPGK.
2: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, ASICS, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
1: Mamy quady dla każdego.
2: Zapraszamy.
3: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
4: Reklama. Trendy Weekend w Trendy Radio.
5: Drodzy Państwo, jesteśmy teraz już przy grillu tak na poważnie, dlatego że ten grill już ma, że tak powiem, temperaturę odpowiednią. Karkówka jest, no, tak jak tutaj szef kuchni Mariusz powiedział, dochodzi, tak samo kiełbaska.
6: Mm-hmm, i to jeszcze
5: tutaj widzimy coś wyjątkowego, takiego zielonego, które mi się osobiście bardzo podoba.
6: Marcin, cukinia.
5: No cukinia, no
6: ja
5: cukinia.
6: Wiem, że ty nie gotujesz, ale to
5: ja
6: udawaj chociaż.
5: Ja nie ogórka od cukinii.
6: No
5: tak
6: wiem właśnie,
5: mówię.
6: Wiem.
5: Mieliśmy powiedzieć o estetyce podawania potraw.
6: Tak
5: ważna
6: jest.
5: Sprawa.
6: No właśnie.
7: W dzisiejszych czasach trendy zmieniają się bardzo szybko i teraz głównie podajemy, pada nam na minimalizm. Ważne jest, co podajemy, niekoniecznie jest to ważne, żeby tego przybrania dać za dużo, bo to przerost formy nad treścią bywa. Dlatego jakiś dip, sos, mikrozioła spełnią się w zupełności na grilla. Poza tym mikrozioła nam dodadzą odświeżenia.
6: Do tematu sosów zaraz oczywiście powrócimy. Tymczasem Gina G, Ue, Just a Little Bit na naszej antenie. I tak w ramach ciekawostki, Gina G dawniej zdobyła pierwsze miejsce na jednym z bardzo, bardzo znanych konkursów muzycznych.
5: Dlatego dzisiaj może nie o konkursach muzycznych, ale o kulinarnych pewnie też coś powiemy, prawda?
6: Tak jest.
5: To 90 na godzinę, to granie wyjątkowych hitów w naszą wyjątkową majówkę. No, z pleneru, jakby nie patrzeć.

0: Trendy Radio.
1: Informacja od Tadeusza, który jedzie teraz z Bieszczad. Pozdrawiając bardzo gorąco Trendy. Dziękujemy. O. Ślinka mu leci. Słuchaj.
2: Marcin, dziwisz się?
1: No nie dziwię się. No, Mariusz ja tak, taki vibe zgodniałam. Dzisiaj wprowadził, że musi tak być.
2: No pewnie.
1: Słuchajcie, pozdrawiamy was. Temperatura dopisuje, więc grill chyba też dopisze. To największe hity na 101 i 9,95 i 2 FM. A teraz mamy oczywiście coś do zagrania. I co to będzie?
2: Gimme Love i Aleksja. No. A to za sprawą pani Zuzanny.
1: A może dzisiaj się ktoś przy tym spotkaniu majówkowym zakocha?
2: Ty wiesz, że to jest całkiem możliwe?
1: To jest całkiem możliwe i chyba taka
2: no wyobraź sobie, siedzicie razem przy ognisku, nie śpiewacie,
1: no
2: wasz wzrok się spotyka.
1: I nagle wszystko,
2: i bum.
1: No właśnie.
2: No jest, jest, amory w powietrzu.
1: Tak, dlatego wam tego życzymy. No nieskromnie
2: no pewnie.
1: Powiem. Tego wam życzymy.
2: Ja też.

0: Pan Mariusz wspomniał też o sosach, o dipach. Jakie są najprostsze do przygotowania dla laików? Wiadomo, nie każdy dobrze czuje się w kuchni, a czasem gości trzeba też zaprosić do siebie. Co możemy im zaoferować, nawet caciki. Jeśli nie jesteś... Ty lepiej nie rób nic, caciki. Zaoferować, jeżeli no właśnie nie jesteśmy w tym dobrze, a chcemy, że tak powiem, zrobić nasze popisowe danie.
1: Myślę, że właśnie jeżeli chodzi o takie sprawy, metodą będzie takie 3-4 składnikowe sosy, które będą aromatyczne i nie będą skomplikowane. Najważniejsze jest dobranie bazy, typowo jogurt grecki, który jest bardzo gęsty i dobrze się nam nakłada na grillu. Możemy użyć gotowych sosów, ketchup, musztarda, sosy barbecue. Mamy teraz mnóstwo dostępnych gotowych sosów, ale jeżeli chcemy się popisać, możemy robić własne remulady, sosy tysiąca wysp. Jest to kilka składników, które możemy połączyć w jedno.
2: A jeśli ktoś teraz siedzi w kuchni i myśli tak, no siedzą już przed grillem, jeden z wujków, na przykład wujek Marian, jest niezadowolony, bo nie ma czegoś ostrego i po prostu on, no musi mieć coś ostrego. To co przygotować mu na szybko, żeby po prostu sprostało jego oczekiwaniom?
1: Możemy użyć dwóch zaostrzaczy. Pierwszy będzie to papryczka chili, która wiadomo, leci nam po ustach, wszędzie. Drugim sposobem, może mniej znanym, mniej oczywistym, ale bardzo ciekawym, jest zielony marynowany pieprz.
2: Widzi, panie Marianie, no już pan chyba wie, co powiedzieć.
0: No właśnie, to musimy
2: kuchni.
0: Do wujka Mariana zadzwonić.
2: Co tutaj ma dodać, żeby było bardziej pikantnie. 90 na godzinę w Trendy Radio i oczywiście wielkie hity na antenie Trendy. No teraz pojawia się królowa popu, nie mylić z księżniczką popu, czyli z
0: Britney Spears.
2: Madonna. Czyli Madonna, Material Girl. Już teraz specjalnie dla was.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tragiczny wybuch gazu w domu pod Wieluniem. Zginęła nastolatka. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc. Jest ładniej niż się spodziewaliśmy. Plażowicze korzystają z majówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wybuch gazu pod Wieluniem. W budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin zginęła nastolatka. Do szpitala trafiła też poparzona kobieta. Prawdopodobną przyczyną eksplozji było rozszczelnienie się wężyka gazowego. Na poligonie w Orzyszu zaczęły się ćwiczenia NATO z udziałem żołnierzy armii USA. Bierze w nich udział ponad 3,5 tysiąca żołnierzy z kilku krajów członkowskich sojuszu, a także kilkaset pojazdów. Sadownicy poszkodowani przez nocne mrozy mają dostać pomoc, obiecał to minister rolnictwa Stefan Krajewski. Niektórzy stracili wszystkie plony.
2: Bardzo dużo drzew owocowych, plantacji, sadów zmarzło. Po prostu w ostatnich nocach, mimo podjętych prób chronienia tych sadów, ogrzewania, zraszania, są odpowiednie metody i sposoby ochrony. Tę walkę nasi sadownicy, rolnicy, ogrodnicy przegrali.
1: Mówi minister Krajewski. Rolnicy apelują m.in. o uproszczenie procedur szacowania strat i jak najszybsze wypłacanie odszkodowań. Z powodu wysokiej ceny ropy upadła linia lotnicza. Działające od początku lat 90. amerykańskie linie Spirit Airlines ogłosiły, że odwołały loty i zakończyły działalność. A powodem jest podwojenie cen paliw z powodu wojny na Bliskim Wschodzie. Dziś opublikowano sondaż. Ponad 60% Amerykanów ocenia, że rozpoczęcie przez Trumpa wojny z Iranem to był błąd. Tracą na tym finansowo przez wzrost cen i boją się wzniecenia terroryzmu. Wreszcie trafiła się wymarzona majówka. Gorąco i bezchmurnie, dlatego w długi weekend nad polskim morzem tłumy. W Sopocie dziś temperatura nawet 24 stopnie. Nasz reporter rozmawiał ze szczęśliwymi plażowiczami.
3: Faktycznie, pogoda jak marzenie, udała nam się. Jest piękna pogoda.
4: No właśnie, nie byliśmy gotowi na taką pogodę, powiem szczerze, więc nie zapakowaliśmy wszystkiego niezbędnego do plażowania typowego.
3: I zapowiadają podobno jutro jeszcze cieplej.
5: No akurat obserwowaliśmy prognozy i okazało się, że właśnie to będzie ten czas, kiedy trzeba spędzić nad morzem.
1: Faktycznie niedziela ma być jeszcze cieplejsza. Momentami temperatura zbliży się do 30 stopni. W przyszłym tygodniu mogą jednak przechodzić burze i zrobi się chłodniej.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
7: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
8: Dzisiejsze popołudnie w regionie pogodne, słoneczne i bardzo przyjemna aura pogodowa. Dzisiaj można by powiedzieć popołudnie pachnące grillem. W wielu miejscach właśnie tak będzie, ale poza tymi grillowymi zapachami towarzyszy nam również zapach bzów, które powoli się rozwijają. Naprawdę w regionie robi się przepięknie. Brakuje nam nieco deszczu, ale ten w przyszłym tygodniu również się pojawi. Dzisiaj na termometrach w ciągu dnia mieliśmy po 20 stopni i noc również będzie ciepła. W granicach 7 stopni to najniższe temperatury dzisiejszej nocy. Jutro do 24 kresek na termometrach w regionie i absolutny brak chmur. Zupełnie bezchmurne niebo jutro na nas czeka. Będzie piękna, słoneczna aura pogodowa.
7: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
9: Ogłoszenie społeczne.
11: Reklama.
12: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivo-krosno.pl.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Może poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Uwielbiam rysowanie.
22: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
23: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
24: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
25: Reklama. Panie Mariuszu, coraz częstszy temat to też tacki na grilla. Czy one tak naprawdę mają znaczenie, jeżeli grillujemy?
26: Z tacką czy bez tacki? Bez tacki czy z tacką?
27: Ja generalnie preferuję podejście w połowie... Z tacką w połowie bez tacki.
26: Oczywiście... Co to znaczy w połowie z tacką, w połowie bez tacki? To nie rozumiem.
27: Mamy teraz dostęp do nowego rodzaju tacek. Są to tacki z tworzywa powleczonego teflonem, które dają nam możliwości przyrządzenia dania.
26: Takie buty.
27: No tak. Ale bardziej zdrowego niż na tradycyjnej tacce aluminiowej.
25: Jeżeli miałby pan wybierać, to wybrałby pan taką tackę?
27: Tak.
26: Tak?
27: Tak, wybrałbym.
26: A ty wybrałabyś jaką?
25: Marcin, no ja powiem ci szczerze, że teraz mam zagwozdkę przez pana Mariusza.
26: Ja widzę, że jesteś beztackowa.
25: No, na razie bez.
26: A kierowniczka?
28: U mnie mąż grilluje, więc ja się
25: o,
28: w ogóle nie...
25: O, Marcin, słyszysz?
26: A może pozdrowimy męża, właśnie.
28: Oczywiście, Bartuniu, pozdrawiam.
26: Bartek,
25: pozdrawiamy,
26: myślimy,
25: gorąco,
26: że ty też robisz wyjątkowe szaszłyczki i do ciebie też się pewnie wybieramy niedługo.
28: Zapraszam jak najbardziej.
25: Bellini, Samba de Janeiro już.
26: O, teraz, to teraz będzie tak...
25: No trzeba się trochę rozruszać, Marcin.
26: Tylko wiesz co, nie mamy takich strojów, jak wiesz, na sambę, nie?
25: Ja bym cię zobaczyła w takim.
26: Co ty, daj spokój.
25: No co ty, Marcin?
26: Pominę temat.
25: Dobra, dobra.

0: Reklama. Sąsiedzie, twoje ulubione pomidory malinowe z Krzeszowic są teraz w MPM w świetnej cenie. Tylko 9 zł za kilogram. Do środy. Tak, te pachnące, soczyste malinowe kupisz teraz w MPM po 9 zł za kilo. Tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 15 zł za kilogram. Reklama.
1: Trendy Radio.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Informacja od Anastazji, proszę bardzo, z Jasła. Pozdrawiam bardzo gorąco, życzę wszystkiego dobrego na grillowaniu pani Aniu.
2: O, dla pani dziękuję pozdrowienia. Bardzo.
1: I całusa od Jacka, który jest jej
2: przyjmuję.
1: Bratem.
2: Policzek oczywiście.
1: Pani Jacku, no oczywiście proszę gorąco, zostać dziękuję. Z nami, bo my mamy dla was takie smaki, że po prostu ślinka leci.
2: Oj, dokładnie.
1: Żałujemy, że
2: to.
1: Tego nie przekażemy, że tak powiem, w postaci właśnie zapachu przez głośniki, bo mielibyście naprawdę
2: niestety,
1: jeszcze podwójną...
2: Niestety.
1: Chyba frajdę z tego, jak
2: też
1: my.
2: Mi się tak wydaje.
1: Masz taką frajdę, że jesteś dzisiaj przed takim wyjątkowym grillem?
2: No mam.
1: Ja też i dlatego nie mogę się doczekać, aż skończymy.
2: Ale wiesz co, Marcin, każda kobieta powinna to poczuć, bo zazwyczaj to panie siedzą w kuchni, wiesz jak jest, a dzisiaj pełen
1: chillaucik. No właśnie, dzisiaj pełen.

0: Reklama.
1: Wiosna rozkwita, a razem z nią nagrody w Vivo. Przyjdź do centrum handlowego i poczuj wyjątkową energię nowej pory roku. Zrób zakupy za minimum 200 zł. Odwiedź naszą strefę akcji i odbierz nagrodę. Kartę podarunkową Vivo lub stylową ekotorbę. Zrób zdjęcie w Instaspocie i weź udział w zabawie w social mediach. A w wybrane dni dołącz do kreatywnych warsztatów. Wiosenny rozkwit nagród w Vivo Krosno trwa do 2 maja. Nie przegap! Szczegóły na vivomyślnikkrosno.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
3: Lidl, to się opłaca.

0: roku tylko w KFC. Reklama. Trendy Weekend w Trendy Radio.
1: Często pytacie, drodzy moi, co by tu zrobić na majówkę i nie do końca wszyscy są przekonani co do grilla, bo to trzeba wyciągnąć, bo trzeba mieć ruszt.
2: I pilnować, to wszystko, i latać, i tak dalej.
1: Więc pytacie często o to, jeśli chcecie na przykład majówkę spędzić przy ognisku. Raz, że fajnie, dwa, że można pośpiewać.
2: No tak, no,
1: hej, hej,
2: same
1: hej,
2: plusy.
1: Sokoły, o, mijajcie i tak dalej. No i można też coś.
2: A pogoda jest idealna dzisiaj jak na ognisko.
1: I właśnie o tym porozmawiamy z naszym ekspertem, u którego dzisiaj w królestwie, słuchajcie, kuchennym jesteśmy, bo przypominam, jesteśmy dzisiaj w Jasiu Wędrowniczku w Rymanowie. No
2: dokładnie.
1: Właśnie, ognisko, tak? Czy raczej grill?
3: Zależy od naszych preferencji oczywiście.
1: Ale czy lubimy pośpiewać? Aż w sumie przy grillu też pośpiewać.
2: Każdy lubi pośpiewać przy grillu, ponucić coś.
3: Tak, oczywiście. Ale przy ognisku tak samo możemy się dobrze bawić i tak samo możemy dobrze zgrillować mięso. Możemy grillować tak naprawdę wszystko to samo, co możemy zrobić na grillu. Gdy mamy patyk, możemy na niego nawlec karkówkę, indyka, co tylko chcemy. Wystarczy to po prostu pokroić w drobne paski, ułożyć na patyku i tak samo możemy to wygrillować.
1: A jeśli ktoś jest wegetarianinem i no właśnie, musi coś nabić na tego kijka, a nie ma co, no to właśnie, co wymyślić?
3: Zawsze mamy co. Wybór warzyw grillowanych jest mnóstwo.
1: Na patyku.
3: Tak, na patyku.
1: O!
2: Marcin, jaki szok.
1: Na szok, bo ja jestem, wiesz, nie jestem anty, ale, że tak powiem, jednak team mięso, prawda?
2: No tak, tak, panie
1: co
2: Mariuszu.
1: Można nabić na
2: co
1: patyka?
2: Możemy właśnie wybrać?
3: Możemy wybrać cukinię, bakłażana, pieczarki. Najważniejsze, żeby użyć warzyw, które się najbardziej kurczą, na końcach patyka. Wtedy nam warzywa, które obkurczają się, nie spadną, nie stracimy ich w ogniu.
1: Jeśli chodzi o, no właśnie, bo zawsze ognisko kojarzy się też z ziemniakami, które się bezpośrednio wrzuca, ewentualnie w taki sreberko, prawda, zawija, wrzuca do ogniska, później się je wydobywa.
2: O,
1: no
2: właśnie.
1: I sól, i to też jest
2: smak dzieciństwa, nie?
1: Oczywiście, że tak.
3: Oczywiście, ale zapomniał pan o masełku.
1: O, to właśnie, tak, tak, tak. To jak zrobić, żeby te ziemniaki faktycznie z tego ogniska najbardziej smakowały?
3: No, najbardziej będą smakowały, jeżeli je wrzucimy wprost do tego żaru, przykryjemy dobrą warstwą, na wierzch możemy jeszcze wtedy troszeczkę dopalać, jeżeli w zależności od rodzaju, od wielkości ziemniaka. Ziemniak nie może być za duży, bo będzie nam za długo dochodzić, z wierzchu się spali, a w środku będzie surowy. Wybieramy ziemniaki średniej wielkości lub te mniejsze.
2: A jakie przyprawy?
3: To już tylko naturalnie. Moim zdaniem jest to sól, masełko, mleko.
1: O, mleko też?
2: Ja nie
1: mleko
2: słyszałam.
1: Mleko do ziemniaczka.
3: Ale no oczywiście, zasadzie, tak samo jak ziemniaki w popiele, możemy przygotować marchew, cebulę czy buraka.
2: O proszę, a te opcje są chyba rzadziej spotykane,
1: wszystko
2: nie?
1: Wszystko mi smakuje.
3: No, rzadziej spotykane, ale też bardzo dobre i smaczne.
1: Wszystko, co tutaj szef kuchni mówi, myślę, że jesteś...
2: Oj, tak.
1: No właśnie, w tym momencie już...
2: Marcin, gorzej jak ktoś teraz ani nie grilluje, ani nie siedzi przy ognisku, a nas słucha i jest głodny.
1: A my to wszystko czujemy, moi drodzy.
2: Czujemy.
1: Wiemy, że chociaż na Prima Aprili zrobiliśmy.
2: Oj, moi drodzy, ja wam nawet tutaj dam posłuchać, jak to skwierczy cudownie.
1: Piękna sprawa, słuchajcie. Wszystko już się zazłociło. Jest to naprawdę bardzo ładnie wyglądające. Jeśli chodzi o to, jak to wygląda, to za chwilę na naszym fanpage'u będziecie
2: dokładnie
1: mogli zobaczyć sami.
2: A tymczasem ATB Ecstasy. Trochę przyspieszymy tempo. No, musi się dziać. W końcu to jest majówka. Bawcie
1: majówka
2: się dobrze.
1: Majówka, trendy, największe hity. Tylko dla was.

0: Reklama. Majówka coraz bliżej, a to idealny moment, żeby przygotować swój ogród, taras i balkon na wiosenno-letni relaks. W najnowszej gazetce promocyjnej czeka na Was mnóstwo inspiracji i świetnych okazji. Na miłośników grillowania czeka grill węglowy z solidnym żeliwnym rusztem, teraz w cenie 333 zł z aplikacją. A jeśli preferujecie wygodę, sprawdźcie grille gazowe Brenner, dostępne już od 799 zł. Planujecie spotkania w ogrodzie? Zestaw tarasowy, stół o wymiarze 120 na 90 cm oraz aż 6 krzeseł. Zapewni komfort dla całej rodziny i gości w cenie z aplikacją 639 zł. Klimatu dodadzą gotowe zasłony ogrodowe Garden, dostępne w kilku kolorach. W cenie tylko 59,99 zł. Przygotuj się na majówkę z najlepszymi ofertami i ciesz się wiosną w pełni. Zapraszamy. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121, Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Trendy radio.
4: Jakieś imprezowe brzmienia od pana Krzysztofa, Marcinie.
5: Oczywiście, że tak. Pozdrawiamy Tarnów bardzo gorąco i pozdrawiamy też Sanok. Tam też grillujecie razem z nami. A ja przypominam, to majówka, gdzie oczywiście najfajniejsze hity, ale przede wszystkim rzucamy razem z wami coś na ruszt.
4: Dokładnie. I ja na ruszt też rzucę cudowny hit jak Captain Jack i Captain Jack.
5: No to tak bardzo imprezowo. Chciałbym
4: no bardzo imprezowo, Marcin.
5: Chyba...
4: No musi być, jak
5: musi
4: inaczej.
5: Być. Aniu, dzisiaj jesteśmy razem na majówce. Mam nadzieję, że dzisiaj pokusisz się o karkówkę.
4: Pokuszę się i nawet o kiełbaskę.
5: Tak?
4: No.
5: Ode mnie?
4: Od ciebie
5: Mariusz
4: też.
5: Mariusz chyba pozwoli, że ja to sam wykonam.
4: O, dobra, Marcin, czyli ja będę takim królikiem doświadczalnym?
5: Nie, będziesz po prostu jakby...
4: Nie no, Marcin, no chyba kiełbasę potrafisz z grilla przygotować, nie? To chyba tego nie spartaczysz.
5: Przy pomocy Mariusza, takiego eksperta, to chyba nikt nie spartaczy niczego.
4: No tak, no racja, o, Mariusz tu się uśmiecha, to chyba... Ja nie wiem, czy się śmieje z ciebie, czy nie.
5: Chyba nie.
4: Nie,
5: Mariusz, pozdrawiam, zaraz mi pomożesz.
4: Pomoże,
5: wiesz, bo ona
4: pomoże.
5: Ma duże wymagania, może być różnie.
4: To jest prawda.
6: Ej,

0: audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Majówka z Trendy Radiem, majówka z Jasiem Wędrowniczkiem. To są oczywiście tematy na dziś. Mam nadzieję, że siedząc przed własnymi takimi właśnie przygotowanymi potrawami, czy przed grillem, który wujek Marian rozpalił, myślę, że też myślicie o tym, co by tu napiło.
2: No ja jestem już spragniona.
1: Właśnie.
2: Jestem spragniona.
1: I bierzemy pod uwagę herbatę, bierzemy pod uwagę kawę albo coś wyjątkowego, co pasuje po prostu do grilla.
2: Panie Mariuszu, co to może być?
3: Możemy też pójść w nowe trendy i bezalkoholowo poszlibyśmy w lemoniady.
1: Lemoniady, właśnie. Jak zrobić lemoniadę, która by naprawdę
2: wyjątkową.
1: Była taka w sam raz na majówkę?
3: Sam raz na majówkę, orzeźwiającą, cytrynową, pomarańczową. Ważne są dodatki ziół. Możemy dodawać mięty, melisy, nawet lubczyku, bądź zioła coli.
2: Coraz częściej popularne są lemoniady lawendowe. Jak wykonać taką, jak zrobić taką lemoniadę?
3: Najczęściej do lemoniad lawendowych używamy albo gotowych zapraw, które można kupić teraz już praktycznie w każdym markecie, albo po prostu zbieramy zioła i rozcieramy je, żeby uzyskać z nich ekstrakt.
2: A słyszycie? Która lemoniada do karkóweczki byłaby najlepsza?
3: Ja myślę, że poszedłbym w lemoniadę cytrusową z melisą.
1: O, no to piękna
2: Marcin,
1: sprawa.
2: Marcin, na uspokojenie dla ciebie byłoby idealnie.
1: Rozumiem, Mariuszu, że dzisiaj takiej się napijemy tutaj.
3: Oczywiście, zaraz przyniesiemy wodę gazowaną, trochę lodu,
1: zestaw
3: cytryny.
1: Coś zagramy szybko. Co mamy zagrać? Proszę bardzo.
2: Marcinie, Alice DJ, Better Off Alone.
1: Specjalnie dla was. Największe hity i oczywiście wokalistka, którą doskonale znacie z naszej audycji, ale też i z naszej ramówki muzycznej Trendy Radia. Pozdrawiamy gorąco, grillujcie, majówka w pełni.

0: Majówka z Trendy Radiem, oczywiście wyjątkowa, bo na bogato, jeśli chodzi o ruszt. Dzisiaj, słuchajcie, mieliśmy przyjemność, no cóż, być w takim wyjątkowym, pięknym, malowniczym miejscu w Rymanowie, a konkretnie w Jasiu Wędrowniczku. Dzięki, Mariusz, za to, że nas tutaj przyjąłeś, że takie piękne kiełbaski tutaj widzę.
1: Już, jakie zapachy.
0: Jakie zapachy, pewnie za chwilę coś skosztujemy. No i oczywiście mam
1: ty
0: nadzieję...
1: Ty już pierwszy widzę, chcesz skosztować, no.
0: To co, jak ty, nie?
1: No Marcin, no ja już jestem głodna, no co ci powiem.
0: Dziękujemy całemu teamowi, oczywiście Jasia Wędrowniczka.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: No i oczywiście Mariusz, który jest wyjątkowym ekspertem od różnego rodzaju dań. Pewnie u nas pojawi się jeszcze niejednokrotnie.
1: No pewnie. Szef kuchni Mariusz Biłas dzisiaj dla was gotował.
0: I grillował.
2: Dziękuję bardzo państwu, dziękuję za spotkanie. Pamiętajmy, że grillujemy, ale pamiętajmy też o tym, żeby to robić zdrowo.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
4: Amerykanie wycofują część wojsk z Niemiec. Niemcy nie są zaskoczeni. W lasach jest wyjątkowo sucho. Uważajmy, by nie wzniecić pożaru. 3 kilometry ma najdłuższa w Polsce flaga. Rozwinięto ją w Bornem Sulinowie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemcy komentują decyzję Stanów Zjednoczonych o wycofaniu z ich kraju 5000 żołnierzy. Można było to przewidzieć, stwierdził tamtejszy minister obrony Boris Pistorius. Szczegóły Marcin Starzec.
5: Zdaniem niemieckiego ministra obrony taka decyzja nie jest zaskoczeniem. Pistorius zaznacza, że to sygnał dla Europy, by wziąć większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Niemcy, jak mówi, już zwiększają wydatki na obronność i rozbudowują swoje siły zbrojne. Jednocześnie podkreśla, że obecność wojsk USA w Europie nadal pozostaje kluczowa i przypomina, że dziś w Niemczech stacjonuje ich blisko 40 tysięcy. Berlin chce też kontynuować współpracę z sojusznikami, w tym z Polską i Francją.
4: Ściółka w lasach jest sucha jak pieprz. Uważajmy, by przypadkiem nie zapruszyć ognia, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
6: Sytuacja jest bardzo poważna. Mamy duże nagromadzenie po zimie martwej materii organicznej, która jest bardzo łatwopalna. Jeszcze nie mamy tak bujnie rozwiniętej rośliny, która by to przykryła.
4: W majówkę zwróćmy szczególną uwagę na to, czy grill lub ognisko nie stoją w niebezpiecznym miejscu. Prawie wszystkie pożary lasów powodowane są przez człowieka. Ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. Coroczna manifestacja organizowana z okazji Dnia Flagi, Dnia Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Polacy są na Litwie najliczniejszą mniejszością, stanowią 6,5% ludności. Są też bardzo aktywną społecznością. Mają swoje reprezentacje samorządowe, a także posłów w parlamencie, zajmują stanowiska ministrów i wiceministrów. Od dziś Borne Sulinowo na Pomorzu Zachodnim dzierży tytuł miasta z najdłuższą biało-czerwoną flagą. Ma ona dokładnie 3 kilometry długości. Rozwijanie jej w ulicznym korowodzie relacjonował inicjator akcji Łukasz Zacholski.
7: 400 kilo, ręcznie nie damy rady tego zrobić.
8: Ile mamy aktualnie?
7: 2300 metrów. Rozciągamy najdłuższą biało-czerwoną.
4: Mówiła też burmistrz Dorota Chrzanowska. Dotychczasowy rekord należał do Międzyzdrojów.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Węster z Gorlic, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych.
10: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
11: Zaglądamy ponownie do naszego regionu. Jaki czeka na nas wieczór? Wieczór będzie ciepły. Temperatura w okolicach godziny 22 to nawet 12 stopni. Najniższa temperatura nad ranem, tutaj wtedy notować będziemy 7 kresek. Jutro na termometrach 23-24 stopnie. Piękna aura pogodowa, zupełnie bezchmurna. Jakie zachmurzenie jutrzejszego dnia? 0,0. Więcej chmur pod koniec dnia. To zachmurzenie wtedy wzrośnie do 10-15%. Ale absolutnie bardzo dobra aura pogodowa będzie nam towarzyszyć. Będzie suche powietrze również z nami, bo średnia wilgotność będzie jutro oscylować w granicach 30%. Na barometrach jutro 1020 hektopaskali, a wiatr z kierunku południowego, który będzie wiał ze średnią prędkością 15 km na godzinę.
10: Udanej pogody życzy producent brykietu i peletu bukowego klasy A1, firma Terra Verde, fabryka peletu.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Wensters Gorlitz, ulica Wiecka 23J, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Globet oraz ogrodowych kruszyw dekoracyjnych. Ogłoszenie społeczne.
8: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
9: Ogłoszenie społeczne. Reklama.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
20: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
21: Uwielbiam rysowanie.
20: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: Reklama. W każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
22: Przychodzi taki moment, przychodzi taki czas, kiedy po 17:00 na antenie Trend Radia w każdy weekend pojawia się retrolista. Wszystko dzieje się na antenie Trendy na 101.9.95.2 FM, a dzisiaj premierowe 619 notowanie, które czas najwyższy rozpoczynać. Łukasz Michnal, to ja będę z wami przez najbliższe 3 godziny i będę sprawdzał, co tam przed tygodniem wasze głosy sprawiły, no i jak dzisiaj wygląda ta układanka retro. Zatem zaczynamy od wylotów, bo to już standardowo dwa przeboje opuszczają listę. Dzisiaj Blank & Jones, DJ Culture i TLC No Scrubs. Te hity poza 30.
23: Wyloty. Are you ready? Are you ready now?

0: Rozpoczęliśmy 619 notowanie retrolisty w Trend Radio. Do godziny 20 mnóstwo fajnych hitów sprzed lat, a w gronie 30 przebojów, które mam dzisiaj przyjemność dla was zagrać, jest propozycja sprzed tygodnia. No i teraz zęby zagryzają ci, którzy oddawali na propozycje głosy swoje. 24/7 Friday Night to pierwsza z propozycji, która dzisiaj wtargnęła do 30 najpopularniejszych retrohitów Trend Radia.
1: 30.
2: All right, Stacey.
3: Hi, Stella. What's up? It's Friday night.
2: Oh, well, I heard there's a party at the party square. You want to go there?
3: All right.
2: Okay, let's go.

0: Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
1: Rozpoczęliśmy od miejsca 30 i oczywiście pierwszej propozycji, która zagościła w notowaniu numer 619. No a na miejscu numer 29 nie będzie inaczej. Też z poczekalni przenosimy się do ścisłej 30. Stevie B, Because I Love You. 20.

0: Black Box Everybody, Everybody z 30 na 28. A zanim kolejne miejsce, to ja pragnę wam powiedzieć, że już możecie głosować absolutnie wszyscy na swoje hity. Wystarczy wysłać SMS pod numer 7148 o treści trl.r, potem wpisać wykonawcę i tytuł utworu, koszt, złotówka i 23 grosze. Dobrze, moi drodzy, porcja ogłoszeń zaliczona, przed nami miejsce 27. Maggie Reilly, Every Time We Touch.
1: 28.
2: W górę.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Czas na Spadkowicza w 619 zestawieniu hitów retro. Ice MC i utwór It's a Rainy Day spada z 23 na 26.
0: W dół.

0: Trendy hitów, Trendy Radio, 101.9.
1: No i tak jakoś spadkowicze dzisiaj zagościli obok siebie, bo przed momentem spadający IZMC, a nie inaczej, jest z hitem This Is Our Night, za który odpowiada grupa Expression. Z 20 spadamy na 25.
2: 25
3: w dół.

0: Tysiące trendy hity. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
1: Żeby nam się retrolista wyrównała, to oczywiście po tej fali spadków czas na hit, który awansuje w 619 zestawieniu retro dźwięków na 101.9, 95 i 2 FM na miejscu numer 24. Awansik z 27. Eclipse. You just got to let the rhythm.
2: 24.
3: W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Na 23. miejscu Sasz i jego numer, który awansował z miejsca 28 na 23. miejsce. No a teraz już po takich klubowych rytmach czas zagościć na parkiecie, gdzie królować będzie szalony rock and roll. Jive Bunny i Master Mixers ze swoim zwariowanym miksem rock and rollowych hitów na miejscu 22.
0: 22
2: w dół.
3: Ladies and gentlemen, the one and only
4: Jive Bunny and the Master Mixers.

0: Ależ, moi drodzy, dzisiaj karuzela się kręci. Jedne przeboje w górę, drugie w dół. I tutaj wśród tych dołujących numerów Take Me Away od Four Strings. Tak brzmi miejsce numer 21. A kolejną dziesiątkę hitów już wkrótce rozpoczniemy utworem Sandry Around My Heart.
1: 21
2: w dół.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wiele osób wzięło udział w obchodach Święta Flagi, było uroczyście. Iran chciał odłożyć na później rozmowy o programie jądrowym, Trump to odrzucił. Neon zonda krypto zniknął z fasady Centrum Olimpijskiego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sporo osób wzięło udział w uroczystościach związanych ze Świętem Flagi. Odbyły się m.in. na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki wręczył 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedziniec mógł wejść każdy, kto akurat przechodził krakowskim przedmieściem i chciał z bliska przyjrzeć się uroczystości.
2: Przepięknie, naprawdę wspaniały dzień. Dzień flagi. Polska jest piękna.
3: Teraz wybieramy się na finał, także kibicujemy za Częstochową.
4: Tak jest. Okay.
5: Czyli co, lepiej tak spędzać majówkę niż przy grillu?
3: Zdecydowanie tak.
6: Dla nas lepiej, zawsze zostaje to w naszej pamięci, nikt nam tego nie zabierze, więc... A grilla można zrobić zawsze.
1: Mówili turyści, którzy akurat odwiedzili w majówkę Warszawę i byli przed Pałacem Prezydenckim. Prezydent powołał Radę do spraw Polonii i Polaków za granicą. Ma ona tworzyć mechanizmy prawne i podatkowe zachęcające Polaków do powrotu z emigracji. Według GUS-u za granicą przebywa albo mieszka teraz do 3 milionów obywateli Polski. To nie jedyna rada, jaką powołuje prezydent. Jutro ma powołać Radę do spraw nowej konstytucji. Według agencji Reutera Iran zaproponował Amerykanom otwarcie cieśniny Ormus, a sprawę programu jądrowego chciał zostawić na później. Donald Trump jednak tę propozycję odrzucił. Wojna między USA i Izraelem a Iranem trwa ponad 2 miesiące. Powoduje największe w historii zakłócenia w globalnych dostawach energii. Rząd Giorgi Meloni zajmuje od dziś 2. miejsce w powojennej historii Włoch pod względem długości pracy. Centroprawicowy gabinet ustępuje tylko rządowi Silvio Berlusconiego, który pracował w latach 2001-2005. Reklama skompromitowanej firmy Zonda Krypto zniknęła z fasady Centrum Olimpijskiego w Warszawie. Firma, przeciwko której toczy się śledztwo w sprawie gigantycznej afery finansowej, nie wypłaciła pieniędzy swoim klientom, także olimpijczykom. Mówi nasz wybitny olimpijczyk Robert Korzeniowski, dziś doradca ministra sportu.
7: Tracił na wartości też przede wszystkim wizerunek samego sportu, ponieważ wizerunkiem olimpijczyków była podpierana kampania reklamowa Zonda Krypto, na którą nabrały się te osoby, które do dzisiaj nie mogą wypłacić żadnych pieniędzy.
1: Ponad 50 związków sportowych zaapelowało do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza o natychmiastową dymisję.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
8: Ogłoszenie społeczne.
10: Reklama. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Reklama. Każdą niedzielę po 17:00 retro lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.

0: F.R. David, Words Don't Come Easy, nuciło się, no i pewnie dalej nuci się, kiedy ten utwór gości w waszych radioodbiornikach. 101.9, 95.2 FM, do 20.00 Retrolista, 619 notowanie trwa, a u nas takie muzyczne perełki.
1: 19 w górę.

nie jest okazja, aby przetestować swój sprzęt grający. Jeśli macie dobre systemy dźwiękowe, to przede wszystkim można odpalić kolejny hit, który brzmi właśnie My Love Is Hot. Sequential One. W tym projekcie również zaangażowany był ATB, który na dobre zapisał się na stronach klubowej historii, jeśli chodzi o właśnie dźwięki, które przetrwały próbę czasu. 18.

0: Dalej klubowo z lekkim house'owym akcentem. Robin S. i Show Me Love to miejsce 17, z 19 awans o 2 oczka, a jeśli chodzi o miejsce 16, to tutaj już Spadkowicz z 12 na 16 leci Basic Elemental, Leave It Behind.
1: 16.
2: W dół.

0: Trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
1: W połowie stawki walczymy z hitem Eye of the Tiger, Survivor. Legendarny motyw również na naszej antenie.
2: 15.
0: W górę.

0: Reklama. Budujesz dom, a może planujesz termomodernizację? Wybierz stolarkę, która zostanie z tobą na lata. PKD Glass ze Szkoły Szyna to twój autoryzowany partner marki Sonarol. Oferujemy okna i drzwi PVC najwyższej klasy, które spełniają wymogi dotacji Czyste Powietrze. Zapewniamy bezpłatną wycenę, fachowe doradztwo i profesjonalny montaż. Od okien i bram po rolety i podłogi. Zamkniemy każdą przestrzeń w twoim domu. Odwiedź nas, Szkoły Szyn 479 lub sprawdź ofertę na pkdglas.pl. PKD Glas. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
6: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla ciebie.
7: Pandora i Trust Me z 10 leci na 14. Kolejne hity do zagrania. Będzie to na miejscu 13. DJ Bobo, I Feel It i słynna Lambada, Kaoma. Też wkrótce na 101.9 i 95.2 FM. 14.

0: Historia muzyki zamknięta w retroliście jest bardzo szeroka, również bardzo różna, jeśli chodzi o gusta muzyczne naszych radiosłuchaczy, chociaż teraz no Elize i przebój, który pojawił się po roku 2000, też zrobił sporo zamieszania w tym oto właśnie zestawieniu. Z 14 Mła Lolita ląduje już awansując na pozycji numer 11, a później zaglądniemy sobie do pierwszej dziesiątki, tam też będzie ciekawie.
1: 11.
2: W górę.

0: Trendy radio.
1: Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.
2: No, moi drodzy, w tym roku grupa Backstreet Boys świętuje swój okrągły jubileusz powstania, a przebój Get Down jeszcze się nie poddaje. Przed tygodniem 13, dzisiaj to miejsce numer 10. I takim oto sposobem otwieramy pierwszą dziesiątkę 619 zestawienia retrolisty. A wszystko dzieje się na 101.9, 95.2 FM. Tutaj Trend Radio do 20. Moc starych hitów. 10.

0: Retrolista.
1: Jest taki moment, kiedy czas zmierzyć się z hitami, które walczą o wasze głosy. Dzisiaj znów o sobie dają polskojęzyczne hity, a w zasadzie jeden, który wylądował w propozycjach już bardzo, bardzo dawno temu, dzisiaj ma okazję powalczyć o wasze cenne głosy, a jest to La Strada i numer To był błąd.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski, wygrali z Rakowem Częstochowa. W święto flagi mnóstwo Polaków wzięło udział w uroczystościach. Lublin uruchomił jedną ze swoich atrakcji turystycznych – multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Puchar Polski dla Górnika. Piłkarze z Zabrza wygrali w finale z Rakowem Częstochowa 2-0. Gole strzelili Roberto Massimo w pierwszej połowie i Maksym Chłań w drugiej. Górnik zdobył Puchar Polski po raz siódmy w historii, ale po 54 latach. W nagrodę dostał 5 milionów złotych i ma zapewnioną grę w europejskich pucharach. A dzisiejsze spotkanie to było święto futbolu na Stadionie Narodowym przy wypełnionej po brzegi widowni. Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego udostępniono dla każdego z bliska. Można było zobaczyć uroczystości z okazji Święta Flagi. Karol Nawrocki wspólnie z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem wręczyli 11 nominacji generalskich i jedną admiralską. Na dziedzińcu byli bliscy wojskowych i tłumy warszawiaków i turystów.
2: Wspaniałe wrażenia, przeżycia patriotyczne. Myślę, że fajnie było tu być, zamiast grillowania na przykład.
3: Bardzo nam się podobało. Przypadkowo w sumie żeśmy tutaj trafili, bo przyjechaliśmy w innym celu, ale zwiedzamy od wczoraj. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało zobaczyć taką piękną uroczystość i spotkać pana prezydenta.
1: 2 maja to także święto Polonii i Polaków za granicą. Wydłużone weekendy jak majówka to dla niektórych seniorów trudny czas. Zostają w szpitalach, choć mogliby wrócić do domu, ale rodziny odwlekają wypis, mówi geriatra dr Magdalena Najawiśniewska.
4: I są rodziny, które generalnie deklarują, że mają finanse, ale nie dla tej osoby. To przykre. Po prostu pozostawiają i słyszę, że nie zabiorą. Absolutnie nie zabierze mamy do domu. Tak bywa niestety.
1: Problem szczególnie widać w święta i długie weekendy. Lekarze podkreślają, że to nie tylko kwestia relacji rodzinnych, ale także braku miejsc w publicznych domach opieki i sprawa wysokich kosztów w prywatnych placówkach. Lublin otworzył sezon na fontanny. Przez całą majówkę miasto zaprasza na multimedialne pokazy na Placu Litewskim. Projekcje łączą światło, muzykę i wodę, mówi Joanna Stryczewska z lubelskiego ratusza.
5: Dobrze znane i lubiane lubelskie widowiska, a także pokazy tematyczne nawiązujące do historii miasta. Łącznie w maju na widzów czekać będzie 28 multimedialnych spektakli.
1: Pokazy można oglądać przez całą majówkę o 21:00.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Kustosz Sanktuarium na Liwoczu, ksiądz Gerard Stanulan, serdecznie zaprasza do wspólnej modlitwy podczas uroczystego nabożeństwa fatimskiego. Podczas spotkania wierni będą wypraszać dar pokoju dla całego świata. Modlitwą zostaną objęci również tegoroczni maturzyści. Nabożeństwo odbędzie się 3 maja o godzinie 15. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku.
6: Ogłoszenie społeczne. Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
8: Atomic Kitten, Hole Again. No tak dla wyrównania, byli panowie na 10, to dziewczyny opanowują pozycję 9. No i tutaj troszeczkę zabolało pewnie fanów tejże grupy, bo mimo wdzięków dziewczyn, no dzisiaj lecą na łeb na szyję z 4 na 9.
9: 9.
10: W dół.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Two Brothers on the Fourth Floor. Pamiętacie ich? No właśnie, moi drodzy, legendarne brzmienia tamtych lat, zwłaszcza lat 90. ujawnią się teraz. Wonderful Feeling z piątego leci na ósme.
0: 8.

0: The Bittersweet Symphony to The Verve na antenie Trend Radia. Była to lokata numer 7. Spoglądam już na miejsce 6, a tutaj Intermission i Lori Glory, Give Peace a Chance.
1: 6 w górę.

0: Twoje trendy hity w Trend Radio.
1: Retro dźwięki w Trend Radio do 20. No właśnie, moi drodzy, zbliżamy się powolutku w okolice miejsca trzeciego. Aktualnie zatrzymamy się przy pozycji numer 5, a w tym oto miejscu mówi do was właśnie i uśmiecha się hit sprzed lat You and I, JK. 5.

0: Przeboje tamtych lat wspominamy w Retroliście w każdy weekend między 17 a 20. Retrolista. Dzisiaj 619 notowanie, a w tym notowaniu również Pandora z przebojem Tell the World liczy na wasze głosy. Jeśli macie ochotę obdarzyć swoją sympatią ten oto utwór, to pamiętacie 7148 trl.r, potem wykonawca i tytuł utworu, koszt złotówka 23 grosze. Możecie wchodzić do zabawy i wspomagać ten oto utwór, który dzisiaj jako propozycja numer 2 pojawia się właśnie w tym momencie.
1: Propozycje.

0: każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Jak zawsze co weekend trendy Retrolista. Lista 30 najfajniejszych hitów z tamtych lat. Również wasze wspomnienia i wasze propozycje. No właśnie, moi drodzy, ale teraz nie propozycja, ale ścisła już czołówka, bo aktualnie zatrzymamy się przy miejscu numer 4. The Sound Lovers, Surrender. Był hicior, nieprawdaż?
2: 4.
3: W dół.

0: 101 i 9 FM.
1: Elvis Presley. No, teraz król nad królami i utwór In the Ghetto jest propozycją numer 3. Jeśli lubicie tego pana, to proszę bardzo, warto zagłosować.
2: Propozycje.

Wielkie przetasowania, jeśli chodzi o pierwszą trójkę 619 zestawienia retrolisty. Troszeczkę się nam to wszystko wymieszało, ale dzięki temu retrolista nie jest nudna. I tak oto Wanna Be Your Lover przed tygodniem był numerem 6, a dzisiaj już na podium Freestyle Project i miejsce trzecie. 3.

0: Radio to trendy hity wszechczasów.
1: Przez długi czas była numerem jeden. Ona, Vanessa Carlton, słynne pianino z utworu The Thousand Miles, dzisiaj wędruje na pozycję wicelidera.
2: Dwa.
3: W dół.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Znów, moi drodzy, mogą wznieść puchar i krzyknąć, że ABBA dalej rządzi w retroliście. Dzisiaj Fernando z miejsca drugiego awansuje na pierwsze miejsce i takim oto sposobem ogłaszam zwycięzcę 619 notowania. To retrolista w Trend Radio. Jeszcze przez kilka chwil.
0: Jeden.
2: W górę.

0: Komplet hitów zagrane. Tak jak zawsze w okolicach godziny 20 zdradzam wam już zdobywcę miejsca pierwszego. Dzisiaj bezapelacyjnie Abba i Fernando. Skok z miejsca drugiego na fotel lidera. No a pierwsza trójka tak tylko i wyłącznie dla formalności, żeby tradycji stało się zadość. Na trzecim Freestyle Project Wanna Be Your Lover z szóstego awans. Z miejsca pierwszego na drugie spada Vanessa Carlton i The Thousand Miles. A Abba i Fernando jest naszym ponownie hitem numer jeden. I w tym oto momencie czas zakończyć nasze wspomnienia. Łukasz Michtal, dzięki za uwagę. Kłaniam się i życzę miłego wieczoru. Cześć.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Tragedia na Podkarpaciu. Zginął 17-latek prowadzący ciągnik rolniczy. W lipcu mają ruszyć przekształcenia niektórych umów zlecenie na umowy o pracę. Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski.
3: Na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
2: Na stadionie narodowym piłkarze Górnika wygrali z Rakowem Częstochowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na traktorze. 17-latek zginął w wypadku z udziałem ciągnika rolniczego w Kamionce na Podkarpaciu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Według wstępnych ustaleń nastolatek kierował ciągnikiem i wypadł z niego. Blisko 500 000 śmieciówek ma być zamienionych na umowę o pracę. Taką deklarację złożyła minister pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
4: Ustawa stażowa, która pozwoli zaliczać do czasu pracy, do stażu pracy okresy przepracowane na umowach zlecenie czy działalności gospodarczej.
2: Przekształcenia śmieciówek w umowy o pracę mają ruszyć w lipcu wraz z rozszerzeniem uprawnień inspektorów pracy. Na poligonie w Orzyszu rozpoczęły się ćwiczenia żołnierzy dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód NATO z drugim pułkiem kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych. Potrwają do piątku. Ćwiczenie Ambershock 26 to manewry o kryptonimie Cyber Strike, które odbywają się w Polsce, na Litwie i w Finlandii. Humbug Timmy uratowany. Wieloryb, który przez ponad 2 miesiące męczył się w Bałtyku i osiadał na mieliznach, został odholowany na barce do Morza Północnego. Ma lekkie obrażenia, ale podobno pływa swobodnie i o własnych siłach. Dostał też nadajnik GPS, dzięki któremu będzie można w przyszłości śledzić jego położenie. Historię humbaka śledziły głównie niemieckie media. Przez długi czas wieloryb leżał przy niemieckim wybrzeżu. Tamtejsze służby próbowały, ale nie były w stanie mu pomóc. Ostatecznie się udało. Pomoc sfinansowali prywatni przedsiębiorcy. Kibice w Zabrzu długo dziś nie pójdą spać. Fani Górnika świętują, bo ich piłkarze wygrali Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Gole zdobyli Massimo i Chłanie. Niektórzy mieli szczęście oglądać to na żywo na Narodowym.
3: Chyba najlepiej, jak sobie można wymarzyć, na stadionie przyjechać ze Śląska, coś pięknego.
5: Czekaliśmy w Zabrzu tyle lat i doczekaliśmy.
6: To jest niesamowita radość po tylu latach, naprawdę coś niesamowitego.
2: Po dokładnie 54 latach. Wtedy w finale 4 gole Legii strzelił Lubański.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy.

0: Nie dość, że sobota, to jeszcze mamy majóweczkę. Mam nadzieję, że u was dobry klimat. Niezależnie od tego, co robicie, będę z wami, mam nadzieję, i zagram wam najlepsze hity. Jest po 20, Granty z tej strony. Cześć, witajcie i zapraszam.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
0: David Guetta.

0: Jakoś ten hit mi pasuje do okularów przeciwsłonecznych. Do kabrioleta też by mi pasował, ale nie mam akurat. Jane Housecutt i Girls in Love. A jeśli chodzi o trendy, hity, które mam dla was, to jeszcze przed godziną 21 dzisiejszy gość naszego miasta, Roxy.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.
0: Classy Changes.

0: wodę, tylko u nas nieco podkręcone. Ale już za niedługo, dosłownie planowo o 21:00 ma pojawić się Roxy. A gdzie? Na scenie w miejscu parkingu Mosiru w Krośnie. I jeśli ktoś z was właśnie jeszcze jest w drodze, dajcie znać, wyślijcie zdjęcie z koncertu na naszą stronę na Facebooku. Ale wracając do trend hitów, Tayo Cruz u nas.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy.

0: Trendy, hity idealne będą na pewno. Enrique Iglesias i Pitbull na początek. Body and Soul, klasyk od Cibula. Trochę Anatomii będzie też. Będzie Uniting Nation i Out of Touch także. Także DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
1: Trendy Radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Didast Halis. Panowie zagrali na naszej antenie i podkreślam dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze, taka ciekawostka, to polska produkcja. Pięknie wystrzelił ten numer, ale jestem ciekaw, czy tak samo spodoba wam się nowa propozycja od Calvina Shocka. Może złapiecie wspólny flow, bo ten numer akurat tak się nazywa. Więc Calvin Shock i flow na antenie Trendy.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Dźwięk nostalgii na antenie Trendy Radia. To Trendy Party. Nowa insomnia od Faithless już była dzisiaj, ale mam jeszcze jedną insomnię, która dzisiaj dołącza do mojej playki, do Trendy Party, w nieco innym klimacie, ale do rozluźnienia, do nocnej trasy w sam raz. Klimatycznie. ND i insomnia.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla ciebie.
2: A ja nie mogę odpocząć, muszę

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Nie wiem jak wy, ale moim zdaniem wieczorem w sobotę wszystko brzmi dobrze. No ale ten numer nastraja imprezowo. Klubowa i Uno do Stres. Świeży numer na naszej playliście. I powiększa się z dniem dzisiejszym razem z doskonale znanym motywem na akordeonie. Stevie Olaf. Mega fajne odświeżenie. Dwen. To Trendy Radio.
1: Trendy Radio. Wybijamy
2: trendy brzmienie.
1: Wszechczasów. Dla ciebie.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrapki i gry Lotto?
2: Są!
0: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: Jedni przy talerzach i grillu, drudzy raczej przy książkach i zeszytach, ale dla was wszystkich zagram najlepsze trendy hity. Armin van Buuren i Come Around Again, Ina i Love, ale też Forseco i Insane. DJ Granty, cześć, witajcie i zapraszam.
2: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie.

0: Trendy Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, i ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.
2: Co

0: love you.
1: Trendy Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

0: Eliokes i Looking for Love. A teraz przyszedł czas na pewną nowość. Od Klasa. On sypie nowościami jak z rękawa. Co tydzień coś nowego. Najnowsza propozycja You Went Ghost. Nieco szybciej, nieco mocniej i wy również możecie zrobić nieco głośniej.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy i ja. My. Trendy brzmienie dla ciebie.

to jest piękny utwór. Kate Ryan w Trendy Radio. To stary dobry klasyk, lecz jak to w soboty mamy również nowości. I ostatnią z nich na dziś jest Body and Soul, ale nie od Cibula, tam to już było dzisiaj. Teraz coś zupełnie nowego od Pawcia i to w remiksie Twisted Boysów, a oni naprawdę umieją nakręcić dobre uderzenia. Gorąca świeżynka, premiera z wczoraj.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie.
1: Najgorętsze hity wszystkich dekad.
0: Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy, brzmienie dla ciebie.

0: Trendy Party w Trendy Radio. W każdą sobotę od 20 do północy to najlepsza pora na imprezowe brzmienie. Relacje z imprez klubowych, muzyczne premiery i nowości. Tylko tu zaglądamy na światowe listy przebojów. Sprawdzamy dla Was, jaka muza rządzi na najlepszych tanecznych parkietach Europy. Trendy Party to jedyny program, w którym możesz usłyszeć nieznane produkcje i remiksy. Zapraszamy do współpracy DJ-ów, producentów, kluby i organizatorów imprez.
1: Chyba nie może być nic lepszego niż świeżutki Trendy Live Mix zaserwowany prosto zza konsoli. Po prostu gramy i przygotujcie się na podróż po imprezowych brzmieniach. Zaczynamy!

No i tak to się gra ponad normę. Zawsze. Dziękuję gorąco za wytrwałość i oczywiście do usłyszenia już za tydzień po godzinie 20. Grał dla was oczywiście niezmiennie DJ Granty. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.